wielkie serce. Oprócz marzeń nie potrzeba jej nic więcej. Dopóki tutaj jesteśmy, nie jest sama. Jak już cię znają.

0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
1: Na program zaprasza sponsor, właściciel Toyota Bednarscy.
2: Witam Was bardzo serdecznie w poniedziałek. Mam nadzieję, że wypoczęci. No i dużo okazji do spędzenia czasu w plenerze na pewno było ze względu chociażby na dni Torunia, ale i na temperaturę. Dzisiaj kolejny dzień z upałami. Zobaczymy w Toruniu do 27 stopni.
3: Bezpiecznej drogi życzę sponsor, właściciel salonu samochodów używanych Bednarscy w Łysomicach koło Torunia.
0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
4: Dokładnie 6 na zegarach. Zaczynamy z Kaniu. Marcin Procki. Dzień dobry. Trwa wyjaśnianie okoliczności śmierci 37-latka w Warszawie. Stało się to po policyjnym zatrzymaniu. Mężczyzna miał zażyć nieznane środki i zachowywać się agresywnie wobec domowników. Podczas interwencji zaatakował funkcjonariuszy gazem, a jednego z nich ugryzł i próbował uciec.
5: Mężczyzna stawał czynny opór, był bardzo pobudzony, był bardzo agresywny. No i tutaj w trakcie obezwładniania stracił przytomność. Funkcjonariusze niezwłocznie rozpoczęli udzielanie mu pierwszej pomocy oraz wezwali zespół ratownictwa.
4: Mówi nam Rafał Markiewicz ze stołecznej policji. Mężczyzna zmarł w szpitalu. Sprawę wyjaśnia prokuratura i policyjny wydział kontroli. Strażakom udało się już zlokalizować pożar w fabryce w Karnowie na Pomorzu. Ogień już się tam nie rozprzestrzenia. Pożar w firmie zajmującej się produkcją aerozoli wybuchł wczoraj po 12. W szczytowym momencie akcji brało w niej udział 60 zastępów strażaków. Z powodu złego stanu powietrza ewakuowano 20 mieszkańców i 8 osób z zakładu. A blisko 2000 osób przez cały weekend brało udział w Małopolsce. Polska turna Pustyni Błędowskiej. Był quiz wiedzy, konkurs z nagrodami, ale przede wszystkim rodzinne rajdy.
6: Mamy drugi dzień, na ogólnie tutaj tereny, coś pięknego, lubimy tutaj spędzać czas.
7: Chyba nie widziałem tylu ludzi jeszcze. Małopolska tur, więc no, fajna atmosfera jest.
4: A podkreślali kolarze, kolejna edycja Małopolska Tour 12 i 13 września w Nowym Targu.
1: SK Toruń News.
2: Marta Łazerska. Toruń nagrodził 8 wspaniałych, czyli młodzież, która udziela się w wolontariacie. Co liczyło się dla jury konkursu?
8: Liczy się dobro. Szukamy osób, które naprawdę wyróżniają się tym dobrem.
2: Mówiła przewodnicząca ogólnopolskiego jury Małgorzata Zimmer. Z karty miejskiej JOKO korzysta już ponad 55 tysięcy Torunian. To nie tylko bilety komunikacji miejskiej, ale także

0: system zniżek i aplikacja na telefon. Miasto przypomina, że status mieszkańca upływa 30 czerwca i zachęca do przedłużenia uprawnień.
1: Jankes i Wiktor w Radiu SK.
2: No to czas zacząć poniedziałkowe ćwiczenia. Dzisiaj Dzień Kultury Fizycznej.
3: Ja na przykład ćwiczyłam cierpliwość przy ekspresie do kawy. Jeju, strasznie wolno u nas kapie.
2: Jankes na przykład ćwiczy właśnie parkowanie u nas pod biurem.
3: No to rzucamy pytanie. Co ćwiczycie od rana?
2: 664-402-302. To telefon, bo są też nowe technologie, czyli messengerowe, wiadomości głosowe.

0: zgłosiłem to parkowanie na parkingu, no i egzaminator na koniec powiedział, że i tak nie zdałem. Więc jak będą reklamy, muszę pójść przestawić auto.
1: Z tymi ćwiczeniami.
2: Ale dobrze, że masz dobre ubezpieczenie, to jest najważniejsze.
1: Czy wy zauważyliście, że jak się robi kurs na prawo jazdy, jest tam to parkowanie na placu, wjeżdżanie tyłem?
2: Mm-hmm. Chyba już nie ma. To jest?
1: Jest, jeszcze jest. Jest. To jak dobrze to zrobisz i ładnie zaparkujesz, to drzwi nie otworzysz, bo to jest tak wąskie.
0: Dokładnie.
1: Kto ma taki
2: Albo
1: garaż?
2: Albo ty jesteś taki szeroki.
1: Też jest taka szansa.
0: Ja poległem na kopercie.
2: Naprawdę?
0: Za mało dałem.
2: No!
1: Co ćwiczycie?
2: Dzień dobry wam mówimy.
1: Od samego rana dzisiaj dzień kultury fizycznej, jakby co.
3: No, cześć SK, dobrze się składa, że dzisiaj taki dzień. Dorota z tej strony się kłania. Ja sama osobiście jestem nauczycielem wychowania fizycznego i dzisiaj raz z moją klasą lecę na wycieczkę rowerową. Pozdrawiam wszystkich i życzę miłego dnia.
2: No. Dorota dba o łydki młodzieży.
0: I pamiętajcie, w kaskach jak na rower, to bardzo ważna kwestia.
2: I to wszyscy.
0: Czy to rower wodny, czy rower zwykły, to wiadomo, że najważniejsze w kasku.
1: Na wodnym to cię pociągnie cię na dół.
2: A na stacjonarnym na siłowni też?
1: No, bezpieczeństwo najważniejsze.

0: tego numeru też można ćwiczyć cokolwiek, prawda? Prawda!
1: Poranne pracowanie.
2: Z nami pani Jadzia w studiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Jadziunia, a ty co ćwiczysz od rana?
1: Panie na stojąco.
3: To ładne.
4: Jak żyrafa. Żyrafa
3: jak konie. 20 też, minut dziennie tylko.
1: Też mi na stojąco.
0: Tak.
2: I nie chodzi o to, że dobra klacz z ciebie. Nie, nie, nie, o to chodzi.
1: Tak, też drzwi na stojąco.
0: No dobra, ćwiczymy też prasowanie, czyli patrzymy, co się dzieje na świecie, w prasie i nie tylko oczywiście.
4: Justyna Steczkowska, słuchajcie, opowiedziała o swojej relacji z naturą. Mm. Tam jest chyba jakaś taka podobna jazda, jak do tej, co Edyta Górniak ma.
0: Że co, przytulanie się do drzewa i te inne takie?
4: Chyba tak, że jednoczy się z kosmosem, właśnie z drzewami. Mm. I w ogrodzie Justyna Steczkowska, w swoim przydomowym ogrodzie, posadziła drzewa na cześć swoich dzieci. I teraz się trzymajcie.
0: Trzymamy się.
4: Jako nawóz, sama to powiedziała w wywiadzie.
0: Nawóz?
4: Jako nawóz pod drzewami we własnym ogrodzie.
0: Ten taki prawdziwy?
4: Użyła
0: swoje
4: łożyska z porodu. Tak, tak powiedziała.
0: Dzień dobry, proszę zostawić łożysko, bo ja zabiorę do domu.
4: Co ty
2: na to, Jadziu?
1: Dobrze, że jeszcze śniadania nie jadłam.
0: No. O kurczę, to ciekawa historia.
2: Chodźmy spać na stojąco.
0: Kurczę, ciekaw jestem, gdzie nasze łożysko. Podobno, tam, gdzie jest twoje łożysko?

0: dziecko, idź do szpitala, zapytaj.
1: Świetnie rosną podobno. No,
2: może też jakieś rośliny na nim
3: rosną. Ja ostatnio wymieniałam łożysko w samochodzie, więc...
0: To może o te łożyska chodzi. No. Dajcie jakiegoś innego newsa, bo ja już nie mogę z tym.
3: Poznaliśmy kolejne nazwiska nadchodzącego tańca z gwiazdami. O, do grona właśnie tańczących celebrytów dołączy Helena Englert, ale również Mandaryna.
0: Wow. Będzie Mandaryna, super!
3: Internauci piszą, że to no jednak trochę niesprawiedliwe, bo przecież ona jest tancerką.
0: No faktycznie.
1: Aha, rzeczywiście, to
0: już wygrała.
1: Będzie miała fory.
0: Co ty na to, Jadziu?
2: W pierwszym odcinku obowiązkowo musi zatańczyć do Every Night.
4: Poranne prasowanie tylko w Radiu SK.
5: Znacie Every Night?

0: Kuba i Kuba dołączyli do grona obudzonych 24 minuty po 6 rano.
1: Ale nic nie stygnie, bo my cały czas ćwiczymy. Tutaj rozgrzewka pełną parą, można byłoby powiedzieć. Dzisiaj jest Dzień Kultury Fizycznej i zastanawiamy się, co można ćwiczyć.
2: Kultura fizyczna, czyli w skrócie WF, prawda?
0: Tak jest.
2: No, wiadomo, no.
0: Twój synek jak ma na imię?
2: Proszę.
0: Kubuś?
3: Też.
0: Mamy z nim ćwiczenia.
4: Jestem tłusty, mały, lecz cieszę z tego się. I ćwiczę góra, dół, a później chętnie jem.
0: O, puchatek. Jankes. Kama i Wiktor. Kama i Wiktor. Dajcie nam znać, co wy ćwiczycie od rana.
5: Autopromocja. A gdzie tu wsteczny jest?
6: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
5: No wyobraź sobie, że nie.
7: No, to będzie okazja.
8: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
9: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. Mol Polska, oferujący aplikację mobilną Mol Move.
10: Autopromocja.
11: Reklama.
12: Zapraszam do stanowiska.
11: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
12: Pani Ania jest na urlopie.
11: Czyli niczego nie załatwię.
12: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
11: Uff, no i to jest zmiana.
13: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
14: Budujesz, remontujesz, potrzebujesz stal? Budrem Stal. Najlepsze ceny i doradztwo dla klientów detalicznych. Dowieziemy, dotniemy szybko i sprawnie. Posiadamy szeroki asortyment wyrobów hutniczych, w tym pręty normalizowane w ciągłej sprzedaży. Budrem Stal. Siemoń. Telefon 56 674 32 40.
15: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na ciebie w salonie w Centrum Handlowym Nowe Bielawy w Toruniu.
16: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
17: Męska rzecz. Markus Kerr. Największy salon mody męskiej w centralnej Polsce. W ofercie garnitury dla ósmoklasistów, maturzystów, komunie, wesela i inne okazje. Dla panów młodych kolekcja ślubna. Aż 20 rodzajów smokingów w różnej kolorystyce. Przeróbki krawieckie gratis przez 2 lata od zakupu. Profesjonalna obsługa dobierze buty i dodatki. Zawsze atrakcyjne ceny i promocje. Toruń, Szosa Lubicka 137 z dużym parkingiem pod salonem. Zapraszamy. Markus Kerr.
18: Zamiast nosić się z zamiarem kupna garnituru, zacznij go nosić. Sklep z garniturami przy Skłodowskiej Curie 79 zaprasza. Zachwyć się ogromnym wyborem garniturów męskich, młodzieżowych i chłopięcych. Znajdziesz tu także koszule, spodnie, marynarki, buty i dodatki w bardzo atrakcyjnych cenach. Skorzystaj z profesjonalnego doradztwa i znajdź idealny garnitur dla każdego pokolenia. Sklep z garniturami. Toruń, Skłodowskiej Curie 79.
19: To będzie ostatnia reklama.
18: Szukasz idealnej kostki brukowej? Wybierz asortyment marki Drogbruk w firmie Rombruk. Zapewniamy profesjonalne doradztwo, projekt

0: Garnitur dla każdego pokolenia. Sklep z garniturami. Toruń, Skłodowskiej Curie 79.
1: To będzie ostatnia reklama.
0: Szukasz idealnej kostki brukowej? Wybierz asortyment marki Drogbruk w firmie Rombruk. Zapewniamy profesjonalne doradztwo. Projekt
2: w reklamie.
3: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
4: Na program zaprasza sponsor, właściciel autokasacji u Jacka.
5: Sponsorem programu jest właściciel serwisu ikupione.pl, oferujący sprzedaż i montaż klimatyzatorów.
6: 20 stopni z rana i to nie koniec. Zobaczymy dziś do 27, 28. Na pewno słońca nam nie zabraknie. Ciśnienie w Toruniu delikat podwyższone. No i słońce raz na jakiś czas jeszcze może schować nam się za chmurami.
5: Sponsorem programu jest właściciel serwisu ikupione.pl.
4: Na program zaprasza sponsor, właściciel autokasacji u Jacka, prowadzący skup aut używanych i powypadkowych, przeznaczonych do złomowania.
3: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
7: 6.30 to jest SK News, Marcin Procki. Zapraszam na Wrocki. Działa jak Viktor Orban, gdy był premierem Węgier. Tak o prezydencie Polski mówi prezydent Ukrainy, według Wołodymyra Zełenskiego. Karol Nawrocki zdecydował się na odebranie mu orderu Orła Białego ze względu na wewnętrzną walkę polityczną w Polsce. A dziś na stacjach paliw ceny tak.

0: Sport News.
1: Egipt jest pierwszą wygraną w historii swoich występów na Mistrzostwach Świata. Jego piłkarze wygrali 3-1 z Nową Zelandią. Drugi punkt dopisała sobie reprezentacja Republiki Zielonego Przylądka, która 2-2 zremisowała z Urugwajem. Belgia nie potrafiła znaleźć sposobu na Iran i ten mecz zakończył się bezbramkowym remisem. Z kolei Hiszpania nie dała szans Arabii Saudyjskiej i wygrała 4-0.
0: Na program zaprosił jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym. Jankes,
2: Kama i Wiktor.
3: Janki miał przed chwilą tak zaskoczoną minę, jak normalnie karnet na siłownię, jeżeli wyciąga go raz w roku.
4: To prawda, ale komputerek przestał mi działać, ale no dobrze. Nie o tym, nie o tym, on nie ćwiczy. Jak wy ćwiczycie?
5: Halo, dzień dobry.
6: Cześć, ja od rana ćwiczę nogi na pedałach w samochodzie. Gaz, hamulec, gaz, hamulec. A, jeszcze sprzęgło.
5: To absolutnie nie hamujcie się w kontaktach z Eską.
4: Tak, to prawda. Zapraszamy, polecamy, co ćwiczycie w poniedziałek 22 czerwca.

0: Były prezydent Ukrainy, Leonid Kuczma. Zaraz po nim zrobili to także inni byli prezydenci, Wiktor Juszczenko i Petro Poroszenko, no.
1: Słuchajcie, jak tak dalej pójdzie, to w Makach, tam nad Ladą, gdzie się zamawia kanapki, oprócz opcji zamów order, trzeba będzie dodać jeszcze jedną, oddaj order.
2: Reklama. Używane tylko z nazwy. BMW Premium Selection w Dynamic Motor Toruń. To samochody, które wyglądają, jeżdżą i dają emocje jak nowe. Każde BMW dokładnie sprawdzone, z gwarancją i gotowe do odbioru od ręki. Ponad 100 modeli czeka na miejscu, a twoje obecne auto możesz zostawić w rozliczeniu. BMW Dynamic Motor Toruń. Pewne używane. Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka na ulicę Rolną 34. Czekają nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 140 metrów kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok, a do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ogrzewanie pompą ciepła obniży twoje rachunki. Ceny od 699 tysięcy złotych. Odwiedź nasz dom pokazowy. Kudliński deweloper. Zapraszamy.
3: Zawsze wiedziałam, że chcę pracować z ludźmi. Pomagać im czuć się lepiej, ale też robić to profesjonalnie. Dlatego wybrałam kosmetologię na Uniwersytecie WSB Merito. Tu uczę się diagnozy skóry przy użyciu nowoczesnych technologii, pracy z klientem i prowadzenia swojego biznesu. Dzięki ciekawym case studies i warsztatom klinicznym poznaję tę branżę od praktycznej strony.
4: Studiuj kosmetologię. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
5: Pozbądź się swojego starego auta i zyskaj godziwą zapłatę.

0: Rental Car jest tu, by ci pomóc. Zezłomujemy każdy pojazd, nawet UFO.
1: Czy zdarzyło ci się upuścić swój telefon? Zawsze warto mieć solidną ochronę. Firma Wertel oferuje akcesoria, które zapewnią bezpieczeństwo twojego urządzenia. A w ofercie szkła ochronne, folie, etui, ładowarki, słuchawki i wiele innych akcesoriów do telefonów różnych producentów. Zabezpiecz swój telefon już dziś. Wertel. Toruń Starówka, Chełmińska 24 na parterze. www.wermyślniktel.pl. Wertel. Serwis, któremu możesz zaufać.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Wypadki chodzą po maszynach. Dlatego jest zakład mechaniczny Zamew Nesterowicz Edward. Wykonujemy naprawy i remonty urządzeń komunalnych, takich jak hakowce i bramowce. Przyjdź do nas z wyceną konkurencji, a otrzymasz 20% rabatu i 12 miesięcy gwarancji na usługę. Zamew, Toruń, Przelot 29. Zamew.com.pl, telefon 502 569 876.
4: I po reklamie.

0: Czy pani gotowa jest do występów?
1: Tak.
0: Bardzo dobrze.
2: Budzi w urodziny.
1: Mati, czyli Mateusz.
0: Oczywiście. Witamy Mateusza na Danie Radia SK, który dzisiaj obchodzi swoją urodziny.
3: No,
0: witamy. Mateusz.
3: Tak.
0: Pochwal się, który to urodziny? No, pochwal się przed wszystkimi.
3: No, niestety już 32.
1: Panie, to może kolego. Zadam pytanie o inną rocznicę, mianowicie, który rok jesteś po ślubie?
3: A to pierwszy rok, to już pierwsza rocznica.
4: I teraz najważniejsze pytanie, jak oceniasz ostatnie 365 dni ze swojego życia?
3: No, jeszcze lepiej niż wcześniej.
0: Czyli polecasz, żeby się, obrączkować?
3: Oczywiście, no, jeśli ma się odpowiednią partnerkę przy sobie, no to jak najbardziej.
1: Słyszałeś, Wiktor, czy słyszałeś się?
0: Wiktor, słyszałeś?
4: Nic nie słyszę, słuchawki mam popsute.
0: No dobrze.
1: Słuchaj, no oczywiście my bardzo ci serdecznie gratulujemy, ale chyba bardzo dobrze wybrałeś, dlatego że twoja małżonka stwierdziła, że to będzie najlepszy pomysł, żeby właśnie rok po ślubie zrobić ci taką niespodziankę urodzinową, żebyś wiedział, że ona jest fajna i że ty jesteś fajny.
3: Ja wiedziałem, bo to ona zawsze ma takie oryginalne pomysły.
1: No, mówię, dobrze wybrałeś. Tak masz mniej więcej plus 100 do zarąbistości.
3: No ale to moja kochana żona także.
4: Mateusz, wiesz, że ty masz najważniejszą pracę w ciągu ostatnich paru dni, bo ty się zajmujesz klimatyzatorami na co dzień, prawda?
3: Tak.
1: Panie.
4: Złoty człowiek!
1: Rozumiem, że telefon dzwoni non-stop teraz.
3: No, czy dzwoni non-stop, to nie wiem, no ale ludzie się budzą dopiero, jak zaczynają być upały. To.
0: No ale po co mają dzwonić, jakieś zimno? Jak jest zimno, to jest zimno. Jak jest ciepło, to się wtedy się dzwoni. No.
3: Ja tego nie mogę pojąć.
4: Zapłacimy ci 100 zł za przegląd klimy u nas w studiu. To wystarczy, czy nie?
3: Tak, najbardziej. Dla was nawet za darmo zrobię, nie ma problemu.
0: Wejdzie, działa, albo nie działa, stuba.

0: Jak to kiedyś Paździoch mówił, panie Sean, pan jest Mendes. Za chwilę siódma na zegarkach.
1: Zaraz po godzinie siódmej będzie nasza zabawa, siódme wygrywa. I uwaga, będzie bardzo trudne pytanie.
0: Dawaj podpowiedź jakąś.
1: Mam podpowiedź dać?
2: Aha. Daj.
1: Czy może odpowiedź?
0: No coś co pomoże.
2: Dobra, daj odpowiedź, a więc... i niech sobie wybiorą później pytanie.
1: Odpowiedź na jedno pytanie brzmi nigdzie. Jankes, Kama
3: i Wiktor. Reklama. RTV Euro AGD.
4: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
3: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Ale sztosy!
1: Ale co?
5: Nowe Ekspres Losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
6: Vilaro, to mój

0: wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej polędwiczki z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały. 400 gramów. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A Leptos, grecka oliwa z oliwek 500 ml. Teraz jedna sztuka plus jedna gratis. Produkt objęty limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Szukasz idealnego prezentu na dzień taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speak Champions i Technik. Empik.
3: Gastorama. Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii miał być nowy grill,
4: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
5: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
6: W moim mieście pada deszcz.
7: Burmistrz Nowogardu Michał Wiatr i Radio SK zapraszają na wyjątkowe koncerty w ramach trasy SK Music Tour. Widzimy się 26 czerwca. Start godzina 19. Plac Szarych Szeregów w Nowogardzie. Na scenie Eryk Moczko oraz Grupson. Muzyczne otwarcie lata w Nowogardzie. Wstęp bezpłatny. Partnerzy wydarzenia: Miasto Nowogard i ekomieszkańcy gminy Nowogard. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
8: Gastorama!
4: Teoria
8: i praktyka.
4: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
8: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Gastorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
4: Tak?
8: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Gastorama, razem najlepiej. Akcja trwa od 24 czerwca do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
11: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
1: Na program zaprasza sponsor, właściciel Toyota Bednarscy.
2: 20 stopni na toruńskich termometrach z rana, dziś maksymalnie do 28. Na pewno powoli gorąco robi się na toruńskich ulicach. Na pewno uważajcie w okolicach Kościuszki, Skłodowskiej, Kiri. Wjazd na most Piłsudskiego w najbliższym czasie też może sprawić nam trochę problemów.
3: Bezpiecznej drogi życzę sponsor, właściciel salonu samochodów używanych Bednarscy. W Łysomicach koło Torunia.
0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
4: Minęła siódma, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Włodymyr Zełenski krytykuje Karola Nawrockiego po decyzji o odebraniu mu orderu Orła Białego. Zdecydował się na eskalację ze względu na walkę polityczną. Działa jak Viktor Orban, mówił ukraiński przywódca w wywiadzie dla ukraińskiej telewizji TSN. Od czasu decyzji o odebraniu odznaczenia Iskrzy na linii Warszawa-Kijów i z tymi informacjami reporter Eski Michał Skolimowski.
5: Dzień
4: dobry, Michale. Jest szansa na złagodzenie tych nastrojów?
5: Na razie na to się nie zanosi. Prezydent Ukrainy zarzuca polskiemu prezydentowi, że ten działa na potrzeby polityki wewnętrznej i porównuje go z byłym węgierskim premierem. To jest to samo, co robił Orban. To zła droga. Uważam, że źle się to skończy. Mówił Zełenski, który odesłał swój order, publikując przy tym zdjęcie z placówki pocztowej. To rozpoczęło lawinę. Swoje odznaczenie oddało też wielu innych ukraińskich polityków, w tym szef MSZ-u, a także byli ukraińscy prezydenci Kuczma, Juszczenko i Poroszenko.
4: A prezydent zdecydował o odebraniu odznaczenia Zełenskiemu po tym, jak ten nadał jednostce wojskowej imię bohaterów UPA. Ponad 1400 interwencji zanotowali strażacy z

0: ukraińscy prezydenci Kuczma, Juszczenko i Poroszenko.
1: A prezydent zdecydował o odebraniu odznaczenia Zełenskiemu po tym, jak ten nadał jednostce wojskowej imię bohaterów UPA. Ponad 1400 interwencji zanotowali strażacy z

0: jak również wypompowywaniu wody z zalanych terenów posesji oraz piwnic.
1: Mówi nam Wojciech Gralec z Państwowej Straży Pożarnej. W miejscowości Banie koło Gryfice drzewo przewróciło się na budynek szkoły. Uszkodzony został tam dach oraz ściana budynku. A burzom towarzyszą upały. Te zachęcają do opalania. Eksperci ostrzegają, że zbyt dużo słońca może być dla nas niebezpieczne. O czym powinniśmy pamiętać?
2: Żeby używać kremów z filtrem, żeby zawsze wyjść z nakryciem głowy, bo promienie słońca mogą być dość ostre.
3: Czym się może skończyć dłuższe przebywanie na takim ostrym słońcu?
2: No oczywiście może skończyć się udarem cieplnym, czyli jest to wtedy bardzo już trudna sytuacja.
1: Mówiła Joanna Samburska z sanepidu w Bełchatowie, z którą rozmawiał reporter eski Rafał Różycki.
4: Eskatorium News.
5: Marta Łazarska, ponad 120 razy interweniowali strażacy z Kujawsko-Pomorskiego w związku z burzą. Wczoraj od 8 do 22 ich działania to m.in. usuwanie wody z zalanych posesji i ulic czy powalonych drzew. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Najwięcej interwencji w powiecie świeckim. Tu również odnotowano 6 uszkodzonych dachów. 61-29. Tak zakończyli wczorajszy mecz na motoarenie toruńscy żużlowcy. Pres Toruń w starciu z Motorem Lublin w ramach rewanżu wypracował przewagę 32 punktów.
4: Jan, Kama i Wiktor
6: w Radiu SK. Dzień kultury, ale żeby była jasność, fizycznej,
7: tak. Co ćwiczycie od samego rana? Dajcie znać, 3 minutki po godzinie 7.
8: Dobre SK, w poniedziałek rano to ja ćwiczę cierpliwość na naszych polskich drogach.
7: No to uwaga, wdech i wydech.
6: Raczej wydech i klakson.

0: 10 minut po godzinie 7 u nas w SC Wiktor Waligura, który śpiewa 4 pory roku. No można powiedzieć, że za oknami w przeciągu ostatnich 48 godzin mieliśmy co najmniej 3 pory roku, bo było lato, była wiosna, była jesień, no na szczęście śniegu jeszcze nie ma.
1: To ja jeszcze polecam zupę Spora. Bardzo, bardzo fajna sprawa.
2: Zupa Spora.
1: Zupa Spora.
0: 4 pory.
2: Słuchajcie, moi drodzy, mam tutaj newsa. No, sceny rodem z filmu akcji, można by rzec. Pod łodzią złodziej uciekał przed policją skradzionym samochodem.
1: No zdarza się.
2: Było IO, afera, piski opon, szaleństwo, no i szalony rajd przerwał operator koparki. W sensie pan jechał koparką i zauważył, że coś się dzieje złego.
1: Włączył się do akcji?
2: Włączył się do akcji, a dokładnie swoją łyżkę. Zatrzymał tego złodzieja swoją łyżką, łyżką maszyny koparkowej.
1: Ale to tak trochę życie przerobiło ten stary dowcip na nowy dowcip.
0: A jak? Bo ja nie znam.
1: No teraz jest taki. Przejeżdżał złodziej obok koparki i dał się nabrać.
3: Jankes

0: Ale się ładnie składa. Ha, ha, ha. 17 po 7.
1: Wygrywa w Radiu SK.
0: 17 po 7 i 7 wygrywa idealnie. Dzwońcie, dzwońcie do nas, no i dajcie sobie szansę na nagrody.
2: Jak zwykle zejdziemy do piwnicy, poszukamy wszystkiego, co ma logo Eski i zapakujemy do worka i wam wyślemy, czyli nasz zestaw gadżetowy.
3: No właśnie, dzwońcie 664-402-302. Odpowiedź na 7 pytanie gwarantuje nagrodę. Jedna sekunda na udzielenie prawidłowej odpowiedzi i tylko i wyłącznie osoby, które trzymają telefon przy uchu. I my mówimy cześć.
0: Dzień dobry.
4: Halo, halo. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, cześć. Jak masz na imię?
4: Marcin.
0: Marcin, witamy Marcina, no i lecimy do 7.
3: Marcin, a jak miał na imię Jan Paweł II?
4: Jan Paweł.
0: Nie, no jak, nie, gdzie, czekaj, to jest
3: miał
0: odpowiedź.
3: Miał na imię Karol.
2: Właśnie, Jan Paweł II, czyli Karol Wojtyła.
0: No. Marcinku, Marcinku, przeproś siebie, naprawdę.
4: Przepraszam.
0: Proszę.
2: Jest jeszcze pytanie dodatkowe z gwiazdką. Czy można w tym konkursie źle odpowiadać?
5: Można, jak najbardziej. Jeszcze jak?

0: Trzymaj się, Marcinku, wszystkiego dobrego dla ciebie. Odbieramy dalej telefony 664-402-302.
1: Dla formalności buczenie puszczę.
0: Halo.
2: No, dzień dobry, witam.
0: Na hejka. Jak ty masz na imię?
2: Patryk.
3: Jak ładnie cię, Patryk,
1: witam.
3: Słychać.
1: Bierzcie przykład z Patryka. Brzmijcie jak Patryk, bez pogłosu.
4: Drugie.
1: Laćmy, no. Kim albo czym w szpitalu zajmuje się pediatra?
2: No, leczy dzieci.
1: No, oczywiście.
3: Rosizna.
1: No, oczywiście.
4: Trzecie.
0: Gdzie leży przysmak suwalski?
3: Niam, niam, niam, niam, niam.
2: Na Suwalszczyźnie.
1: W sumie ja bym uznał, tak.
3: Jest to takie, jakby przysmak.
2: Kakao, kakao. No.
0: Jest przesmyk suwalski, to prawda.
1: Ale przysmak też pewnie jest, no. Czy jakieś kartacze, cepeliny, inne takie tam duchy puszczy. To też są przysmaki.
0: No dobra, jedźmy z następnym.
4: Czwarte.
3: Uwaga, czwarte. Co się działo, jak Pinokio kłamał?
2: Rósł mu nosek.
5: Kłam, kłam, Pinokio, kłam.
1: Kama zejdź z Pinokia.
4: Piąte.
1: Uwaga, co oznacza na drodze okrągły znak z białą strzałką na niebieskim tle?
3: Jego, się zgubiłem w połowie.
2: Nakaz, znaczy, jak na prosto nakaz jazdy.
1: Zna się, kurde, dobry.
3: Dobry jest, dobry, dobry, dobry, dobry.
2: Kierowcą ciężarówki jestem, to muszę trochę dać. Tak.
6: Tutaj w lewo miałam ląd objechać.
1: Dobrze, Patryk, że nie jesteś jak Asia, no.
3: Uwaga, szóste teraz.
4: Szóste.
0: Dzisiaj jest Dzień Kultury Fizycznej, więc wymień trzy ćwiczenia na poprawę pośladka. Ale tylko lewego.
2: Przysiady, skłony i te szejki.
1: Szejki? Tylko nie te do jedzenia i do picia.
2: No nie, nie.
1: I uwaga.
4: Siódme.
3: I siódme.
1: Siódme ostatnie.
0: No, zapraszamy.
1: No, zapraszamy. Proszę, Paweł.
4: Jaki jest dzisiaj dzień?
2: Poniedziałeczek. Woo!
3: Bardzo dobrze. Jesteś na bieżąco i bardzo dobrze. Gratulujemy oczywiście. Nagrody są twoje.
2: No dobra, to pozdrawiam mnie, moją osobę i cały Ozorków. Buziaczki dla was.
1: Ozorków?
4: Siódme wygrywa w Radiu SK.
0: Mnie, moją osobę, to prawie jak Krzysztof Ibisz.

0: to jest Smolastej Doda i przed koncertem Dody, który dawała w weekend, widziałam, jak się napięła. Zobaczcie, mięsień. Wiem, że nie znacie tego słowa. To chyba przekaz do was, panowie. Zobacz.
1: Jak to nie znamy?
0: I ją koleżanka klepie w lewy pośladek.
2: Okay. No. No dobrze, żeby to wszystko było takie jak struna.
1: Cały czas coś Kama nam sugeruje w Dniu Kultury Fizycznej, bo dzisiaj właśnie
0: troszecz
1: jest tak. No dobra, ale za chwilę u nas newsy. Marcin Prowski będzie o samobójach na Mistrzostwach Świata w piłkę nożną.
2: Jakoś wyjątkowo dużo razy strzelają do własnej bramki. No. Mm-hmm.
1: Może kierują się taką zasadą, że jak nie umiesz strzelić przeciwnikowi, to strzel chociaż sobie.

0: promocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: RTV Euro AGD.
6: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
5: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Marian, A o dniu ojca to ty pamiętasz?
8: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
7: No sprytnie.
9: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
10: Nadjeżdża nowa oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50/50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
11: Wejdź na byd.plichta.pl lub odwiedź nasz salon Toruń Sieradzka 31.
10: BYD. Build your dreams.
12: X-Factor. Oferta specjalna BMW Dynamic Motors. BMW X1 już za 599 zł. X2 już za 799 zł. A seria 5 już za 999 zł netto miesięcznie. Gwiazdy są w zasięgu Twojej ręki. Sprawdź szczegóły w naszych salonach w Toruniu, Bydgoszczy oraz w Płocku.
13: Kraftowy kebab, Adana Kebab. Wyjątkowo smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z pieca i z patelni. Oryginalny kraftowy turecki kebab i Adana Kebab, przygotowywany przez rodowitych Turków. Dodatkowo dania kuchni polskiej, w tym kultowe smaki PRL-u oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawiajni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.
14: Mój pies właśnie chciał coś powiedzieć, że wakacje są też dla niego. W Linea Mare w Pobierowie pies to część rodziny. Prezent na powitanie, psia plaża i natura tuż obok. Linea Mare, hotel nad morzem z podgrzewanym basenem. Pies, gość honorowy. Rezerwuj lineamare.pl. Linea Mare Pobierowo. Wakacje dla całej rodziny. Naprawdę całej.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Czas na studia, czas na Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy. Tu pulsuje wiedza, rozwijają się pasje i zaczyna się Twoja droga do sukcesu. Wybierz z 15 kierunków studiów na 3 wydziałach: lekarskim, farmaceutycznym oraz nauk o zdrowiu. Zakolleguj się z CMUMK.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
19: Na program zaprasza sponsor, właściciel autokasacji u Jacka.
20: Sponsorem programu jest właściciel serwisu ikupione.pl, oferujący sprzedaż i montaż klimatyzatorów.
21: Przejazd przez Toruń o tej porze może minąć nam jeszcze pod znakiem utrudnień. Na pewno uważajcie w okolicach mostu Józefa Piłsudskiego, przy Dworcu Wschodnim, na Grudziąckiej Polnej, czy też miejscami na szosie chełmińskiej. Dziś bez większych problemów z pogodą, do 28 stopni w Toruniu.
20: Sponsorem programu jest właściciel serwisu ikupione.pl.
19: Na program zaprasza sponsor, właściciel autokasacji u Jacka, prowadzący skup aut używanych i powypadkowych, przeznaczonych do złomowania.
18: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
22: 7.30, to jest TSK News, Marcin Procki. Zapraszam. Tragiczny wypadek na autostradzie A4 w województwie opolskim. Trasa w stronę Wrocławia. Między węzłami Opole Zachód i Brzeg jest całkowicie zablokowana. A to po tym, jak ciężarówka uderzyła w pojazd służby drogowej, który stanął w ogniu. Zginął pracownik obsługi autostrady. Kolejny rolniczy protest. O 11.00 rolnicy zablokują węzeł Gryfino w zachodniopomorskim. Kierowców będą czekać objazdy drogą wojewódzką numer 119.
20: Sponsorem programu był Decathlon.
23: SK Sport News.
22: Północ.

0: Amerykański mundial obfituje w samobójcze trafienia. Pod tym względem idzie na rekord. Do tej pory padło już 8 goli do własnej bramki. Mistrzostwa są blisko przeskoczenia turnieju sprzed 8 lat, kiedy wpadło 12 samobójczych goli. A Serena Williams wraca do gry. Amerykanka dostała od organizatorów Wimbledonu dziką kartę w turnieju singlowym. Wcześniej ogłoszono, że utytułowana tenisistka zagra też w deblu, a towarzyszyć będzie jej siostra Venus.
1: Nasza też dostała i się nie chwali.
2: Na program zaprosił jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
3: Dzień dobry wszystkim, dzień dobry, witamy po weekendzie.
4: Dzisiaj jest Dzień Kultury Fizycznej, więc co po niektórzy świętują, co po niektórzy nie, ale pytamy, co ćwiczycie od samego rana.
5: Siemanko, ja ćwiczę teraz od rana ubieranie się do zajęć, także potem wyjazd na zajęcia tramwajem. Pozdrawiam serdecznie.
3: No, takie wkładanie skarpetek po weekendzie to nie jest łatwa sprawa. Co ćwiczycie? Dzisiaj z rana dajcie znać.

0: менять бумаж за спонінто на цілий рік. Кама.
1: Кама. Віктор. Реклама.
2: Cześć dzieciaki i rodzice, to ja Termuś, smog wodny z Term Uniejów. Zapraszam Was do nowej letniej strefy rekreacji. Czekają zjeżdżalnie, kolejka wodna, ogród wody, labirynt i cieplutka woda w basenach. Dobra zabawa gwarantowana. Obiecuję to ja, Termuś. Do zobaczenia w Termach Uniejów.

0: Śląsku. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rapstacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK. Czas na studia, czas na Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy. Tu pulsuje wiedza, rozwijają się pasje i zaczyna się twoja droga do sukcesu. Wybierz z 15 kierunków studiów na 3 wydziałach: lekarskim, farmaceutycznym oraz nauk o zdrowiu. Zakolleguj się z CMUMK.
1: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370 transbruk.pl.
2: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.

paszport u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoasystans komfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl. I po reklamie.

0: pijemy kawę, tańczymy, rozgrzewamy się na początku tego tygodnia.
1: Taka miła atmosfera i za chwilę popsuje ją Nosel.
0: Oczywiście.
2: Tam popsuje. Co po niektórym poprawi?
1: Słuchaj, no jakbyś była Mirosławą, to byś się nie cieszyła, że do ciebie dzwoni.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
4: Dzień dobry. Ja telefonuję z centrali telewizyjnej, proszę pani, bo widzę, że tutaj nabyła pani drogą kupna od nas telewizor ostatnimi czasy i ktoś chyba opcji, proszę pani, tutaj nadzoru.

0: kamerowego nie wyłączył pani, za co bardzo panią przepraszam i teraz chciałabym, proszę pani, za pani pośrednictwem też to wyłączyć. Mogłaby pani?
1: A no tak, tak, tak, tak, no.
0: Tak, i widzę, że tutaj, proszę pani, już panią podglądali ci chłopacy, którzy byli na drugiej zmianie, za co bardzo przepraszam i ja te opcje, proszę pani, podglądania ze strony telewizora muszę pani wyłączyć, a gdyby pani mogła kombinację na pilocie włączyć, no to byśmy, proszę pani, spróbowali to wyłączyć.
1: Pani co, ale to syn zainstalował, nie ja instalowałam, także ja się na tym
0: tak,
1: nie
0: znam. Ale na zakładzie tutaj u nas, proszę pani, nie odinstalowali tego monitoringu, bo tam pani ma taką czerwoną kropkę od telewizora.
1: Ja nie widzę kropki dalej czerwonej na telewizorze.
0: Momencik, niech pani podejdzie do tego telewizora.
1: No proszę bardzo, jestem.
0: Moment, widzę panią, w okularach pani jest. A pokój jest taki. A pokój jest taki zielonkawy.
1: Matko bosko, no powiedz jaj.
0: Nie, ja panią bardzo przepraszam, to powinno być dopilnowane, zwłaszcza na rynek europejski, bo na rynek, proszę pani, zachodnioamerykański, to akurat nie sami się sobie wyłączają, a na europejski, no.
1: To jak można było mnie podglądać? No szlak mi zaraz trafi.
0: Nie, proszę pani, ja pani obiecuję, że to nigdzie indziej nie trafi, proszę pani, tylko będzie wewnątrz w firmie, proszę pani, spokojnie. I dlatego też dzwonię, żeby to pani wyłączyć. Gdyby pani mogła kombinację, proszę pani, spróbujemy, czy u pani to zadziała.
1: Mam go włączyć? Mam włączyć telewizor,
0: niech pani włączy telewizor, tak, niech pani włączy.
1: Dobra, no jest.
0: Będziemy robili kombinację z nadzieją taką, że ta kombinacja zadziała u pani, bo wie pani, odległość też może robić swoje. A gdyby pani mogła teraz kombinację 505.
1: No jest, no.
0: Co pani widzi na telewizorze? Coś pani wyskoczyło?
1: Nie, ten kanał.
2: Ja nie
1: dostępny.
0: A widzę tam jakaś jeszcze jedna osoba się zjawiła. Dalej panią widzę. No kurde, to nie działa.
1: To jest syn obok, stanie się tam.
0: Dobrze, ostatnią kombinację proszę pani zróbmy. 4-0 niech pani wklika.
1: Ale jest program, cały czas idzie.
0: No, bo to ma iść, bo to pilotem pani musi wyłączyć.
1: Tak, 4-0, no. Pisałam, następny pisze.
0: No i widzi pani, już mam teraz ciemne. Nie widzę już pani, dobrze, wyłączyliśmy to, na całe szczęście.
1: Aha, dobra, czyli mnie pani już nie widzi.
0: Już teraz widzę czarną plamę, proszę pani.
1: Czyli widzieli mnie w piżamie.
0: No tak, i nawet tam pani chyba coś jadła jeszcze.
1: Ja na śniadanie.
0: Proszę pani, to ja może przełączę do Krzysztofa, to on pani wszystko wyjaśni.
3: Zostałaś wkręcona w Radio SK.
1: Chyba pierdzieli, ty kut... Ale ci mnie zrobili super.
4: Nosel wkręca w Radio SK.
5: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
6: Ale lubię, jak ludzie sobie wyznają miłość po wkręcie.
7: To są emocje, to jest radio na żywo.

0: Za chwilę ósma, poranne zajęcia z muzykologii. Daria Zawiałow, Dawid Podsiadło, no i Vito Bambino.
1: No i studenci, którzy mają, no właśnie, letnią czy upalną sesję, jak to teraz się nazywa?
2: Tak czy siak na pewno gorącą.
0: Okej. Okay. O tym za chwilę w Newsach Marcin Procki.
3: Kama i Wiktor.
4: Kama i Wiktor.
5: Reklama. W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
7: Vilaro, to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Vilaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
8: Burmistrz Nowogardu, Michał Wiatr i Radio SK zapraszają na wyjątkowe koncerty w ramach trasy SK Music Tour. Widzimy się 26 czerwca. Start godzina 19. Plac Szarych Szeregów w Nowogardzie. Na scenie Eryk Moczko oraz Grupson. Muzyczne otwarcie lata w Nowogardzie. Wstęp bezpłatny.
9: Partnerzy wydarzenia: Miasto Nowogard i ekomieszkańcy gminy Nowogard.
8: Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
10: Szukasz stylizacji na lato? Skakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
11: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione.

0: Modele Azmodivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. Eobuwie, wie, wie, wie.
1: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
2: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarni.

0: Comedian Sleeping and Living.
1: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
2: Lidl, to się opłaca.
3: To będzie ostatnia reklama.

Komfort u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.

klienta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.

0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
1: Na program zaprasza sponsor, właściciel Toyota Bednarscy.
2: Ważna informacja dla kierowców przejeżdżających przez Toruń. Już za chwilę udostępniony dla ruchu po długim czasie będzie bulwar filadelfijski. Mam nadzieję, że trochę odciąży to ruch na toruńskich ulicach, bo ten całkiem spory, szczególnie w okolicach mostu Piłsudskiego.
3: Bezpiecznej drogi życzę sponsor, właściciel salonu samochodów używanych Bednarscy w Łysomicach koło Torunia.
0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
4: Jest 8, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Pożar opanowany, ale strażacy nadal walczą z ukrytym ogniem. To na terenie zakładu produkującego aerozole w Harnowie koło Ustki. Na miejscu wciąż pracują strażacy, którzy dogaszają pogorzelisko. Możliwe, że potrzebne będzie ściągnięcie ciężkiego sprzętu, by rozebrać niektóre elementy budynku. Zdjęcia z pożaru możecie zobaczyć na sk.pl. Mediatorzy mówią o zachęcającym postępie. W Szwajcarii zakończyła się pierwsza sesja rozmów USA z Iranem. Strony pracują nad końcowym porozumieniem pokojowym. Z tymi informacjami reporterski Michał Skolimowski. Michale, co już ustalono?
5: Powołano 3 specjalistyczne zespoły. Mają między innymi zapewnić polityczny nadzór nad mediacją. Jest też grupa do spraw kwestii nuklearnych, a także koordynująca skuteczne wdrożenie porozumienia. Omówiono również między innymi mechanizmy mające zapewnić pełne otwarcie cieśniny Ormus oraz te związane z egzekwowaniem zawieszenia broni w Libanie. Pierwsza sesja rozmów trwała kilkanaście godzin. Miały one przebiegać w pozytywnej i konstruktywnej atmosferze. Są sygnały o postępie. Strony dają sobie 60 dni na wypracowanie ostatecznej wersji porozumienia pokojowego.
4: Studenci mierzą się z sesją na uczelniach i powoli planują wakacje. Te wielu chce wykorzystać na tymczasową pracę. Jej znalezienie nie jest to wcale takie proste.
6: Bardzo duże szczęście, że akurat moja koleżanka szukała kogoś do pracy, więc będę pracować w hotelu.
7: Jeśli chodzi o studiowanie, to Toruń jest fajne, ale jeśli chodzi o szukanie pracy dorywczej między studiami, jest bardzo ciężkie.
8: Całkiem ciężko jest znaleźć dla studentów pracę, jeśli chodzi o taką dorywczą, sezonową.
4: Usłyszeliśmy od studentów z Torunia.
0: SK Toruń. News.

0: internet i na miejscu jest albo dwóch, albo nawet do pięciu ratowników.
1: Toruński WOPR przypomina, by nie kąpać się w Wiśle i nie wchodzić na tworzące się na niej łachy. Trwa sesja egzaminacyjna na UMK w Toruniu. Jedni zaczęli ją wcześniej i są już na ostatniej prostej, inni dopiero zaczynają. O odczucia studentów pytała nasza reporterka Maria Nowak.
2: Ciężko, ale dałyśmy radę.
3: Chyba będzie dobrze, musi być.
1: Sesja egzaminacyjna potrwa do końca czerwca.
4: Dzisiaj w kalendarzu jest Dzień Kultury Fizycznej, no i sprawdzamy, co ćwiczycie. Czy ćwiczycie cierpliwość, czy ćwiczycie pośladki, czy ćwiczycie coś innego.
5: Eska, ja ćwiczę dzisiaj powieki, żeby nie zasnąć w pracy.
6: Właśnie, jakby ktoś miał otwierać do oczu, to ja też chętnie.
4: W tym wszystkim najważniejsze, żeby poniedziałek nie ćwiczył nas.
6: Tak, dokładnie. Dajcie znać, co tam ciekawego ćwiczycie z samego rana. Czekamy oczywiście, a może do nas dzwonić. Można zostawiać głosówki na eskowym messengerze. Do wyboru, do koloru.

0: 9 minut po godzinie 8. Cały czas prowadzimy nierówną walkę z poniedziałkiem. Mam nadzieję, że wygrywacie. Wygrywacie?
1: Wygrywamy!
2: Słuchajcie, no i stało się. Dzień dobry radio, dzień dobry TVN. Już jest informacja taka oficjalna, chociaż ta informacja już wcześniej była, teraz została potwierdzona. Będą jeszcze dwa razy potwierdzać, ale no mamy potwierdzenie potwierdzenia.
1: Oficjalnie w weekend ujawniono nową parę prowadzących Dzień Dobry TVN.
2: I kto?
1: Od 1 lipca budzić z ekranów będą Izabela Krzan.
2: Aha.
1: I
2: nasz
1: jeszcze
2: radiowy,
1: do niedawna.
2: No właśnie, Janek Pirowski. Ale widzieliście... Ale przyznajcie, że Janek tak dobrze w radiu nie wyglądał jak w telewizji. No tak to właśnie wygląda, serio, no.
0: Włączymy. Nawet w czasie radiowego poranka włączymy, będziemy oglądać pod jednym warunkiem.
1: Jakim?
2: Jakim? Ja nie mam warunku. Ty masz jakiś warunek?
0: Tak. Tam Dawaj. Się musi pojawić poranna zabawa pod tytułem Co Izunia trzyma w ryjku?
3: Jankes. I Wiktor.

0: 17 po 8.
1: SK Karniaki Cash.
2: Cały czas zbieramy ekipę do naszej zabawy SK Karniaki Cup. Pamiętajcie, że w finale nawet 10 tysięcy złotych do zdobycia, ale najpierw trzeba się dostać do naszej drużyny, tak dostać powołanie.
0: To teraz tak zwany mały finał, poniedziałkowy, poranny. Patrycja razem z nami, dzień dobry.
3: Dzień dobry, cześć.
0: Słuchaj, Patrycja, no, jest idealną pretendentką do tego, by pojawić się 4 lipca w wielkim finale na PGE Narodowym.
4: To jakie argumenty za tym przemawiają, że tak jest?
0: No tak jest, że choćby gra w FC Ponalewce, w takim no, słynnej drużynie. Dalej grasz, prawda?
3: Znaczy, to była taka nasza zbieranina i raz tylko wystąpiliśmy.
0: No, no to co, to wszystko gra. Na jakiej pozycji?
3: Na napastniku.
2: A czy to prawda, że byłaś jedyną kobietą grającą na turnieju?
3: Tak, na tyle mężczyzn mam tylko ja.
0: Wow!
2: Okay. To domyślam się, że wszyscy próbowali cię faulować.
3: No, różnie bywało.
0: Mam
4: też pewne podejrzenia, patrząc po nazwie i po tym, co się dzieje w tej rozmowie, że chyba Sławkowi ta drużyna przypadłaby do gustu.
0: Ale rzeczywiście kochasz piłkę nożną, prawda?
3: Jeszcze raz?
0: Kochasz, lubisz piłkę nożną, uwielbiasz.
3: Tak, już oglądasz kiedyś raz.

0: Zrezygnowałam, ale musiałam do tego wrócić, bo się nie dało.
1: Okej, okay, a oglądasz Mistrzostwa Świata w piłkę nożną? Komu kibicujesz?
0: Polsce.
1: Bardzo dobrze, no zawsze. I mamy ekspertkę kolejną, tuż po kamie, bardzo dobrze.
2: Patrycja, to przejdźmy w takim razie do meritum, mianowicie za momencik usłyszysz zdanie mówione przez Sławka Peszko.
3: Jedno słowo będzie wygwizdane.
2: No i ty musisz powiedzieć, jakiego słowa brakuje. Masz na to

0: wtedy nie była to
1: Patrycio,
0: dobra odpowiedź.
1: Patrycio, ale Sławek, Sławek nas słucha, jak mogłaś?
2: No bo wczoraj narzeczonego pytałam i mi tak podpowiedział.
0: I to jest dowód na to, że nie ma co się słuchać facetów, dziewczyny. No, dokładnie. Trzeba no właśnie, kombinować.
2: Ale mówię, przyznam mu pierwszy raz rację, jak wygram. No i nie będzie.
0: I wyszło
2: tak
0: jak zwykle.
3: Ale nie ma no tego dokładnie złego, co by na dobre nie wyszło. Stówka na zakupy. W jakim chcesz sklepie? Jakiego byś sklepu nie wybrała, tam to 100 zł będzie można wydać.
2: Dobra, super, dziękuję.
0: Trzymaj się pięknie ciepło, a was zapraszamy na sk.pl. Tam można odsłuchać zagadkę w ciągu dnia. Będą pojawiały się podpowiedzi i trzymamy kciuki za to, żebyście zgarnęli 1000 zł kieszonkowego, nocleg w Warszawie dla dwóch osób, a później grę w finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowym i walka o 10 000 zł.
3: No to wracamy do sklepu z hitami na czasie.
4: SK Karniaki Cup.
5: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs

0: minuty 8:30 na jaskowych zegarach. Cały czas mamy poniedziałek i Dzień Kultury Fizycznej.
1: No i co, ćwiczycie samego rana?
2: Ja dzień jak co dzień. Zaczynam od treningów, niestety w poniedziałek jestem listonoszem i za chwilę przesiadam się na rower i pedałuję. Pozdrawiam.
0: To serduszko jak dzwon.
1: Ale smutne będą te wszystkie listy, no.
3: Pani była tak optymistyczna, no, jak moje Avizo.

0: Reklama.
1: Beko Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6 tysięcy złotych.

0: sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
1: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Bydgoszcz Fordońska 268 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Bydgoszcz Fordońska 268 i na aaauto.pl.
2: Prace, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
3: Przed nami dzień.

0: Razem składu sceny Old School. Na Tiger Stage zagrają m.in. bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Czy istnieje samochód idealnie dopasowany do ciebie? Tak, to Bestune. Teraz w wyprzedaży rocznika. B70. Dynamiczna limuzyna od 99 900. A może T77? Rodzinny SUV z automatyczną skrzynią biegów w standardzie. Od 89 900. Przyjdź na jazdę testową i wygraj samochód. Zapraszamy do salonu Bestune. Torital Toruń, ulica Poznańska 152.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
5: Na program zaprasza sponsor, właściciel autokasacji u Jacka.
6: Sponsorem programu jest właściciel serwisu ikupione.pl, oferujący sprzedaż i montaż klimatyzatorów.
7: Jeszcze teraz trochę utrudnień na toruńskich ulicach i z nimi trzeba się liczyć. Na przykład w okolicach Placu Pokoju Toruńskiego uważajcie na Grudziąckiej, Kościuszki czy też na Kraszewskiego. Na termometrach dziś w Toruniu przynajmniej do 28 stopni.
6: Sponsorem programu jest właściciel serwisu ikupione.pl.
5: Na program zaprasza sponsor, właściciel autokasacji u Jacka, prowadzący skup aut używanych i powypadkowych, przeznaczonych do złomowania.
4: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
8: Minęła 8.30, to jest SK News, Marcin Procki. Zapraszam. Nowe ostrzeżenia przed pogodą. Alerty przed upałem wydano dla okolic Zamościa, Rzeszowa i Przemyśla. IMGW ostrzega także przed burzami, które prognozowane są w całej południowo-wschodniej Polsce. Kierowcy, nadal zablokowana jest A4 na Opolszczyźnie. Na odcinku między Opolem a Brzegiem rano doszło do poważnego wypadku. Trasa w stronę Wrocławia jest zablokowana. A po dwóch turniejach Ligi Narodów polskie siatkarki zajmują czwarte miejsce. Na zakończenie zawodów w Bangkoku Polki przegrały z Kanadą 2-3. Kolejny turniej ruszy za 2,5 tygodnia, a biało-czerwone wystąpią tym razem w osadze.
9: Trwają poranne ćwiczenia.
10: Ćwiczymy, bo dzisiaj dzień rzeczywiście WF-u Kultury Fizycznej.
11: No właśnie, i zastanawiamy się, co ćwiczycie tak naprawdę od rana.
12: Siemaneczko, z rana to ja ćwiczę pracowników na magazynie.
10: Dziękujemy w imieniu pracowników.
13: Pan trener się odezwał.
10: Sobotę we Wrocławiu, no było, były ćwiczenia na stadionie żużlowym.
13: To był taniec na wodzie.
10: Tak, trzy godziny ćwiczyli przed oficjalnym rozpoczęciem zawodów żużlowych, ale się udało. I gratulacje dla Bartka z Marzlika. Coś niesamowite.

0: Poniedziałek. Poniedziałek. Jeszcze raz. Poniedziałek.
1: Słuchaj, dobrze, że jesteś wśród przyjaciół, bo wśród przyjaciół takie poniedziałki zdecydowanie łatwiej jest oczywiście jakoś przeżyć. I co więcej, to, że przyjaźń jest bardzo ważna w życiu, stwierdziło również PKP.
2: Ale z kim oni każą mi się przyjaźnić?
1: Wyobraźcie sobie, że...
2: PKP Polska z PKP Niemcy.
1: Zaproponowali.
2: Ojej.
1: Wymyślono polsko-niemiecki bilet przyjaźni. W obiegu pojawi

0: 60 tysięcy darmowych biletów kolejowych dla młodzieży z dwóch sąsiednich krajów, prawie tak. Bilety mają służyć, tutaj cytuję, pogłębianiu wzajemnych relacji.
1: No i nawet niby człowiek nic pogłębiać nie planował, ale
2: za darmo to uczciwa cena.
3: Deutschland. Reklama.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
7: Stresujesz się decyzją o studiach?
8: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
7: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
8: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
9: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
10: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
11: Lidl, to się opłaca.
12: To będzie ostatnia reklama.

0: Janka, ja mam ćwiczenie jedzenie śniadania.
1: Ja właśnie zjadłem kawałeczek pączka.
2: A mógłbyś tak poćwiczyć na przykład dzielenie się? To jest bardzo ważna cecha. Dzieci byś nauczył.
1: Nie wierzę, że to powiedziałaś. Sama nie wierzę, że to powiedziałaś. Jest pierwszy hit do dzielenia, ja z tym mówię, że ja się nie dzielę.
0: Przypominamy, że dzisiaj jeden wielki poligon ćwiczebny od rana, więc pytamy was, co wy ćwiczycie w poniedziałek?
3: Z rana to ja ćwiczę swoją cierpliwość w staniu w korku i już mentalnie nastawiam się na akcję szukaj miejsca parkingowego.
0: Oj, szukaj.
1: To jest rzeczywiście trudne, no. Ja polecam w ogóle Warszawa w centrum w ciągu dnia, to jest dopiero challenge, no. To jest niesamowite.
0: Ta. Można wtedy...
4: A ja tam od rana ćwiczę, jak nie wieś siebie, nie stanąć obok.
0: Dokładnie, to jest to uczucie.
2: No, ale jakby tak człowiek stanął obok siebie, to byłoby nas dwie, więc może robota poszłaby szybciej.
0: Ale w sumie tak podsumowując dzisiejsze starania, ćwiczenia i te wszystkie historie poranne, to...
5: Dzień dobry, Eska. A ja się zapytam, po co ćwiczyć?
6: Ja mam Krys i Wiktor.
1: Dziękujemy bardzo, no ale ćwiczymy oczywiście, teraz muzykę ćwiczymy na Antoniewski.

0: Carla Fernandez, cudowna, wspaniała na tonie Radio SK. 5 minut i będzie z nami godzina 9.
1: No właśnie, i to jest poniedziałek, więc pamiętajcie, że on za momencik się kończy, a potem już jest wtorek.
2: Tak sobie analizuję nazwę tego dnia, poniedziałek.
1: No.
2: Oni nawet wymyślając nazwę stwierdzili, że coś tu nie działa.
0: We wtorek będzie lżej.
3: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Kto zwalcza ból?
6: Voltaren!
5: Kto?
6: Voltaren!
7: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
8: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe, opakowanie 500 gramów, tylko 6,99 z Kaufland Card Extra. A ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest!
9: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa Beska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
10: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
11: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej, jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr, tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny, tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
12: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł. MediaMarkt.
13: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
14: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
15: Widaron.
14: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
15: Widaron.
14: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
15: Widaron.
14: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
15: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
16: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum dwa produkty i zyskaj aż 30%.

0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Na program zaprasza sponsor, właściciel Toyota Bednarscy.
2: Upalny tydzień przed nami w Toruniu, dziś 28 stopni, no i tak powoli będziemy między 25 a 29 oscylować, dużo słońca, no i bez opadów. W weekend znowu termometry w górę, 32-34 stopnie.
1: Bezpiecznej drogi życzę sponsor, właściciel salonu samochodów używanych Bednarscy. W Łysomicach koło Torunia.
0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000.
3: Jest 9, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Zablokowana A4 i kilkukilometrowy korek w stronę Wrocławia. To po tragicznym wypadku na autostradzie w Rzędziwojowicach w Opolskiem. Ciężarówka wjechała tam w busa służby drogowej. Zginął jej pracownik.
4: Ten samochód ciężarowy przewoził inne pojazdy. Uderzył w samochód obsługi autostrady. Tam w tym samochodzie były 3 osoby.
3: Relacjonuje Łukasz Nowak z Opolskiej Straży Pożarnej. Na miejscu pracuje policja. A przed sądem m.in. Dariusz Matecki. Dziś w Szczecinie ma ruszyć proces posła PiS i 7 innych osób oskarżonych w sprawie związanej z Funduszem Sprawiedliwości. Dotyczy m.in. wyłudzania środków oraz tzw. prania brudnych pieniędzy. Więcej o tym Michał Skolimowski.
5: Prokuratura informowała, że akta sprawy to w sumie kilkadziesiąt tomów. Sam akt oskarżenia liczy 200 stron. Według śledczych poseł brał udział w ustawianiu konkursów na ponad 16 milionów złotych. Środki miały trafiać do powiązanych z nim stowarzyszeń i być wydawane na cele niezgodne z przeznaczeniem. Dariuszowi Mateckiemu zarzuca się też przestępstwa związane z fikcyjnym zatrudnieniem w Lasach Państwowych. Poseł PiS nie przyznaje się do winy co do tzw. wyłudzeń z Funduszu Sprawiedliwości. Tłumaczy, że konkursy zostały zrealizowane. W kwestii Lasów Państwowych podkreśla, że jego praca była tam rzeczywista i są na to dowody.
3: A posłowi PiS grozi do 10 lat więzienia. Ponad 1400 interwencji strażaków z powodu burz. Największe szkody wyrządziły w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku. Sporo podtopień było też w Małopolsce, mówi Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej.
6: Interwencje polegały przede wszystkim na udrażnianiu przepustów, usuwaniu połamanych gałęzi z dróg oraz wypompowywaniu wody z zalanych piwnic.
3: A dziś alerty drugiego stopnia przed burzami obowiązują w całej południowo-wschodniej Polsce.
1: SK Toruń News.
2: Marta Łazarska z Torunia do Warszawy w 75 minut. Takie są założenia zintegrowanej sieci kolejowej, która dopiero ma powstać. A jak obecni podróżni na dworcu Toruń Główny oceniają polską kolej?
7: Dla mnie jest bardzo dobrze.
8: Ja nie narzekam, mi się wydaje, że bardzo wygodnie.
9: Zazwyczaj jak jeżdżę, to albo mam jakieś awarie, ale strasznie się też spóźniają.
2: Zintegrowana sieć kolejowa już powstaje, jednak nie jest znana data pierwszych przejazdów. Plac Kowieński, tak nazywa się rondo u zbiegu ulic Długiej i Szosy Chełmińskiej w Toruniu. Nazwa ma podkreślać współpracę Torunia i Kowna, która trwa od 2018 roku.
10: I co, że teraz już z górki? Że dzień coraz krótszy? Naprawdę? No, zajmiemy się tym tematem w tej godzinie, obiecuję. I zajmiemy się też graniem hitów na czasie. Będzie Dua Lipa, będzie Thomas Gray, będzie Nareszcie, czyli Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino, a także Wszystkie Marzenia. Łatwo, Ganki, Majko też w tej godzinie. Michu Sobkowski, witajcie. Hit.

Jedna z gwiazd Wucie Summer Festival. Timbaland na naszej antenie. Timbaland z Nelly Furtado i z Justinem Timberlake'iem, czyli Give It To Me. Ta Polska, słuchajcie, to jest jednak naprawdę całkiem duża, całkiem spora. Mówię o tym w kontekście rzeczywiście przesilenia letniego i tego, że no dzień z górki będzie, no krótko mówiąc. Dzień coraz krótszy. Póki co te zmiany są naprawdę niewielkie, bo na przykład dla Władysławowa, czyli bardzo mocno na północ, to są 4 sekundy mniej od najdłuższego dnia, a dla Zakopanego 3 sekundy. Jest różnica. Jest różnica. Ale to jest minimalna różnica. Ta dużo większa różnica, specjalnie podałem najbardziej na północ, najbardziej na południe, prawie wysunięte miejsca w naszym kraju, bo ta zasadnicza długość to jest długość trwania dnia. W Zakopanem to jest 16 godzin i 15 minut, a we Władysławowie dzisiaj dzień będzie trwał 17 godzin i 19 minut. Krótko mówiąc, godzinkę więcej. No, zimą to nie jest dobry pomysł, żeby się tak poruszać w drugą stronę, bo wtedy jest dłuższa noc, ale póki co, jeśli ktoś ma ochotę na więcej słońca i więcej dnia, to zdecydowanie warto uderzać na północ. Więc generalnie, jeśli ktoś gdzieś

0: Kiedyś wam mówi albo czytacie, że dziś słońce wstało i zajdzie o tej godzinie, no to pytanie, czy to konkretnie dla waszej lokalizacji, bo to się bardzo może różnić w zależności od tego, gdzie przebywacie w danym momencie. Nareszcie Wesce, czyli Męskie Granie Orkiestra 2026, to już za chwilę później Calvin Harris. Radio
1: SK. Autopromocja. Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
4: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
5: Autopromocja.
6: Reklama. Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatu w Media Expert.
7: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce.

0: promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce.

0: Słuchając opowieści o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
3: I po reklamie.

0: Sapphire. Kapitalny numer od Eda Sheerana na antenie Radia SK. Czytam właśnie informację od warszawskiego zoo sprzed pół godziny, że dziś z przyczyn technicznych zoo będzie zamknięte do odwołania. Mam szczerą nadzieję, że ta przyczyna techniczna to nie jest lew, który na przykład postanowił zrobić sobie ponadprogramową wycieczkę po alejkach zoo, albo nawet poza. DJ Snake i Justin Bieber, czyli Let Me Love You, SC za moment, a później Damiano Dawid.
1: Promocja. Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ścisku przy barierce,
2: czy 100 metrów od sceny.
1: Festiwale mają swój wyjątkowy bar. Dlatego w Esce mamy festiwalowe love. Zgłoś się na sk.pl, słuchaj imprezki i zgarnij tysiaka na wybrany przez siebie festiwal.
3: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Używane tylko z nazwy. BMW Premium Selection w Dynamic Motors Toruń. To samochody, które wyglądają, jeżdżą i dają emocje jak nowe. Każde BMW dokładnie sprawdzone, z gwarancją i gotowe do odbioru od ręki. Ponad 100 modeli czeka na miejscu, a twoje obecne auto możesz zostawić w rozliczeniu. BMW Dynamic Motors Toruń. Pewne używane. X-Factor. Oferta specjalna BMW Dynamic Motors. BMW X1 już za 599 zł. X2 już za 799 zł. A seria 5 już za 999 zł netto miesięcznie. Gwiazdy są w zasięgu twojej ręki. Sprawdź szczegóły w naszych salonach w Toruniu, Bydgoszczy oraz w Płocku.
7: Nadjeżdża nowa oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
8: Wejdź na byd.plichta.pl lub odwiedź nasz salon Toruń Sieradzka 31.
7: BYD. Build your dreams.
4: To będzie ostatnia reklama.
9: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
10: Czy można powtórzyć pytanie?
9: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
10: Tak.
9: Brawo!

0: taniej, tak! Do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
1: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: I po reklamie.
3: Escort.

0: sobotę mieliśmy w Parku Wodnym Santago imprezę SK in the Sun i była tam strefa karaoke i tak wspominałem właśnie, że ten numer akurat do karaoke to się nie nadaje z tym swoim użel, ale do słuchania się nadaje jak najbardziej. Moving to the Sun, Radio SK tuż przed godziną 10 po 10, Meruza i Bad Memories na początek kolejnej godziny wypełnionej eskowymi hitami na czasie.
1: Reklama.
2: Wiadomo, modne wakacje tylko z

0: wakacyjne stylizacje, koszule, shorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Centrum Handlowym Nowe Bielawy w Toruniu.
1: Zapraszam do stanowiska.
2: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
1: Pani Ania jest na urlopie.
2: Czyli niczego nie załatwię.
1: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
2: Uff, no i to jest zmiana.
3: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
4: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty w plastrach Mlekowita 150 gramów, 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły marki Lindt kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką. 269,99. Teraz za 229,99 zł. MediaMarkt.
6: Mój pies właśnie chciał coś powiedzieć, że wakacje są też dla niego. W Linea Mare w Pobierowie pies to część rodziny. Prezent na powitanie, psia plaża i natura tuż obok. Linea Mare, hotel nad morzem z podgrzewanym basenem. Pies, gość honorowy. Rezerwuj lineamare.pl. Linea Mare Pobierowo. Wakacje dla całej rodziny. Naprawdę całej.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Co masz?
2: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chips Lays. Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze stopkafe z chipsami Lays.
4: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
8: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
12: Na program zaprasza sponsor, właściciel autokasacji u Jacka.
13: Sponsorem programu jest właściciel serwisu ikupione.pl, oferujący sprzedaż i montaż klimatyzatorów.
14: 22 stopnie na toruńskich termometrach, ale odczuwalna bliżej 28. No i w planach co prawda 28 stopni, ale już teraz czuć różnicę. I myślę, że dziś to słońce nam zaserwuje wakacyjną aurę. Cały tydzień w Toruniu.
13: Sponsorem programu jest właściciel serwisu ikupione.pl.
12: Na program zaprasza sponsor, właściciel autokasacji u Jacka, prowadzący skup aut używanych i powypadkowych, przeznaczonych do złomowania.
11: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000.
15: Jest 10:00, zaczynamy z News. Marcin Procki, zapraszam. Trwa walka z pożarem we Włocławku. Ogień pojawił się na terenie zakładu przy ulicy Barskiej. Płonie magazyn z substancjami chemicznymi. Służby ewakuowały pobliski szpital. Nie ma informacji o poszkodowanych. Najpewniej dziś decyzja. Wołodymyr Zełenski ma ogłosić, czy weźmie udział w konferencji w Gdańsku na temat odbudowy Ukrainy. Jego obecność stanęła pod znakiem zapytania po tym, jak prezydent zdecydował o odebraniu ukraińskiemu przywódcy orderu Orła Białego. Zełenski wprost skrytykował ruch Karola Nawrockiego.
16: Ja uważam, że po tym, jak on przyjął decyzję.

0: Chciałbym, że to kontynuowanie przez niego walki politycznej w swoim państwie poprzez podsycanie nienawiści do Ukraińców. To jest to samo, co robił Orban. To zła droga. Uważam, że źle się to skończy. A prezydent zdecydował o odebraniu orderu Zołińskiemu po tym, jak ten nadał jednostce wojskowej imię bohaterów UPA. Po tej decyzji swoich odznaczeń zrzekli się też m.in. byli prezydenci Ukrainy Leonid Kuczma, Wiktor Juszczenko czy Petro Poroszenko. A rolnicy zablokują S3 w Zachodniopomorskiem za godzinę. Pojawią się na węźle Gryfinow, jadą tam ciągnikami i będą czekać na wizytę premiera.
1: Sytuacja jest coraz gorsza. Minister nas kłamie, oszukuje. Widzimy, że ktoś chce zlikwidować rolnictwo w Polsce. A my walczymy o to, żeby na polskim stole polski obywatel miał polską żywność, zdrową, nieskażoną.
0: Zapowiada jeden z rolników, Paweł Toporek. Protest ma trwać do skutku.

0: i będą czekać na wizytę premiera.
1: Sytuacja jest coraz gorsza. Minister nas kłamie, oszukuje. Widzimy, że ktoś chce zlikwidować rolnictwo w Polsce. A my walczymy o to, żeby na polskim stole polski obywatel miał polską żywność, zdrową, nieskażoną.
0: Zapowiada jeden z rolników, Paweł Toporek. Protest ma trwać do skutku.

numer, który z tym mundialem jest związany. Hymn od Andrea Bocelliego i Davida Guetty, szanowni państwo. No, w końcu wszystkie hity zaczynają się w Estę. Nawet te z Bocellim. Meduza na początek, będzie też Dawid Podsiadło, będzie Milki, David Guetta, Michu Sobkowski. Witajcie, zapraszam.

0: nigdy nie przeminą.
1: Fani futbolu to by chcieli, żeby mundial trwał wiecznie, co? Syny i Polaki PZ, otwieram wino na antenie Radia SK. W tym naszym mundialu, czy nie naszym, ale w mundialu, grupa H jak Hiszpania, a raczej H jak Republika Zielonego Przylądka, która zremisowała z Hiszpanią, zremisowała z Urugwajem i ten kraj, którego populacja to mniej więcej tyle, ile mieszkańców ma Poznań, ma szansę wyjść z grupy, a to jest pierwszy raz Republiki Zielonego Przylądka na mundialu, bo ma do rozegrania mecz już tylko z Arabią Saudyjską, która póki co zajmuje ostatnie miejsce. No to byłoby coś, prawda? A my mamy tak zwany mundial w domu, czyli Sławek Peszko i nasza akcja SK Karniaki Cup. Przypomnę, kompletujemy naszą drużynę, która już 4 lipca na PGE Narodowym będzie walczyć o 10 tysięcy złotych. Trzeba spróbować rozszyfrować, jakie jedno słowo jest wygwizdane w tej właśnie wypowiedzi.
2: Jak wsiadam do taksówki, to kierowca od razu pyta, stadion czy...
1: Czy? No właśnie, czekam. Na sk.pl zgłaszacie się totalnie za free do naszej akcji SK Karniaki Cup. Koniec końców do zgarnięcia. Pobyt w Warszawie, pobyt na PGE Narodowym. No gra tam, dla których wielu będzie to spełnienie marzenia. No i 10 tysięcy złotych do wzięcia. No i oczywiście porządny afterek ze Sławkiem Peszko. Tej Impala i Jenny Dracula w remiksie za moment, a później Andy Dust, Harris i Zokaria w SC.
3: Radio SK. Autopromocja.
4: A gdzie tu wsteczny jest?
5: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
4: No wyobraź sobie, że nie.
6: No, to będzie okazja.
7: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
8: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
9: Autopromocja.
10: Reklama.
11: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
12: Męska rzecz. Markus Kerr. Największy salon mody męskiej w centralnej Polsce. W ofercie garnitury dla ósmoklasistów, maturzystów, komunie, wesela i inne okazje. Dla panów młodych kolekcja ślubna. Aż 20 rodzajów smokingów w różnej kolorystyce. Przeróbki krawieckie gratis przez 2 lata od zakupu. Profesjonalna obsługa dobierze buty i dodatki. Zawsze atrakcyjne ceny i

0: Emocje. Toruń, szosa Lubicka 137 z dużym parkingiem pod salonem. Zapraszamy. Markus Kerr.
1: Zamiast nosić się z zamiarem kupna garnituru, zacznij go nosić. Sklep z garniturami przy Skłodowskiej Curie 79 zaprasza. Zachwyć się ogromnym wyborem garniturów męskich, młodzieżowych i chłopięcych. Znajdziesz tu także koszule, spodnie, marynarki, buty i dodatki w bardzo atrakcyjnych cenach. Skorzystaj z profesjonalnego doradztwa i znajdź idealny garnitur dla każdego pokolenia. Sklep z garniturami. Toruń, Skłodowskiej Curie 79.
2: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
3: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
4: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 25 czerwca, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
5: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Cześć dzieciaki i rodzice, to ja Termuś. Smog wodny z Term Uniejów. Zapraszam Was do nowej letniej strefy rekreacji. Czekają zjeżdżalnie, kolejka wodna, ogród wody, labirynt i cieplutka woda w basenach. Dobra zabawa gwarantowana. Obiecuję to ja, Termuś. Do zobaczenia w Termach Uniejów.
8: I po reklamie.

Zaczynają się wszyscy! To jeszcze jeden mundialowy akcent w tej godzinie. Muzyczny mundialowy akcent, żeby nie było wątpliwości. Mistrzostwa Świata w piłce nożnej mają swoją oficjalną piosenkę. To Shakira i Burna Boy, Die Die, ale mają też oficjalny hymn. Jejku, ja nigdy nie sądziłem, że ja Andrea Bocelliego będę na antenie Radia Esko zapowiadał, no. Nigdy nie mów nigdy, naprawdę. Andrea Bocelli, David Guetta, Edge i Megan Thee Stallion, czyli DNA, More Than A Game.

0: Imagine Dragons i Radioactive na antenie Radia SK, żeby grupa rozpieszczała informowaniem nas w social mediach, co się u nich dzieje, no to nie powiem. Ostatni post na Insta sprzed 6 dni to życzenia urodzinowe dla Wayne'a. Wszystkiego dobrego, drogi Wayne'ie. To oczywiście członek formacji Imagine Dragons, a wcześniej poprzedni post to jest sprzed 5 tygodni, więc mam nadzieję, że odpoczywają po prostu. No również od social mediów chłopaki z Imagine Dragons. Za chwilę Jeremi Sikorski, nie odpoczywamy od hitów na czasie, będzie Majestic, Bonnie M i Rasputin za chwilę.
1: Radio S. Ma. Budujesz, remontujesz, potrzebujesz stal? Budrem Stal. Najlepsze ceny i doradztwo dla klientów detalicznych. Dowieziemy, dotniemy szybko i sprawnie. Posiadamy szeroki asortyment wyrobów hutniczych, w tym pręty normalizowane w ciągłej sprzedaży. Budrem Stal. Siemoń. Telefon 56 674 32 40.
2: Czy istnieje samochód idealnie dopasowany do Ciebie? Tak, to Bestune. Teraz w wyprzedaży rocznika. B70. Dynamiczna limuzyna od 99 900. A może T77? Rodzinny SUV z automatyczną skrzynią biegów w standardzie. Od 89 900. Przyjdź na jazdę testową i wygraj samochód. Zapraszamy do salonu Bestune. Torital Toruń, ulica Poznańska 152.
3: Amazon Prime daje od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
4: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
5: Imponujące okazje Prime Day.

0: 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 3. Cena sprzed obniżki 5,99. A sierpc ser królewski 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 2. Cena sprzed obniżki 6,49. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Na wszelki wypadek masz nas. Zakład Mechaniczny Zamef Nesterowicz Edward. Wykonujemy naprawy koparek i koparko-ładowarek. Jako jedyni w województwie wytaczamy otwory na maszynach i dorabiamy hartowane sworznie z atestem twardości. Przyjdź z wyceną konkurencji, a otrzymasz 20% rabatu i rok gwarancji. Zamef 502 569 876. Toruń Przelot 29. Zamef.com.pl.
5: I po reklamie.

A ja na to jak na lato. Naprawdę w sam raz na tę porę roku, która właśnie się rozpoczęła. Marisa i Odkochaj. Tuż przed godziną 11. Po 11 hity na czasie będzie na początek Wiktor Waligura i 4 pory roku.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Szybko, mamy pacjenta. Smartfon ma otwarte pęknięcie ekranu, a laptop traci funkcje życiowe.
6: Tu jest gorzej. Konsola ledwo dycha, a pad ma dryfujące analogi.
5: Musimy ich dowieźć na Starówkę, ale tam znalezienie miejsca graniczy z cudem.
6: Wal prosto do Wertel, na Chełmińską 24. Oni mają miejsce parkingowe pod drzwiami.
5: Wertel. Ratujemy twoje smartfony, laptopy i konsole. Chełmińska 24. Wertel. Serwis, któremu możesz zaufać.
7: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka na ulicę Rolną 34. Czekają nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 140 metrów kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok, a do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ogrzewanie pompą ciepła obniży twoje rachunki. Ceny od 699 tysięcy złotych. Odwiedź nasz dom pokazowy. Kudliński deweloper. Zapraszamy.
8: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.

0: Biedronka.
1: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
2: Wejdź na byd.plichta.pl lub odwiedź nasz salon Toruń Sieradzka 31.
1: BYD. Build your dreams.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
5: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
6: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
9: Na program zaprasza sponsor, właściciel Toyota Bednarscy.
10: Już prawie 25 stopni pokazują nam toruńskie termometry, a to jeszcze nie wszystko. Synoptycy z Torunia wskazują, że maksymalnie zobaczymy do 20.

0: 28 stopni. Jutro temperatura delikatnie się ochłodzi do 25 stopni. Poniedziałek w Toruniu minie nam bez opadów deszczu z dużą dawką słońca.
1: Bezpiecznej drogi życzę sponsor, właściciel salonu samochodów używanych Bednarscy. W Łysomicach koło Torunia.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000.
3: 11 na zegarach. Zaczynamy z KNews. Marcin Procki, zapraszam. Polityczne trzęsienie ziemi w Londynie. Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer złożył właśnie rezygnację. Swoją decyzję omówił już z królem, a przekazał ją na specjalnie zwołanej konferencji. Każda decyzja, którą podjąłem, była podyktowana stawianiem kraju, który kocham, na pierwszym miejscu. Dlatego rezygnuję z funkcji lidera Partii Pracy. Dziś rano rozmawiałem z jego królewską mością, aby poinformować go o mojej decyzji. A Starmer zapowiedział, że udzieli pełnego poparcia swojemu następcy. Ostatnio jego wyniki sondażowe spadały, a do tego jego koledzy z partii namawiali go do rezygnacji. Kolejny dzień obławy. Na razie bez efektu wydano list gończy za 49-letnim Dariuszem Równickim. To podejrzany o zabójstwo teścia i zranienie teściowej w Mierzawie koło Jędrzejowa w Świętokrzyskiem. To czwarty dzień poszukiwań, mówi Sylwia Faryna, rzecznik jędrzejowskiej policji.
4: Policjanci nieprzerwanie sprawdzają każdy napływający sygnał i każdy możliwy trop. Przeszukują kompleksy leśne, tereny trudno dostępne oraz miejsca, w których może ukrywać się poszukiwany.
3: Na mężczyznę szuka około 200 funkcjonariuszy wspieranych przez drony, kłady i policyjny śmigłowiec. A dziś możemy poznać kolejne reprezentacje, które awansują do fazy pucharowej piłkarskich mistrzostw świata. Blisko awansu jest Francja, która zagra z Irakiem. W tej grupie także Norwegia zmierzy się z Senegalem. Drugi mecz na mundialu rozegra Argentyna, która zagra z Austrią. Ten mecz o 19, a w tej grupie Jordania zmierzy się też z Algierią.
5: SK Torun News.
6: Renata Kurdzińska, Robert Małecki z kadarzynką w Piernikowej Alei Gwiazd, mówi prezydent Paweł Gulewski.
7: Jeden z najbardziej cenionych polskich autorów powieści kryminalnych.
6: Odsłonięcie kadarzynki Roberta Małeckiego 26 czerwca. Wyjazd za granicę, obóz sportowy czy spotkanie z przyjaciółmi. Toruńscy uczniowie już wiedzą, jak spędzą wakacje i niektórzy z nich stawiają na czas z rodziną.
8: Pojechać do babci, do cioci, do kolejnej cioci i na Mazury.
9: Ja do Warszawy.
6: Z uczniami rozmawiała nasza reporterka Maria Nowak.
10: Ed Sheeran, Shape of You, bardzo proszę. Illenium i Ellie Goulding, Don't Want Your Love, też zagram. Będzie Katy Perry, będzie Kuba i Kuba. A na początek numer jeden z gorącej dwudziestki radiowca, czyli najpopularniejszy hit w Polsce. Szanowni Państwo, Wiktor Waligura i Dry School, 4 pory roku, 11:02 na zegarach w SC już grają. Michu Sobkowski, witajcie.

0: Kuba i Kuba. Stygnie lato na antenie Radio SK. Zanim lato nam ostygnie, to jeszcze mnóstwo koncertów, mnóstwo imprez, mnóstwo festiwali przed nami. A mnóstwo z tych festiwali również z zaproszeniami i karnetami na antenie Radia SK. Ale nie musicie czekać, bo możecie zgarnąć sobie już dzisiaj na przykład 1000 zł na festiwal, który sobie wybierzecie. To wszystko podczas festiwalowe, love w Radiu SK. Już dzisiaj w imprezce zgłaszacie się zupełnie za darmo na sk.pl albo w aplikacji Radia SK. Za chwilę po krótkiej przerwie Ebony Hertz, a później Taylor Swift u nas.
1: Radio SK. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
5: Castorama.
6: Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii miał być nowy grill,
7: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę.
10: I po reklamie.

0: Danzel, You Spin Me Round na antenie Radio SK. 10 tysięcy złotych jest do zgarnięcia w wielkim finale SK Karniaki Cup. Najpierw trzeba powalczyć o powołanie. Patrycja dziś z samego rana walczyła.
1: Jak wsiadam do taksówki, to kierowca od razu pyta: stadion czy...
2: monopolowy.
3: No!
4: Nie!
2: Niestety nie była to
4: Patrycio,
2: dobra odpowiedź.
4: Patrycio, Sławek nas słucha, jak mogłaś?
0: No co, na taką renomę to się pracuje latami. Zgłoszenia na SK.pl, szczegóły już za chwilę, a za chwilę Lady Gaga również muzycznie.

0: Ty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
1: Używane tylko z nazwy. BMW Premium Selection w Dynamic Motor Toruń. To samochody, które wyglądają, jeżdżą i dają emocje jak nowe. Każde BMW dokładnie sprawdzone, z gwarancją i gotowe do odbioru od ręki. Ponad 100 modeli czeka na miejscu, a Twoje obecne auto możesz zostawić w rozliczeniu. BMW Dynamic Motor Toruń. Pewne używane.
2: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Castorama. Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii przydałoby się odmalować salon.
5: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
4: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
5: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: I po reklamie.

światło. Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę.

0: BB Rexha i David Guetta, Sad Girls. Niech ona jeszcze zaśpiewa na koniec, dobra?
1: Dobra, dawaj. Ale to jest hicior.
0: Naprawdę, naprawdę. U mnie od pierwszego odsłuchu. Łukasz Zduńczyk odzywa się już do Państwa i będzie się gęściej odzywał po godzinie 12, bo to jemu przekazuje tak zwaną antenę Radia SK.
1: I za chwilę ogłaszam sukces, bo za chwilę zaliczymy pierwszą połowę poniedziałku.
0: O, to są bardzo dobre wieści. I będzie też Bledka od Łukasza, a ja, moi drodzy, mam nadzieję, że słyszymy się w środę wyjątkowo po godzinie 9. Michał Sapkowski, wielkie dzięki. Radio
2: SK. Reklama.
3: Castorama.
4: Teoria
2: i praktyka.
4: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
2: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
4: Tak?
2: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 24 czerwca do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
6: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie.

0: 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Centrum Handlowym Nowe Bielawy w Toruniu.
1: Kraftowy kebab, Adana Kebab. Wyjątkowo smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z pieca i z patelni. Oryginalny kraftowy turecki kebab i Adana Kebab, przygotowywany przez rodowitych Turków. Dodatkowo dania kuchni polskiej, w tym kultowe smaki PRL-u oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawiajni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.
2: W moim mieście pada deszcz.
3: Burmistrz Nowogardu Michał Wiatr i Radio SK zapraszają na wyjątkowe koncerty w ramach trasy SK Music Tour. Widzimy się 26 czerwca. Start godzina 19. Plac Szarych Szeregów w Nowogardzie. Na scenie Eryk Moczko oraz Grupson. Muzyczne otwarcie lata w Nowogardzie. Wstęp bezpłatny. Partnerzy wydarzenia: miasto Nowogard i ekomieszkańcy gminy Nowogard.

0: Psia plaża i natura tuż obok. Linea Mare, hotel nad morzem z podgrzewanym basenem. Pies, gość honorowy. Rezerwuj lineamare.pl. Linea Mare Pobierowo. Wakacje dla całej rodziny. Naprawdę całej.
1: X-Factor. Oferta specjalna BMW Dynamic Motors. BMW X1 już za 599 zł. X2 już za 799 zł. A seria 5 już za 999 zł netto miesięcznie. Gwiazdy są w zasięgu Twojej ręki. Sprawdź szczegóły w naszych salonach w Toruniu, Bydgoszczy oraz w Płocku.
2: Hot Plota. Plotki, sensacje, komentarze.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
7: Na program zaprasza sponsor, właściciel autokasacji u Jacka.
8: Sponsorem programu jest właściciel serwisu ikupione.pl, oferujący sprzedaż i montaż klimatyzatorów.
9: Słońca zdecydowanie nie brakuje nam na toruńskim niebie i ono wpływa także na temperaturę. Obecnie termometry w Grodzie Kopernika wskazują nam 25 stopni. Ta wartość nieznacznie może się jeszcze podnieść, aż do 28. Parasolki nie będą nam dzisiaj potrzebne. Zamiast nich przydadzą się raczej okulary przeciwsłoneczne.
8: Sponsorem programu jest właściciel serwisu ikupione.pl.
7: Na program zaprasza sponsor, właściciel autokasacji u Jacka, prowadzący skup aut używanych i powypadkowych, przeznaczonych do złomowania.
6: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000.
10: Minęło południe, Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Zmiana na szczytach władzy w Wielkiej Brytanii. Keir Starmer zapowiedział rezygnację ze stanowiska premiera. Jak przyznał, decyzja jest efektem nacisków wewnątrz Partii Pracy. Głównym kandydatem na nowego lidera ugrupowania i szefa rządu jest teraz Andy Burnham. Zmiana ma nastąpić po wyborze nowego przewodniczącego partii, a jego następcę poznamy najpóźniej we wrześniu. Uwaga na burze. Alerty drugiego stopnia obowiązują w 9 województwach. Najsilniejsze burze prognozowane są na południowym wschodzie kraju. W zachodniopomorskim strażacy z kolei od wczoraj wyjeżdżali do zdarzeń już blisko 200 razy. Służby wezwano m.in. do szkoły w miejscowości Banie, mówi Dariusz Szacht z Wojewódzkiej Straży Pożarnej.
11: Doszło do przewrócenia się drzewa na budynek szkoły. W wyniku tego uszkodzeniu uległ dach oraz ściana obiektu.
10: Nikomu na szczęście się nic nie stało. Uwaga kierowcy, od dziś duże utrudnienia na A2 i S11 koło Poznania. Ruszają remonty na węźle Poznań-Krzesiny. Na początek problemy czekają kierowców jadących autostradą od Świecka w stronę Katowic. Zmiany dotyczą też trasy S11 z Kórnika do Poznania i Świecka. Więcej Bartek Łojewski.
12: Przez remont łącznic na autostradowym węźle Krzesiny trasa S11 w godzinach szczytu jest niemal sparaliżowana. Najtrudniej jest przed Gądkami. Bardzo ciasno też na ulicy Krzywoustego w Poznaniu oraz na samej autostradzie w kierunku Warszawy.
10: A utrudnienia potrwają nawet 5 tygodni.
13: SK Toruń News.
14: Renata Grudzińska. W Toruniu odbyła się gala konkursu 8 wspaniałych. Wyróżniono młodzież, która działa wolontariacko. Co im to daje?
15: Poznałam świetnych ludzi. Jest to super rzecz.
16: No jednak nie można skończyć na sobie, tak? Trzeba to jakieś światełko nieść dalej.
14: Mówiły laureatki Amelia Binkowska z Torunia i Izabela Dobrzyńska z Białegostoku. Najbardziej zielony, pełen kwiatów, a może przyjazny. Toruń szuka najpiękniejszego ogródka toruńskiej starówki. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 czerwca, a szczegóły na torun.pl.
17: Ha, no i mamy to, słuchajcie. Teraz to już zleci do piątku. Już pierwsza połowa poniedziałku za nami, 11:40. Będzie z górki. Zaczynamy razem ten tydzień pracy. Popracujmy razem, a wiadomo, pracę najlepiej zacząć od przerwy na kawkę. I to jest dobry moment na to. A ja wam zagram Bledka na początek. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Prawdziwy klasyk na rozluźnienie. O takich hitach zawsze na czasie też w Radiu SK nie zapominamy. Happy za dzwonami, 19 minut po godzinie 12 w pierwszy poniedziałek lata. I to już jest pierwsza dobra informacja na temat tego dnia. SK odczarowuje poniedziałek, a wy to robicie razem z nami. Więc teraz dajcie znać, co wam w ten poniedziałek wyszło. Może makijaż ładny przed pracą wyszedł. A może cieszycie się, że jesteście teraz w pracy, bo tu przynajmniej jest klimatyzacja, a upalisko straszny. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Po prostu powiedzcie coś dobrego na temat tego poniedziałku, żeby ten dzień odczarować. Czekam na głosowy na Messengerze Radia SK, a na osłonę tego dnia ja wam za chwilę niezły hicior zagram. Justin Bieber z Nicki Minaj za chwilę się pojawi. A wy dawajcie znać, co wam wyszło.
1: Radio SK. Reklama.
2: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
4: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media

0: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Marian? A o Dniu Ojca to ty pamiętasz?
2: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media

0: Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Bo w Media Expert
1: taniej masz. Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę.

0: shopping.
1: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
4: Wejdź na byd.plichta.pl lub odwiedź nasz salon Toruń Sieradzka 31.
3: BYD. Build your dreams.
5: I po reklamie.

0: Damiana Dawid i Tyla w Radiu SK i poniedziałek może być przyjemny. A wy ten poniedziałek odczarowujecie, dajecie znać, co wam dzisiaj wyszło. Słuchajcie, okazuje się, że są już wśród nas osoby, które nie mogą się doczekać września, mimo że się jeszcze wakacje nie zaczęły. Magda jest wśród takich osób.
1: Mi w ten poniedziałek wyszło dziecko do szkoły i to jest cudowne, bo już w kolejny poniedziałek, ani przez kolejne długo nie wyjdzie.
0: Magda, spokojnie, nie będzie tak źle, bo w wakacje, jak dziecko wejdzie do swojego pokoju i zacznie grać na komputerze, to też prędko nie wyjdzie i też będziesz miała spokój. I to od ciebie będzie zależało, jak długo. Magda, na pocieszenie dostajesz eskową nerkę i butelkę.
2: Reklama.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny. Tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
9: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą tańszą

0: Książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. transbruk.pl.
3: I po reklamie.

0: odczujmy ten spokój. Jeszcze przez 3 sekundy. O, i od razu lepiej. Od razu człowiek mniej zestresowany. Gips i Kukon z hitem idealnym na poniedziałkowe popołudnie. Tak wam gra Radio SK, a tak brzmi, uwaga, uwaga, prawdziwe, czyste poniedziałkowe szczęście w pracy. Emilka?
1: Mi informatycy dalej robią komputer, bo coś się zepsuło, więc w pracy mam czas, żeby pić kawę i słuchać Radia SK.
0: To niech się panowie tam nie spieszą. Spokojnie, niech dokładnie ten komputer sprawdzą. Emilka ma czas, jakby co.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: X-Factor. Oferta specjalna BMW Dynamic Motors. BMW X1 już za 599 zł. X2 już za 799 zł. A seria 5 już za 999 zł netto miesięcznie. Gwiazdy są w zasięgu Twojej ręki. Sprawdź szczegóły w naszych salonach w Toruniu, Bydgoszczy oraz w Płocku.
4: Nie mam pewności, co dziś założę, a oni każą mi się określić na całe życie. Tylko po to, by później wrzucić nas do jednej szufladki? Nie chcemy takich zasad. Jesteśmy pokoleniem, które bierze wszystko. Studia, praca, życie. Wybieramy wszystko. Wybieramy uniwersytety WSB Merito.
5: Postaw na WSB Merito. Studia, które dopasowują się do ciebie. Zapisz się na studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie lub podyplomowe. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: Ach, ta drżąca powieka.
7: I ten nocny skurcze łydek.
6: Biorę magnez i nie czuję efektu.
8: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
9: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych. Zamień

0: mieszkanie na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
2: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
3: Hot plota, plotki, sensacje, komentarze.
4: Cześć dzieciaki i rodzice, to ja Termuś. Smog wodny z Term Uniejów. Zapraszam Was do nowej letniej strefy rekreacji. Czekają zjeżdżalnie, kolejka wodna, ogród wody, labirynt i cieplutka woda w basenach. Dobra zabawa gwarantowana. Obiecuję to ja, Termuś. Do zobaczenia w Termach Uniejów.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum dwa produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. I
7: programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
8: Na program zaprasza sponsor, właściciel Toyota Bednarscy.
9: Słoneczny poniedziałek w Toruniu i bardzo podobnie zapowiadają się też kolejne dni w Grodzie Kopernika w tym tygodniu. Na termometrach mamy już 25 stopni, a te wartości będą jeszcze rosły. Najcieplej zapowiada się weekend. W tym czasie temperatury znów przekroczą granicę 30 stopni.
10: Bezpiecznej drogi życzę sponsor, właściciel salonu samochodów używanych Bednarscy. W Łysomicach koło Torunia.
7: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000.
11: Zbliża się 13. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Złapano podejrzewanego o zabójstwo w świętokrzyskiej Mierzawie. Dowiedziało się przed chwilą Radio SK. 49-latek miał śmiertelnie ugodzić teścia i ciężko ranić teściową. Mężczyzna był poszukiwany od piątku. W akcji brało udział około 300 policjantów, drony, śmigłowiec i psy tropiące. Zatrzymany to były policjant prewencji świętokrzyskiego garnizonu. Wyniki badań nie wykazały obecności szkodliwych substancji w powietrzu. To po pożarze magazynu z chemikaliami na ulicy Barskiej we Włocławku.
12: Ile potrwają to działania związane z dogaszaniem tych drobnych zarzewi pożaru, które gdzieś tam mogą być w obiekcie. Natomiast pożar mamy już opanowany.
11: Mówi Mariusz Bladuszewski z Włocławskiej Straży Pożarnej. Żądają ograniczenia importu i poprawy opłacalności ich upraw. Rolnicy wyjechali ciągnikami na S3 w Zachodniopomorskiem. Protestujący blokują przejazd ekspresówką przy węźle Gryfino.
13: Będziemy strajkować do bólu, dopóki nie będzie rezultatu jakiegoś.
14: Niech nam godliwie zapłacą za nasze zboża. Już padamy. Za rok czasu nie będzie nas.
11: Protest powoduje spore utrudnienia dla kierowców.
15: Prędzej byliśmy w domu, a tak trudno.
16: Jedziemy z Międzyzdrojów na Poznań i już trzeci raz Szczecin okrążamy.
11: A rolnicy zapowiadają, że ten protest może potrwać nawet 2 miesiące.
17: SK Toruń News.
18: Renata Grudzińska. Trwają konsultacje społeczne dotyczące komunikacji miejskiej w Toruniu. Miasto zachęca do sprawdzenia poruszanych zagadnień na torun.pl. A najbliższa okazja do rozmowy o komunikacji już jutro o 17.30 w SP numer 12. Strefa zdrowia, ruchu, edukacji i relaksu dla osób w każdym wieku. Na takie rozpoczęcie wakacji zaprasza Fundacja Nauka dla Zdrowia, która organizuje piknik Łączmy Pokolenia, mówi Aleksandra Wituła.
19: Będzie mnóstwo atrakcji, bardzo wiele różnych osób.
18: To w sobotę od 10 na Placu Cyrkowym.
20: Mam nadzieję, że za chwilę ktoś z Was będzie robił cieszynkę, taki wślizg na kolanach w rogu boiska jak rasowy piłkarz, bo ktoś z Was powalczy o to, żeby zagrać w finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowym. Będziecie musieli zgadnąć, co mówi Sławek Peszko. Szczegóły naszej zabawy i zgłoszenia cały czas przyjmujemy na sk.pl. Radio SK. Łukasz Zduńczyk, witajcie.
21: To my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn.

0: you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Jaki tu jest spokój. Passenger w Radiu SK. Ale to jest tylko cisza przed burzą. Cisza przed wielkimi piłkarskimi emocjami.
2: SK Karniaki Cup.
1: Tu są, słuchajcie, większe emocje niż na mundialu, bo my zbieramy ekipę Radia SK, która już 4 lipca zagra w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowym ze Sławkiem Peszko. 4 osoby już w drużynie są, no ale żeby była dobra drużyna, to musi być 11. Ja mam teraz kandydatkę na linii. Cześć, Kamila.
3: Hej.
1: No to reklamuj się, dlaczego ty jesteś dobrą osobą do tej drużyny, bo w skrócie masz życiowe doświadczenie. Jak to się może to twoje doświadczenie w piłce przydać?
3: No ja może nie jestem zawodowym sportowcem, ale no ogarniam wszystko. Zakupy, dziecko, obowiązki, wypiję sobie jeszcze ciepłą kawę. Także lubię działać pod presją. Czasem się zastanawiam, czy nie mam ADHD, bo im bliżej terminu czy czegokolwiek, to tym szybciej działam.
1: Czyli jest refleks i nie ma w tym wszystkim zadyszki. Ja myślę, że ty jesteś idealną kandydatką do naszej ekipy. Ale dobra, żeby się dostać, to musisz teraz przejść ostateczną weryfikację, odgadnąć, co zostało wygwizdane, co mówi Sławek Peszko. Czy ty jesteś na to gotowa? Będziesz miała tylko 3 sekundy, żeby zgadnąć to jedno, jedyne słowo, które da ci bilet na PGE Narodowy.
3: No, spróbujemy. Mam nadzieję, że nie będzie za mocno.
1: No to uwaga, jedziemy.
4: Jak wsiadam do taksówki, to kierowca od razu pyta, stadion czy...
3: Policja.
1: Ajajajajaj, no niestety nie.
3: O.
1: Nie, policja, to była zbyt mocna odpowiedź niestety, słuchaj. Ale słuchaj, mam coś na otarcie łez, nie przejmuj się. Bo to jest coś, co bardzo skutecznie ociera łzy. Bo to jest 100 na pocieszenie.
3: O, no to idealnie, akurat na wakacje będzie.
1: No jakieś tam dobre gofry albo lody, to na pewno się przyda.
3: No na pewno, bardzo dziękuję.
1: Trzymaj się, dobrego poniedziałku, wiem, że jesteś na pracy zdalnej, to tam pracuj intensywnie, żeby przynajmniej udawaj.
3: Tak, oczywiście nie będę udawać, pracuję.
1: A wy wpadajcie na sk.pl i zgłaszajcie się, jeżeli wiecie, co powiedział Sławek Peszko, to wpadajcie, zgłoszenia są darmowe, a w wielkim finale na PGE Narodowym do zgarnięcia będzie 10 tysięcy złotych.
2: SK Karniaki Cup.
5: Autopromocja.
6: Niektórzy nie dowierzają.
7: Jezu, naprawdę się wkręciłam w takie coś?
6: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
8: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
6: A są tacy, którzy po prostu grożą.
7: No, zabijecie po prostu.
6: Nosem wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
9: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
5: Autopromocja.
10: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Męska rzecz. Markus Kerr. Największy salon mody męskiej w centralnej Polsce. W ofercie garnitury dla ósmoklasistów, maturzystów, komunie, wesela i inne okazje. Dla panów młodych kolekcja ślubna. Aż 20 rodzajów smokingów w różnej kolorystyce. Przeróbki krawieckie gratis przez 2 lata od zakupu. Profesjonalna obsługa dobierze buty i dodatki. Zawsze atrakcyjne ceny i promocje. Toruń, Szosa Lubicka 137 z dużym parkingiem pod salonem.

0: Zapraszamy. Markus Kerr. Zamiast nosić się z zamiarem kupna garnituru, zacznij go nosić. Sklep z garniturami przy Skłodowskiej Curie 79 zaprasza. Zachwyć się ogromnym wyborem garniturów męskich, młodzieżowych i chłopięcych. Znajdziesz tu także koszule, spodnie, marynarki, buty i dodatki w bardzo atrakcyjnych cenach. Skorzystaj z profesjonalnego doradztwa i znajdź idealny garnitur dla każdego pokolenia. Sklep z garniturami. Toruń, Skłodowskiej Curie 79.
1: To będzie ostatnia reklama.

0: SK odwołuje poniedziałkowy stres właśnie takimi numerami, Mezo i Kasia Wilk. I co ciekawe, ten kawałek powstał w tym samym roku, w którym pojawił się serial Rancho. I słuchajcie, są nowe wieści z planu, bo jak wiecie, powstanie 11 sezon tej kultowej, ukochanej przez Polaków produkcji. I uwaga, jak czytam na SK.pl, na planie pojawi się aż 9 nowych aktorek. Piszemy o tym na SK.pl, mamy też zdjęcia. Ale słuchajcie, to i tak nie ma znaczenia, kto w tym nowym Ranchu zagra. Przecież jak z telewizora w salonie popłyną takie dźwięki... To przecież wiadomo, że to będzie udany wieczór, niezależnie od obsady. A my w Esce też mamy dobrą obsadę. Za chwilę m.in. Benson Boone.
1: Autopromocja.
2: Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ścisku przy barierce,
3: czy 100 metrów od sceny.
4: Festiwale mają swój wyjątkowy bar. Dlatego w Esce mamy festiwalowe love. Zgłoś się na sk.pl, słuchaj imprezki i zgarnij tysiaka na wybrany przez siebie festiwal.
5: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit, tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
6: Autopromocja.
7: Reklama. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. I arbuz drobnopestkowy. Cena przed obniżką 7,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg.

0: Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa Beska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
1: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
2: Twój sprzęt wymaga remontu? Zgłoś się do nas. Zakład Mechaniczny Zamef Nesterowicz Edward wykonuje naprawy żurawi i podnośników koszowych. Przyjdź do nas z wyceną konkurencji, a otrzymasz 20% rabatu i 12 miesięcy gwarancji na usługę. Zadzwoń 502 569 876. Zakład Mechaniczny Zamef Nesterowicz Edward, Toruń, Przelot 29. www.zamef.com.pl.
3: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: I po reklamie.
10: Beska.

0: Martin Garrix i Ed Sheeran w Radiu SK. Tego się będzie dobrze słuchało na wakacjach. A państwo Lewandowscy już teraz są na wakacjach. Robert Lewandowski z rodzinką wypoczywa nad jeziorem Como we Włoszech. I jest luksus. Pływają sobie łódką po jeziorze, skaczą do basenu, chyba jest im dobrze. A gdzie Lewandowski będzie grał od nowego sezonu? Nadal nie wiadomo, a fani się niecierpliwią. No i w sumie dobrze, no. Najpierw to niech Lewy wykorzysta zaległy urlop w Barcelonie, a potem dopiero się pomyśli o nowej firmie. Radio
1: SK. Reklama. Beko Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6000 zł. Ekspres do kawy za złotówkę. Kupując piekarnik wraz z płytą, kuchenka mikrofalowa za złotówkę. A kupując lodówkę, zgarniesz kostkarkę do lodu również za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Wszystko, czego dziś chcę.
3: To na Dzień Ojca Merci 250 gramów. Tylko 11,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku szynka. Kilogram 9,99 z kartą moje Intermarché.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
6: Widaron.
5: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
6: Widaron.
5: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
6: Widaron.
5: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
6: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
7: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
8: Castorama. Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii przydałoby się odmalować salon.
9: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
8: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
9: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: i 4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Używane tylko z nazwy. BMW Premium Selection w Dynamic Motors Toruń. To samochody, które wyglądają, jeżdżą i dają emocje jak nowe. Każde BMW dokładnie sprawdzone, z gwarancją i gotowe do odbioru od ręki. Ponad 100 modeli czeka na miejscu, a twoje obecne auto możesz zostawić w rozliczeniu. BMW Dynamic Motors Toruń. Pewne używane.

emocje jak nowe. Każde BMW dokładnie sprawdzone, z gwarancją i gotowe do odbioru od ręki. Ponad 100 modeli czeka na miejscu, a Twoje obecne auto możesz zostawić w rozliczeniu. BMW Dynamic Motor z Toruń. Pewne, używane.

0: 3,99 za sztukę, a polski bób opakowanie 500 gramów 14,99 z Kaufland Card Extra. Jedno opakowanie na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
6: Na program zaprasza sponsor, właściciel autokasacji u Jacka.
7: Sponsorem programu jest właściciel serwisu ikupione.pl, oferujący sprzedaż i montaż klimatyzatorów.
8: Wartości na toruńskich termometrach dobiły już 28 stopni, więc wychodząc z domu warto pamiętać o nakryciu głowy. Za to poziom ciśnienia w Grodzie Kopernika utrzymuje się w normie. W tym tygodniu aura pogodowa w Toruniu nie będzie ulegać dużym zmianom. Czeka nas dużo słońca i brak opadów.
7: Sponsorem programu jest właściciel serwisu ikupione.pl.
6: Na program zaprasza sponsor, właściciel autokasacji u Jacka, prowadzący skup aut używanych i powypadkowych, przeznaczonych do złomowania.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
9: Zbliża się 14. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Koniec obławy w Mierzawie w Świętokrzyskiem. Zatrzymano 49-latka byłego policjanta podejrzewanego o zabójstwo teścia i usiłowanie zabójstwa teściowej. Poszukiwania trwały 4 dni, a brało w nich udział ponad 300 policjantów.
10: To była jedna z największych policyjnych obław w regionie świętokrzyskim w ostatnich latach. Informacje o zatrzymaniu narzownika potwierdza policja.
11: Po godzinie 12.20 policjanci z oddziału prewencji policji z Kielc w rejonie niedalekim miejsca zamieszkania 49-latka zatrzymali poszukiwanego.
10: Powiedziała mi Beata Soboń z jędrzejowskiej policji. Przypomnijmy, że do tragedii doszło w piątek po południu, kiedy według śledczych po kłótni z żoną mężczyzna zaatakował nożem swoich teściów.
9: Sprawę relacjonowała Agnieszka Jędrasik, a więcej piszemy o tym na sk.pl. Ponad 230 razy interweniowali dziś małopolscy strażacy. To przez ulewy i burze, które przechodzą nad regionem. Najwięcej zgłoszeń było w Krakowie.
12: Działania dotyczą przede wszystkim wypompowywania wody z zalanych piwnic i garaży podziemnych oraz usuwania połamanych gałęzi i powalonych drzew. Drzewa spadły na zaparkowane samochody.
9: Powiedział se Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej. Gigantyczny pomnik Messiego w Argentynie. 26-metrowy posąg waży około 70 ton i przedstawia piłkarza z Pucharem Świata w geście triumfu. Ma to być nowa atrakcja turystyczna regionu.
13: SK Torun News.
14: Renata Grudzińska. Jak bezpiecznie spędzać czas nad Wisłą w Toruniu? WOPR przypomina, aby się w niej nie kąpać.
15: Są miejsca, gdzie można się opalać, ale nie na ławicach rzecznych, tak zwanych łachach, tylko po prostu na brzegu rzeki, gdzie grunt jest stabilny.
14: Mówił Wojciech Lewko, prezes toruńskiego WOPR-u. Wakacje w mieście nie muszą być nudne. Najmłodszych zaprasza m.in. Muzeum Okręgowe w Toruniu, które przygotowało specjalną ofertę warsztatową.
16: Przygotowaliśmy taki cykl spotkań,
14: wyjaśnia Justyna Matella z muzeum, a więcej na muzeum.torun.pl.
17: A jeszcze wracając na chwilę do Messiego, to zdjęcie po mundialu w Katarze, jak on trzyma puchar w geście triumfu, to jest najliczniej lajkowane zdjęcie na Instagramie w historii. Gratulujemy jeszcze raz Messiego, ciekawe jak w tym roku będzie. A my tymczasem odliczamy czas do końca poniedziałkowej pracy. Już niedługo. SK dokłada hity na czasie. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Już niedługo, już zaraz się będzie można zbierać, myć kubek po kawie i kierować się do wyjścia. A na zegarach punktualnie 2:02.

0: Thomas Gray. To jest Radio SK, to są hity na czasie, a to podobno najzdrowsza przekąska w upalne dni. I tak mówi poważny pan dietetyk, więc to nie jest żadne oszustwo. W gorące dni najlepiej jeść arbuzy. Ma mało kalorii, nawadnia, bo w 90% składa się z wody. Ma jeszcze węglowodany, witaminy, minerały. Obniża ciśnienie i stężenie cholesterolu. Same plusy mają te arbuzy. A ja tak nieoficjalnie, słuchajcie, jeszcze słyszałem, że jak druga połówka nam tego arbuza tak w kosteczki pokroi i pestki wyciągnie, to podobno jest jeszcze zdrowszy.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: A gdzie tu wsteczny jest?

0: Kupujący aplikację mobilną MolMove.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Szukasz używanego smartfona, laptopa, a może tabletu? Zapraszamy do firmy Wertel w Toruniu. U nas z gwarancją i w dodatku na każdą kieszeń. A może na raty? Niezależnie od marki, bezpłatnie i na miejscu wycenimy również Twoje stare urządzenie, nawet uszkodzone. I nie martw się o parking. Posiadamy bezpłatne miejsce postojowe. Wertel. Starówka. Chełmińska 24 na parterze. www.wermyślnik.pl. Wertel. Serwis, któremu możesz zaufać.
4: Budujesz, remontujesz, potrzebujesz stal? Budrem Stal. Najlepsze ceny i doradztwo dla klientów detalicznych. Dowieziemy, dotniemy szybko i sprawnie. Posiadamy szeroki asortyment wyrobów hutniczych, w tym pręty normalizowane w ciągłej sprzedaży. Budrem Stal. Siemonie. Telefon 56 674 32 40.
5: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Centrum Handlowym Nowe Bielawy w Toruniu.
6: Fording, lider segmentu rodzinnych MPV, zaprasza na wyprzedaż rocznika. Dynamiczny SUV Fording T5 już za 124 900 zł z ubezpieczeniem OC/AC lub instalacją LPG za złotówkę. A może 7-osobowy van? Fording Future. Teraz tylko za 76 950 zł. W kredycie 50 na 50. Prawdziwe 0%.
7: Zapraszamy do dealera. Torital, Toruń, ulica Poznańska 152.
8: Czy istnieje samochód idealnie dopasowany do Ciebie? Tak, to Bestiun. Teraz w wyprzedaży rocznika. B70, dynamiczna limuzyna od 99 900. A może T77, rodzinny SUV z automatyczną skrzynią biegów w standardzie od 89 900. Przyjdź na jazdę testową i wygraj samochód. Zapraszamy do salonu Bestiun. Torital Toruń, ulica Poznańska 152.
9: Szukasz idealnej kostki brukowej? Wybierz asortyment marki Drogbruk w firmie Rombruk. Zapewniamy profesjonalne doradztwo, projekt gratis i aż 5 lat gwarancji. Zapraszamy Jedwabno 33 koło Torunia. Zadzwoń 531 900 254.
10: Villaro to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
11: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka na ulicę Rolną 34. Czekają nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 140 metrów kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ogrzewanie pompą ciepła obniży Twoje rachunki. Ceny od 699 tysięcy złotych. Odwiedź nasz dom pokazowy. Kudliński deweloper. Zapraszamy.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
14: I po reklamie.

0: Kiedy kawa przestaje działać, jest Katy Perry na antenie Radia SK. A teraz uwaga, nasza słuchaczka Madzia chciała nam wszystkim do czegoś się przyznać, coś wyznać.
1: Hej SK, w czwartek jadę nad morze. Wstyd się przyznać, pierwszy raz w życiu, pozdrawiam.
0: A to żaden wstyd, można tylko pozazdrościć. Madzia po raz pierwszy zje pysznego gofra nad Bałtykiem. Zobacz, jak to jest, kiedy bita śmietana zaczyna się rozpuszczać i trzeba szybko dojadać. Po raz pierwszy wbije parawan i zapomni zabrać ze sobą tego gumowego młotka. Wykopie pierwszy dołek na plaży, aż się woda na dnie pojawi. To jest piękne uczucie. Co jeszcze Madzia powinna zrobić po raz pierwszy? Na pierwszym w życiu wyjeździe nad Bałtyk. Możecie dorzucić swoje propozycje w głosówce na eskowym Messengerze.
2: Reklama. Zawsze wiedziałam, że chcę pracować z ludźmi. Pomagać im czuć się lepiej, ale też robić to profesjonalnie. Dlatego wybrałam kosmetologię na Uniwersytecie WSB Merito. Tu uczę się diagnozy skóry przy użyciu nowoczesnych technologii, pracy z klientem i prowadzenia swojego biznesu. Dzięki ciekawym case studies i warsztatom klinicznym poznaję tę branżę od praktycznej strony.
3: Studiuj kosmetologię. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
4: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe, opakowanie 500 gramów, tylko 6,99 z Kaufland Card Extra. A ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Pozbądź się swojego starego auta i zyskaj

0: Kar jest tu, by ci pomóc. Zezłomujemy każdy pojazd, nawet UFO.
1: Już dziś w Lidlu wszystkie słodycze Wedel. 2 plus 1 za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Tylko złoty 99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.

0: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
1: Zapraszam do stanowiska.
2: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
1: Pani Ania jest na urlopie.
2: Czyli niczego nie załatwię.
1: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
2: Uff, no i to jest zmiana.
3: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
4: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
5: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Cześć dzieciaki i rodzice, to ja Termuś. Smog wodny z Term Uniejów. Zapraszam was do nowej letniej strefy rekreacji. Czekają zjeżdżalnie, kolejka wodna, ogród wody, labirynt i cieplutka woda w basenach. Dobra zabawa gwarantowana. Obiecuję to ja, Termuś. Do zobaczenia w Termach Uniejów.
8: I po reklamie.

0: Ale Farben w Radiu SK, gramy hity na czasie, a nasza słuchaczka Madzia przed chwilą się pochwaliła, że po raz pierwszy w życiu w tym roku wyjeżdża nad Bałtyk. No i wy oczywiście macie dla Madzi rady. Marta?
1: No na pewno musi przywieźć super pamiątki z nadmorza, najlepsze, czyli gumowe kaczki, czy tam inne jakieś pluszowe kapibary.
0: A i koniecznie taką szklaną kulę z wodą, w której jest latarnia morska. Darek z kolei ma radę, jak się dobrze ułożyć na plaży.
2: Wykopać dołek w piasku i wyłożyć go ręczniczkami lub kocykami, żeby tak pod główkę było fajnie i wygodnie.
0: Ja już to mam przed oczami. Słuchajcie, jeszcze głośnik przenośny, żeby pół plaży słyszało, jakiej muzyki słuchamy. Michał Hanczak w studiu też by tam chciał być na plaży.
3: Spojrzałeś na mnie, kiedy powiedziałeś o tym głośniku, ale ja tak nie robię, naprawdę. I nie mam tak, że parawan rozstawiam na 3/4 plaży. Nie mam takich wielkich
0: ale
3: parawanów.
0: Ale jak ktoś Eski słucha, to ja mówię, dajcie głośniej, bo tu fajnie grają. Wrzuć na luz, startuję w Radiu SK już za chwilę. Michał Hanczak i Kasia Węsielska przejmują stery.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
4: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
5: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole. Oferta

0: rower.
1: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole. Oferta

0: i oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
3: X-Factor. Oferta specjalna BMW Dynamic Motors. BMW X1 już za 599 zł. X2 już za 799 zł. A seria 5 już za 999 zł netto miesięcznie. Gwiazdy są w zasięgu Twojej ręki. Sprawdź szczegóły w naszych salonach w Toruniu, Bydgoszczy oraz w Płocku.

0: będzie ostatnia reklama.
1: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
2: Lidl, to się opłaca.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
5: Na program zaprasza sponsor, właściciel Toyota Bednarscy.
6: Spoglądam na toruńskie mapy, aby zobaczyć, co o tej porze dnia czeka na kierowców. Pojawiają się miejsca, w których poczekacie dłużej. Tak jest m.in. przy moście Piłsudskiego. Tu szczególnie dla osób jadących od strony toruńskiej Starówki. Tłoczno jest także na Kościuszki, szosie Lubickiej i skrzyżowaniu ulicy Olsztyńskiej z Olimpijską.
7: Bezpiecznej drogi życzę sponsor, właściciel salonu samochodów używanych Bednarscy. W Łysomicach koło Torunia.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
8: Minęła 15. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Poważny wypadek w Poznaniu. 4 osoby ranne. To po zderzeniu tramwaju z autokarem. Poszkodowani to 2 pasażerów tramwaju, a także motorniczy i kierowca busa.
9: Jak wynika ze wstępnych ustaleń, funkcjonariuszy kierujący autokarem najprawdopodobniej nie ustąpił pierwszeństwa nadjeżdżającemu tramwajowi.
8: Mówi Łukasz Paterski z Policji w Poznaniu, a do wypadku doszło niedaleko centrum miasta. Potężne burze nad południową Polską. Superkomórka burzowa przeszła nad Skawiną, a Kraków zmagał się z oberwaniem chmury. Na Podhalu zalany Biały Dunajec, tam doszło też do podtopień.
10: Wystarczyło kilkanaście minut intensywnego deszczu, by Biały Dunajec na Podhalu znalazł się pod wodą. Przez główną ulicę w tej miejscowości płynie rzeka. Woda wdarła się tam, spływając z okolicznych wzgórz.
8: Relacjonuje Łukasz Bobek, a w okolicach Podhala i Nowego Sącza obowiązuje już 3. najwyższy stopień ostrzeżenia przeciw burzom. Są zarzuty po napadzie na kantor w centrum Łodzi. 22-letni obywatel Kolumbii trafił do tymczasowego aresztu. W piątek zaatakował pracownicę punktu przy ulicy Piotr i ukradł ponad 200 tysięcy złotych oraz telefon. Do napadu użył pistoletu gazowego.
11: W toku śledztwa ustalono, że pistolet wykorzystany przez niego nie jest bronią, na którą trzeba zgodnie z ustawą mieć pozwolenie. Podejrzany przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu oraz odmówił składania wyjaśnień.
8: Mówi Paweł Jasiak z prokuratury okręgowej w Łodzi. Mężczyznę złapano kilkanaście godzin po zdarzeniu. Miał przy sobie większość skradzionych pieniędzy. Teraz grozi mu do 15 lat więzienia.
5: SK Torun News.
6: Renata Grudzińska. Latarnik zawiezie mieszkańców Kujawsko-Pomorskiego na Hel. Inauguracyjny przejazd już 27 czerwca.
12: To jest Bydgoszcz i Laskowice Pomorskie w naszym województwie, a potem jedzie już województwem pomorskim.
6: Mówiła Beata Krzemińska z Urzędu Marszałkowskiego. Hubert i Maja. To właśnie dla nich zagra 5. piknik motocyklowy w Czernikowie. W programie atrakcje, konkursy i muzyka.
13: Piknik jest dla wszystkich otwarty od godziny 12. O godzinie 14 rusza parada.
6: Mówił Kamil Jakubowski. To w sobotę w Parku 700-lecia.
14: Wrzuć na luz.
15: Wrzuć na luz.
16: Wrzuć na luz.
17: Mam wrażenie, że w niektórych kręgach ten poniedziałek to krew, pot i łzy. Ja 2 z tych już zaliczyłam.
18: Za chwilę wam zdradzimy, co konkretnie się wydarzyło. Na szczęście, skoro słyszycie Kasię Węsierską, jest prawie cała i prawie zdrowa.
17: Mamy nadzieję, że u was dobrze, a jak nawet było kiepsko, to jesteśmy tu od tego, żeby wprowadzić to dobre właśnie w ten poniedziałek.
18: Kasia Węsierska.
17: Michał Hanczak, dzień dobry.

0: Just the way you are, Milky, David Guetta na antenie Radia SK.
1: Jeżeli mieliście dzisiaj jakieś przygody, to o nich opowiedzcie, bo poniedziałek najwyraźniej sprzyja takim przygodom.
0: Krew, pot i łzy, powiedziałaś parę minut temu.
1: No i że dwa dzisiaj z tych trzech zaliczyłam. Pot, po pierwsze temperatura jest taka, po drugie byłam na siłowni.
0: A to mamy to samo, bo ja też byłem na siłowni i też od temperatury jeszcze klima się zepsuła w naszym open space na dole.
1: No łez nie było, być może jeszcze nie było.
0: A ja mam.
1: U mnie łez, co się dzisiaj stało?
0: Ale takie szczęśliwe, to ci potem poza anteną powiem.
1: Ale to jak już powiedziałeś,
0: dostałem.
1: No podziel się
0: no,
1: zostawię.
0: Ale nie mogę.
1: Chłopcy w ostatniej ławce, powiedzcie, co,
0: nie,
1: co
0: nie
1: was
0: mogę,
1: tak tam bawi.
0: Bo ktoś by mnie za to bardzo ten...
1: No dobra, krew zdarzyła się
0: tak.
1: Mnie i przyznaję, że to by była bardzo dobra reklama tej firmy, która produkuje te sztućce.
0: Co się stało?
1: Zwykłe sztućce w postaci noży, takich używanych do...
0: No.
1: No ja nie wiem, no nie krojenia chleba, raczej smarowania tego chleba masłem. Ewentualnie do pokrojenia kawałka kotleta. Zraniły mnie tak, że zastanawiałam się, czy nie powinnam jechać na szycie.
0: I rzeczywiście ja potwierdzam, Kasia dzisiaj weszła do studia i powiedziała, czy mógłbyś realizować program, bo ja nie mam palca, to znaczy pokazała kawałek palca, znaczy palec jest cały, ale owinięty plasterkami.
1: Jak to mówią, paluszek i główka to szkolna wymówka, więc w ogóle cieszę się, że dzisiaj tutaj przyszłam.
0: Cieszę się, że nie ma innych cięć w tej firmie.
2: Euro AGD. Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze. Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49. Jak tak, to Allegro.
7: Czas na studia, czas na Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy. Tu pulsuje wiedza, rozwijają się pasje i zaczyna się twoja droga do sukcesu. Wybierz z 15 kierunków studiów na 3 wydziałach: lekarskim, farmaceutycznym oraz nauk o zdrowiu. Zakolleguj się z CMUMK.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
10: Czy można powtórzyć pytanie?
9: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
10: Tak.
9: Brawo!
11: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: I po reklamie.
14: Esko.

0: Zaczynają się wszyscy!
1: Bardzo
2: była
1: lubię
2: Kaśka
1: tego pana.
2: Sochacka. A, ty już do przodu.
1: Ja już do przodu.
2: Ja jeszcze żyję Kaśką Sochacką, ale Kaśka Wejsierska już żyje bałzą.
1: Bo możecie znać jego hit, który gramy w Radiu SK, czyli Magnetic, i on bardzo dobrze brzmi. To jest typowo letni kawałek taki do imprezowania albo do jazdy samochodem. Nie polecam szybkiej, zwłaszcza, że panowie policjanci na pewno słuchają.
2: Ale w Radiu SK mamy już nowy kawałek od Bausy i to jest kawałek pod tytułem I Wanna i on jest też wakacyjny i trochę sobie przy poniedziałkowym popołudniu potańczymy.
1: I zrób się teraz głośniej, bo wam go właśnie teraz gramy.

0: Sofia.
1: Alvaro Soler, Sofia Radiłowska. Jak tylko słyszę tego pana, to sobie wyobrażam, że mieszkamy w Hiszpanii. Nie mieszkamy, ale dzisiaj temperaturę mamy prawdopodobnie taką
2: też
1: jak hiszpańska.
2: Dzisiaj mamy piekarnik, a jak spojrzałem na prognozy pogody na weekend, to tam naprawdę są jakieś takie temperatury, które już są bliskie temu, co ja mam w dowodzie, to znaczy ile mam lat. Także to już naprawdę jest bardzo duży upał.
1: I ceny nad polskim morzem są porównywalne do tych w Hiszpanii, więc nie czujmy się absolutnie gorsi.
2: Ale słuchajcie, tak naprawdę tego lata będziecie mogli pojechać sobie albo nad morze. No może do Hiszpanii nie zdążycie,
1: ale w góry na przykład
2: góry?
1: Już tak,
2: dlaczego
1: nad jakieś jezioro na pewno też. Jak ktoś ma jakiś pomysł, żeby wyjechać do lasu, to to też jest bardzo dobry trop.
2: I nie trzeba będzie mieć swojego samochodu, bo po prostu SK dowozi kampera i podstawia go wam pod wasze drzwi, a potem wy zabieracie ekipę i jedziecie na przedłużony weekend dokąd chcecie.
1: Uwaga, kamper jest zatankowany, co w tych czasach jest bardzo cenną informacją. Już w ten czwartek ktoś się o tym przekona po raz pierwszy.
2: Nasza, no chyba mogę powiedzieć, już kultowa akcja wakacyjna wróciła. SK dowozi kampera w tym tygodniu, ale zgłoszenia tylko w aplikacji mobilnej Radia SK, więc musicie sobie ją ściągnąć na smartfon, jeżeli jeszcze jej nie macie.
1: Na waszym miejscu ja bym już w razie czego zaplanowała, gdzie można się na ten weekend
2: wybrać. A ty gdzie byś pojechała? Masz jakieś rady?
1: Wszędzie, ale powiem to temu, kto wygra, bo może akurat mnie zabierze. W zamian za plan!
3: Radio SK. Autopromocja.
4: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
5: Sławek, co mówiłeś?
4: No mówię, że zawsze byłem mocny.
6: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
4: Strzelisz coś?
3: Autopromocja.
7: Reklama. Wiele sztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Używane tylko z nazwy. BMW Premium Selection w Dynamic Motors Toruń. To samochody, które wyglądają, jeżdżą i dają emocje jak nowe. Każde BMW dokładnie sprawdzone, z gwarancją i gotowe do odbioru od ręki. Ponad 100 modeli czeka na miejscu, a twoje obecne auto możesz zostawić w rozliczeniu. BMW Dynamic Motors Toruń. Pewne używane.
2: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie, więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
3: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.

0: Biedronka.
1: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także, jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
4: I po reklamie.
5: Bez

0: Moving to the Sun. To jest naprawdę niezły kawałek, który pewnie będzie nam towarzyszył przez całe to lato, które właśnie się rozpoczęło, bo chcieliśmy zauważyć, że dzisiaj mamy początek kalendarzowego, a wczoraj astronomicznego, a chyba jeśli chodzi o termometry, to już się zaczęło w piątek.
1: Nie wiem, z czego się tak cieszysz, bo odkąd skończyliśmy szkołę, to liczba dni urlopowych wynosi 26. Po 16 wracamy.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
3: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
6: Villaro? To mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
7: Stresujesz się decyzją o studiach?
8: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
7: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
8: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
9: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito.

0: sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
1: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji Uniwersytet WSB Merito.

0: Pieca i Spatelni. Oryginalny kraftowy turecki kebab i Adana kebab, przygotowywany przez rodowitych Turków. Dodatkowo dania kuchni polskiej, w tym kultowe smaki PRL-u oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawiajni. Kraftowy kebab z Pieca i Spatelni. Toruń, Suleckiego 2.
1: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie. Wie, wie, wie.
2: Planujesz podjazd?

0: Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. I arbuz drobnowestkowy. Cena przed obniżką 7,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD, Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
5: Wejdź na byd.plichta.pl lub odwiedź nasz salon Toruń Sieradzka 31.
4: BYD. Build your dreams.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
8: Na program zaprasza sponsor, właściciel autokasacji Ujacka.
9: Sponsorem programu jest właściciel serwisu ikupione.pl, oferujący sprzedaż i montaż klimatyzatorów.
10: Coraz więcej samochodów pojawia się już na toruńskich drogach. Dłużej poczekacie miejscami na szosie Chełmińskiej, na ulicy Polnej i na Kościuszki. Tłoczno robi się też na szosie Lubickiej i na trasie prowadzącej w kierunku Rubinkowa. Kierowcy, nogę z gazu i zachowajcie czujność za kółkiem.
9: Sponsorem programu jest właściciel serwisu ikupione.pl.
8: Na program zaprasza sponsor, właściciel autokasacji Ujacka, prowadzący skup aut używanych i powypadkowych, przeznaczonych do złomowania.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
11: Minęła 16. Paulina Horpatowska, to jest SK News. Najwyższy, trzeci stopień pogodowych alertów na Podhalu i w rejonie Nowego Sącza. Na południu i wschodzie Polski obowiązują ostrzeżenia przed burzami. Przez kraj przechodzą intensywne nawałnice z ulewnym deszczem. A sytuację śledzi nasz reporter Michał Rawa.
12: Doszło do... nad Krakowem. Potem ulewy przeniosły się na Podhale, w tym do Białego Dunajca, gdzie doszło do zalania głównej ulicy tej miejscowości. Przed lokalnymi podtopieniami też w innych częściach kraju ostrzegają synoptycy.
13: Ponieważ taka ilość wody nie ma możliwości infiltrować w głąb ziemi, tylko spływa powierzchniowo, głównie w tych terenach zurbanizowanych.
12: Mówi nam Agnieszka Prasek z IMGW. Burze i ulewy przechodzą też przez Śląsk, Lubelszczyznę, Świętokrzyskie i Podkarpacie. Wiatr kieruje je na południe.
11: Były członek Rady Nadzorczej Szpitala Południowego zabiera głos. Robert Kępa twierdzi, że o nieprawidłowościach mógł wiedzieć wyłącznie zarząd placówki, a nie Rada Nadzorcza. Odnosząc się do sprawy saloniku VIP i dyżurów na SOR, wskazuje, że decyzje miały zapadać na poziomie kierownictwa szpitala.
14: To jest wyłączna kompetencja zarządu spółki, aby przeprowadzać konkursy ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne.
11: Mówi Robert Kępa, a prezydent Rafał Trzaskowski poinformował już oficjalnie o powołaniu nowej Rady Nadzorczej Szpitala Południowego. Jako możliwą przyczynę wskazuje się zmianę temperatury. Z Warsaw Tower w centrum Warszawy spadła szyba. Element elewacji odpadł z 28 piętra i runął na chodnik. Do zdarzenia doszło około 3 w nocy. Nikomu nic się nie stało.
15: SK Toruń News.
16: Renata Grudzińska. Skyway po raz kolejny nie odbędzie się w Toruniu. Nie zaplanowano również imprezy, która mogłaby go zastąpić, mówi zastępca prezydenta Adam Szponka.
17: Nawet jak coś z czymś spróbujemy zastąpić, to państwo zapytają, a gdzie jest Skyway.
16: Dodaje jednak, że powrót festiwalu w kolejnych latach jest możliwy. Ponad 55 tysięcy Torunian korzysta już z karty miejskiej IO. To nie tylko bilety komunikacji miejskiej, ale także system zniżek i aplikacja na telefon. Miasto przypomina, że status mieszkańca upływa 30 czerwca i zachęca do przedłużenia uprawnień.
18: Wrzuć na
19: luz! Wrzuć na luz!
18: Wrzuć na luz!
19: Radio SK!
20: Początki tego dnia mają to do siebie, że każda minuta jest na wagę złota, więc jak powiem, że już ją prawie 3 minuty po 16, to się bardziej ucieszycie, niż gdyby były dwie.
21: Poczułem się jakoś teraz bardziej na bogato, ale my jeszcze przez 2 godziny z wami, ale w sumie to się cieszymy. Kasia Węsiewska.
20: Michał Kanczak, rzucamy na luz.

0: Taya Cruz. Break Your Heart. To nam zaśpiewał w Radiu SK.
1: Mam wrażenie, że takie takie radosne, to mają wszyscy ci, którzy w tym roku kończą rok szkolny, ale są też tacy, którzy to to raczej by zaśpiewali
0: A ci, którzy w ogóle mieli w tym roku maturę, to mają najdłuższe wakacje w życiu i pewnie są najbardziej szczęśliwi, ale fakt jest taki, że wakacje to są głównie dla uczniów jednak najbardziej.
1: I w tej sprawie odezwała się Marta.
0: Rodzic.
2: I na pewno wszyscy rodzice, przynajmniej większość przyzna mi rację, że wtedy to już nie są wakacje dla rodziców, bo teraz to czeka nas tylko i wyłącznie zabawianie, czekanie, wyjeżdżanie, marudzenie. Ja na samą myśl to już rwę włosy z głowy, jest mi słabo i niedobrze.
0: Marta, pozdrawiamy twoje dzieci, jeżeli są gdzieś w pobliżu, to tym bardziej.
1: Marta, matka roku, naprawdę, już nie może doczekać się wakacji.
0: Natomiast to zdanie, ja na samą myśl już rwę włosy z głowy, jest mi niedobrze i może być naprawdę myślą przewodnią poniedziałku.
1: Może jest taka myśl, na którą wy zareagowalibyście, tak jak Marta mówiąca o wakacjach. Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. Masz jakiś pomysł?
0: Mm-hmm. Dzisiaj sprawdziłam, ile jeszcze zostało do moich wakacji.
2: Ja na samą myśl to już rwę włosy z głowy, jest mi słabo i niedobrze.
0: Dokładnie, tak jest.
1: Ja dzisiaj po pracy muszę iść na pocztę, bo mam awizo, więc będzie na pewno kolejka.
2: Ja na samą

0: Myślę, to już mrwę włosy z głowy, jest mi słabo i niedobrze.
1: Zakładam, że wy też macie pomysł, do czego to zdanie mogłoby być idealnym komentarzem, więc nagrajcie o tym nam głosówkę na SK Messenger.
2: Sobry, Bauza już za chwilę.
3: Reklama. Męska rzecz. Markus Kerr. Największy salon mody męskiej w centralnej Polsce. W ofercie garnitury dla ósmoklasistów, maturzystów, komunie, wesela i inne okazje. Dla panów młodych kolekcja ślubna. Aż 20 rodzajów smokingów w różnej kolorystyce. Przeróbki krawieckie gratis przez 2 lata od zakupu. Profesjonalna obsługa dobierze buty i dodatki. Zawsze atrakcyjne ceny i promocje. Toruń, Szosa Lubicka 137 z dużym parkingiem pod salonem. Zapraszamy. Markus Kerr.
4: Zamiast nosić się z zamiarem kupna garnituru, zacznij go nosić.

0: Korzystaj z profesjonalnego doradztwa i znajdź idealny garnitur dla każdego pokolenia. Sklep z garniturami. Toruń, Skłodowskiej Kirii 79.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
4: Ty plus soczysta przekąska równa się owocowa promka. Arbuz 71% taniej, złoty 99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 24 czerwca. Cena przed obniżką 6,99.
5: Wszystko, czego dziś chcę.
6: To na Dzień Ojca Merci 250 gramów. Tylko 11,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku szynka. Kilogram 9,99 z kartą Moje Intermarché.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Wielki sport zawsze w TVP. Kolejny dzień z mundialem. Dziś grają Francja, Irak, Argentyna, Austria, Norwegia, Senegal. Oglądaj od 18.20 w TVP 1, w TVP 2 i w TVP Sport.
9: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Bydgoszcz Fordońska 268 i na aaaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Bydgoszcz Fordońska 268 i na aaaauto.pl.
10: Mój pies właśnie chciał coś powiedzieć, że wakacje są też dla niego. W Linea Mare w Pobierowie pies to część rodziny. Prezent na powitanie, psia plaża i natura tuż obok. Linea Mare, hotel nad morzem z podgrzewanym basenem. Pies, gość honorowy. Rezerwuj lineamare.pl. Linea Mare Pobierowo. Wakacje dla całej rodziny. Naprawdę całej.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Czas na studia, czas na Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy. Tu pulsuje wiedza, rozwijają się pasje i zaczyna się Twoja droga do sukcesu. Wybierz z 15 kierunków studiów na 3 wydziałach: lekarskim, farmaceutycznym oraz nauk o zdrowiu. Zakolleguj się z CMUMK.
13: I po reklamie.
14: Esko.

0: na Dzień Kultury Fizycznej, Physical od Dua Lipy.
1: I trzymamy kciuki, żeby u was dzisiaj nie było Dua Lipy i żeby w ogóle nie było Lipy.
0: No właśnie, taka mała litania nam się tworzy, ponieważ nasza słuchaczka nas zainspirowała swoim komentarzem do tego, że w tym tygodniu już zaczynają się wakacje i trzeba będzie zajmować się dziećmi przez 2 miesiące.
2: Ja na samą myśl to już rwę włosy z głowy, jest mi słabo i niedobrze.
1: To jest bardzo uniwersalny komentarz do wielu spraw i sytuacji, które mogą nadejść w naszym życiu. I są na to też dowody.
0: Marta.
1: I inna Marta ma na to dowód.
3: Będę w pracy niestety sama na posterunku, bo 3 osoby idą na urlop.
2: Ja na samą myśl to już rwę włosy z głowy, jest mi słabo i niedobrze.
1: Doskonale to rozumiemy.
0: To mamy jeszcze od Natalii wiadomość na Messengerze Radia SK. Zachęcamy do nagrywania głosówek. Natalia napisała, kiedy szef mówi, że trzeba będzie zostać dzisiaj po godzinach.
2: Ja na samą myśl to już rwę włosy z głowy, jest mi słabo i niedobrze.
1: Mamy nadzieję, że z tych sytuacji, które się nie wydarzyły, ta u was zostanie po godzinach w poniedziałek nie wydarzyła się nigdy najbardziej.
0: Jak macie jeszcze coś do dorzucenia, jakąś myśl, to podzielcie się nią z nami na Messengerze SK, a my teraz gramy wyjątkowy hit Wszystkie Marzenia. To Łatwo Genki, Majko.

0: Gimme More, Kasia Węsierska.
1: A raczej Britney Spears teraz na antenie Radio SK.
2: Ale ja bym chciał, żebyś ty mi dała więcej.
1: 23 minuty do 17 nam zostały. Damy wam tyle podpowiedzi, ile możemy. A jak zgadniecie dobrze, to dostaniecie tysiaka. Zaproszenie na PGE Narodowy na SK Karniaki Cup, gdzie się spotkacie ze Sławkiem Peszko i powalczycie o 10 tysięcy złotych.
0: To nasza mundialowa akcja. Polaków nie ma na mundialu, ale za to wy możecie być na antenie Radio SK, a potem na PGE Narodowym. No dzisiejsza zagadka, w której wygwizdaliśmy jedno słowo Sławka, przysparza sporo problemów, to może posłuchajmy, jak to brzmi.
3: Jak siadam do taksówki, to kierowca od razu pyta, stadion czy...
1: No i już wiemy, że na pewno prawidłową odpowiedzią nie jest monopolowy.
0: To rano padło. Nie, nie, to nie monopolowy.
1: Ani policja.
0: Z drugiej mańki też nie. Nie, nie. I teraz pytanie, jak podpowiedzieć, czy bliżej jest do tej pierwszej odpowiedzi,
1: no
0: czy
1: bliżej,
0: do tej
1: bliżej
0: drugiej?
1: Bliżej do pierwszej. Bliżej jednak uznałabym, że do pierwszej, więc tym
0: chociaż
1: się kierujcie.
0: Chociaż czasami ta druga może też się pojawić.
1: Tak, mieć związek z tym, co mamy na myśli. Nie podpowiedzieliśmy prawdopodobnie,
0: no, nie.
1: Ale jeżeli chcecie spróbować swoich sił, to sk.pl albo aplikacja Radio SK.
0: Zgłaszajcie się, bo po 17 do kogoś dzwonimy i mamy nadzieję, że wręczymy tysiaka.
4: Radio SK. Reklama.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl maszynka do lodów Freezy Silvercrest aż 100 zł taniej. Tylko 399 zł. Najniższa cena z 30 dni 499 zł.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
12: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
13: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 3. Cena sprzed obniżki 5,99. A sierpc ser królewski 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 2. Cena sprzed obniżki 6,49. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: X-Factor. Oferta specjalna BMW Dynamic Motors. BMW X1 już za 599 zł. X2 już za 799 zł. A seria 5 już za 999 zł netto miesięcznie. Gwiazdy są w zasięgu Twojej ręki. Sprawdź szczegóły w naszych salonach w Toruniu, Bydgoszczy oraz w Płocku.
15: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa Nutribullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł.
16: Mediamarkt.
17: Burmistrz Nowogardu Michał Wiatr i Radio SK zapraszają na wyjątkowe koncerty.

0: W ramach trasy SK Music Tour. Widzimy się 20.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Zapraszam do stanowiska.
5: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
4: Pani Ania jest na urlopie.
5: Czyli niczego nie załatwię.
4: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
5: Uff, no i to jest zmiana.
6: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
7: I po reklamie.
8: SK

0: Marisa. Zagrała w radioeska na 5 minut do 17. Zbierajcie się z pracy już.
1: Ja mam nadzieję, że po tym poniedziałku nie trzeba wam Melisy, że Marisa daje radę spokojnie.
0: Myślę, że jedno i drugie nie zaszkodzi, ale macie też nas. I po 17 będzie opcja na to, żeby zgarnąć wejściówkę na PGE Narodowym w ramach SK Karniaki Cup, a do tego Tysiaka.
1: I jeszcze zagramy hymn męskiego grania.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Beko Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6000 zł. Ekspres do kawy za złotówkę. Kupując piekarnik wraz z płytą, kuchenka mikrofalowa za złotówkę. A kupując lodówkę, zgarniesz kostkarkę do lodu również za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
2: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy. Sery żółte w plastrach Światowit od 300 do 500 gramów. Drugi tańszy produkt za złotówkę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów, 5,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej, świeże udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Biedronka.
3: Budujesz, remontujesz, potrzebujesz stal? Budrem Stal. Najlepsze ceny i doradztwo dla klientów detalicznych. Dowieziemy, dotniemy szybko i sprawnie. Posiadamy szeroki asortyment wyrobów hutniczych, w tym pręty normalizowane w ciągłej sprzedaży. Budrem Stal. Siemoń. Telefon 56 674 32 40.
4: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Centrum Handlowym Nowe Bielawy w Toruniu.
5: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka na ulicę Rolną 34. Czekają nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 140 metrów kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ogrzewanie pompą ciepła obniży Twoje rachunki. Ceny od 699 tysięcy złotych. Odwiedź nasz dom pokazowy. Kudliński deweloper. Zapraszamy.
6: Szybko mamy.

0: Pamięta, smartfon ma otwarte pęknięcie ekranu, a laptop traci funkcje życiowe.
1: Tu jest gorzej, konsola ledwo dycha, a pad ma dryfujące analogi.
0: Musimy ich dowieźć na Starówkę, ale tam znalezienie miejsca graniczy z cudem.
1: Wal prosto do Wertel, na Chełmińską 24. Oni mają miejsce parkingowe pod drzwiami.
0: Wertel. Ratujemy twoje smartfony, laptopy i konsole. Chełmińska 24. Wertel. Serwis, któremu możesz zaufać.
2: Wypadki chodzą po maszynach. Dlatego jest zakład mechaniczny Zamew, Nesterowicz Edward. Wykonujemy naprawy i remonty urządzeń komunalnych, takich jak hakowce i bramowce. Przyjdź do nas z wyceną konkurencji, a otrzymasz 20% rabatu i 12 miesięcy gwarancji na usługę. Zamew, Toruń, Przelot 29. Zamew.com.pl, T2-569-876.
3: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
4: To będzie ostatnia reklama. Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
7: Na program zaprasza sponsor, właściciel Toyota Bednarscy.
8: Przed nami wyjątkowo ciepła noc w Toruniu. Jak wskazują toruńscy synoptycy, temperatura spadnie do 11 stopni, a jutro w ciągu dnia maksymalnie zobaczymy do 25. Wtorek w Toruniu zapowiada się pogodny, z dużą dawką słońca na niebie. Do końca tego tygodnia nacieszymy się w Toruniu słoneczną i upalną aurą.
9: Bezpiecznej drogi życzę sponsor, właściciel salonu samochodów używanych Bednarscy. W Łysomicach koło Torunia.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
10: Minęła 17. Paulina Horpatowska, to jest SK News. USA zawieszają sankcje na irańską ropę na 60 dni. To część wstępnego porozumienia z Teheranem. Iran zobowiązał się do swobodnego tranzytu przez cieśninę Ormus, a zawieszenie sankcji ma obowiązywać na czas dalszych negocjacji. Woda pojawiła się błyskawicznie, mówią naszemu reporterowi mieszkańcy Białego Dunajca. Przez tę część Podhala przeszła dziś gwałtowna nawałnica. Ulice dosłownie zamieniły się w rwące potoki. Ucierpiał też sąsiedni Poronin.
11: No takim przyszła taką pompa strasno. Ludzie porobili se małe rureczki, odpływy i te rosiczko zapchało, zadużyło i wyszło na drogę, idzie ulicami.
12: Krzysztof Leja, Państwowa Straż Pożarna w Zakopanem. Woda napływająca od strony Skarpy, zza Zakopianki, zalała nam wszystko, budynki zalane, piwnice. Jeden z budynków lekko uszkodzony.
11: Kany mogą, no to pompują, nie dadzą radę siczki go od razu ogarnąć.
10: A na miejscu był Łukasz Bobek. Na szczęście sytuacja powoli się uspokaja. Ewakuowani mieszkańcy mogą wrócić do domów. To najnowsze informacje od strażaków, którzy wciąż pracują w fabryce aerozoli w Harnowie pod Ustką. Przypomnijmy, zakład produkujący aerozole stanął w ogniu wczoraj po południu.
13: Strażacy prowadzą przelewanie oraz dogaszanie pogorzeliska, a działania mogą potrwać jeszcze kilka godzin ze względu na konieczność dokładnego sprawdzenia i zabezpieczenia terenu.
10: Mówi Dawid Westrych ze Straży Pożarnej w Gdańsku.
14: SK Toruń News.
15: Renata Krudzińska. Jak będzie wyglądał trzeci odcinek trasy średnicowej w Toruniu? Prezydent Paweł Gulewski informuje o ewentualnych zmianach koncepcji.
16: Ograniczamy parametry, nie jest to układ przelotowy 2x2.
15: Wstępnie plan drogi nachodził również na toruński zabytek Wille z Pasją. Jak potwierdził prezydent, budynek jest bezpieczny. Nieprzespane noce, stosy notatek i hektolitry kawy, czyli czas na sesję na UMK. Jak idzie studentom?
17: Dobrze jest, dobrze idzie.
18: No całkiem w porządku jest.
15: W tym roku sesja potrwa do 30 czerwca.
19: Wrzuć na luz!
20: Teraz.
21: Międzynarodowa godzina szczęścia.
20: Nareszcie!
21: 2 minuty po 17 w ten poniedziałek. A może ktoś się będzie uśmiechał za chwilę jeszcze bardziej, jak zgarnie od nas Tysiaka w ramach SK Karniaki Cup?
20: Nareszcie zagramy właśnie teraz to hymn męskiego grania. Jeśli chcecie się zgłosić do SK Karniaki Cup, to sk.pl.
21: Kasia Węsierska. Jeszcze raz teraz muszę. Kasia Węsierska.
20: I Michał Hanczak. Za wcześnie nacisnąłem, przepraszam. Ja się stałem.

0: stary, dobry David Guetta i całkiem młoda Rihanna.
1: Nie widziałam, ale wiem, że kiwaliście głową jadąc autem, a to jest bardzo dobry znak. Who's that chick w Radio SK?
0: Wrzucamy na Luzka Siemensierska, Michał Hanczak. Coś na takie złagodzenie skutków poniedziałku mam. Ale
1: czy jest to cokolwiek poza premią Otrzepa i awansem?
0: Podobno jest, ale to jest w sumie tylko wiadomość dobra dla mężczyzn.
1: No, dziękuję
0: także panowie,
1: bardzo.
0: Posłuchajcie. To są wspaniałe badania jakiegoś dziwnego uniwersytetu, o którego istnieniu słyszę po raz pierwszy w życiu, ale okazuje się, że mniej więcej, że jeśli chodzi o mężczyzn, to uspokajająco działa na nich widok mięsa.
1: Surowego, upieczonego, czy tego
0: różnego.
1: Już nie będziemy
0: zrobiono
1: precyzować?
0: Takie badanie, że pokazali panom zdjęcia gotowego do spożycia mięsa i neutralne obrazki bez mięsa. I potem poddawali ich takiemu zadaniu, które mierzyło poziom agresji. I się okazywało, że ci, którzy oglądali zdjęcia mięsa, mieli niższy poziom tej agresji.
1: Mniej rzucali mięsem.
0: No właśnie, właśnie. Więc może trzeba po prostu popatrzeć na kotlety, jak się na przykład facet zdenerwuje. Jak widzisz, jak na przykład Maniek by się zdenerwował. Widzisz, że on już tam buzuje mu coś.
1: To co,
0: i zaraz
1: mam mu wyciągnąć i rzucić steka w twarz?
0: Stek kłamstw. Nie, to tam po prostu wyciągasz jakieś zdjęcie, nawet wiesz, jakiegoś tam tatara i on od razu łagodnieje.
1: Kiedyś, naprawdę już ładnych kilka lat temu, słyszałam, jak pan jakiś o jakiejś ładnej dziewczyny mówił percie lęcinka. To wiele wyjaśnia.
0: No lepiej cielęcinka niż słoninka, nie?
2: Reklama.

0: Oczywiście. Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Marian? A o Dniu Ojca to ty pamiętasz?
2: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.

0: sprytnie.
1: Dzień Ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Bo w Media Expert
2: taniej masz. Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Cześć dzieciaki i rodzice, to ja Termuś, smog wodny z Term Uniejów. Zapraszam Was do nowej letniej strefy rekreacji.

sam smarki smarkiem, no bo młoda foka. Musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą.

Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krętową perkusją.

0: 17.31.
1: To jak na plaży już byśmy
2: i
1: dziś
2: bardzo
1: byli.
2: Bardzo dobrze, ale my was teraz wysyłamy na murawę.
3: SK Karniaki K.
2: To znaczy za to trzymamy kciuki, żeby to się udało i żeby Maja znała odpowiedź na to, jakie słowo zostało wygwizdane.
1: Ale zanim to słowo, Maju, to chciałem cię zapytać o to, z kim ty byś chciała tak naprawdę na PGE Narodowym w Warszawie się pojawić?
4: Ze swoim narzeczonym.
1: Bo to jest piłkarz.
4: Tak, zgadza się.
2: I on myśli, że on nie ma dość pracy w pracy i w wolny weekend chciałby, żebyś go zabrała na PGE Narodowym, żeby on ze Sławkiem Peszko tam pokopał w gałę?
4: To właśnie już skończył sezon, już nie może się doczekać następnego, więc myślę, że to jest dobra okazja, żeby spożytkować tą energię.
2: O, pasjonat.
1: Napisałaś na SK.pl w swoim zgłoszeniu, że ty jesteś narzeczoną piłkarza i że bycie taką narzeczoną to jest naprawdę wyczerpujące zajęcie, bo musisz mu towarzyszyć zarówno podczas meczów, jak i podczas regeneracji po meczach.
4: Dokładnie.
1: I na czym polega regeneracja po meczach, mnie zainteresowało?
4: No to są różne sposoby, zarówno basen i sauna, jak i rolowanie w domu. Często też pomagam właśnie, jeżeli złapię jakąś kontuzję.
2: Czyli sobie dziewczyna. Też pracę dołożysz, bo jak on pojedzie tego czwartego na ten PGE Narodowym, tam pogra, to... dobrze to wymyśliła, to potem ją zabierze do hotelu z basenem i z sauną.
1: Patrz, to jest bardzo ciężkie zajęcie, rzeczywiście. Dobrze, no nie wiem, czy on się cieszy z tego powodu, że ty go wyrolujesz od czasu do czasu, ale w tym kontekście to chyba tak, to
2: Maja,
1: chyba można.
2: Mamy dla ciebie zagadkę od Sławka Peszki. Potrzebujemy jednego wygwizdanego słowa. Od razu możemy podpowiedzieć, bo już dzisiaj te dwie odpowiedzi padły. Prawidłowym słowem nie jest ani policja, ani monopolowy.
1: Czy jesteś gotowa na zagadkę?
4: Myślę, że tak.
1: Po gwizdku będziesz miała 3 sekundy, żeby podać nam brakujące słowo. Startujemy w takim razie. Uwaga.
5: Jak wsiadam do taksówki, to kierowca od razu pyta. Stadion czy...
4: Izba Wytrzeźwień.
2: Izba Wytrzeźwień. Sprawdźmy, czy to powiedział Sławek.
5: Jak wsiadam do taksówki, to kierowca od razu pyta. Stadion czy impreza?
2: Też na i, ale jednak nieco milej się kojarzy ta odpowiedź, która była tą prawidłową, czyli impreza jednak.
1: Jakoś tak, ja nie wiem.
4: To była moja druga myśl.
1: No, też na i, ale dlaczego wy w ogóle kojarzycie jakąś izbę wytrzeźwień? Ja w ogóle tego nie kumam, skąd ten pomysł? Maju, słuchaj, no mamy dla ciebie 100 złotych.
2: Stówkę mamy.
1: Chciałem już powiedzieć, że zaproszenie w pewne miejsca, ale jednak nie. I na szczęście nie jest to miejsce, o którym mówiłaś. A stówka to jest taka kasa, za którą można sobie jakieś fajne zaproszenie ogarnąć.
4: Dobrze, dziękuję bardzo.
2: Ale oczywiście ciągle mamy miejsca. Na PGE Narodowym, gdzie 4 lipca SK Karniaki Cup ze Sławkiem Peszką, więc jeżeli macie

0: ochotę, no to już teraz można się zgłaszać na SKPL-a lub przez aplikację.
1: Tam już za chwilę pojawi się zupełnie nowa zagadka, zupełnie nowe słowo będzie wygwizdane i tego słowa będziemy szukać jutro.
2: SK Karniarki Cup.

0: Nowość na antenie Radia SK. Tak, Andrea Bocelli się tu pojawił i ja mam taki hit Andrea Bocelliego, który się idealnie nadaje na 17.40 w poniedziałek w pracy. I ten hit brzmi tak. Czekaj, bo ja oczywiście już coś tutaj pochrzaniłem i teraz chciałem ci go puścić, a nie mogę. Bo wszystko sobie tu
1: być
0: chyba
1: zablokowałem.
0: Być
1: może to właśnie tak w poniedziałek powinno brzmieć, jak błoga cisza.
0: Czekaj, ale co tu się wydarzyło? Jeszcze raz. Ej, przed chwilą działało. Zepsułem radio chyba. Ale pewnie znacie ten hit, to jest... Teraz ja muszę to zrobić. To say goodbye. Prawdopodobnie ja za chwilę dostanę od maila od szefa z tym Hany. Po tym, co było teraz na antenie, time to say goodbye.
1: Nie chcę nic mówić, ale sam chciałeś, przynajmniej twoje marzenie by się wtedy spełniło. Radio
2: SA. Autopromocja. Czy w słońcu, czy w ulewie. Czy w ślisku przy barierce.
3: 100 metrów od sceny.
2: Festiwale mają swój wyjątkowy vibe. Dlatego w Esce mamy festiwalowe love. Zgłoś się na sk.pl, słuchaj imprezki i zgarnij tysiaka na wybrany przez siebie festiwal.
4: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit, tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: RTV Euro AGD.
8: Jak okazje, to w euro.
9: Mistrzowskie okazje w grze.
10: Promocja

0: promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Villaro. To mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Używane tylko z nazwy. BMW Premium Selection w Dynamic Motors Toruń. To samochody, które wyglądają, jeżdżą i dają emocje jak nowe. Każde BMW dokładnie sprawdzone, z gwarancją i gotowe do odbioru od ręki. Ponad 100 modeli czeka na miejscu, a twoje obecne auto możesz zostawić w rozliczeniu. BMW Dynamic Motors Toruń. Pewne używane.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
4: I po reklamie.

0: Przyznamy wam się do czegoś. Prawdopodobnie zepsuliśmy część radia i to nie był mój błąd, tylko coś się wydarzyło tu ze sprzętem, więc co robimy, kiedy coś zepsujemy? I kończymy dyżur i wychodzimy.
1: I właściwie polecamy wam to samo, cokolwiek się u was w pracy nie działo. Czasami najlepszym wyjściem jest wyjście z pracy. Słyszymy się jutro.
0: Kasia Miesierska, Michał Kanczak, Bibi Rexa, David Guetta też się żegnają, a Mati Fuczuło za chwilę pewnie wszystko naprawi.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
3: Reklama. W Media Expert rowery Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego

0: 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Mój pies właśnie chciał coś powiedzieć, że wakacje są też dla niego. W Linea Mare w Pobierowie pies to część rodziny. Prezent na powitanie, psia plaża i natura tuż obok. Linea Mare, hotel nad morzem z podgrzewanym basenem. Pies, gość honorowy. Rezerwuj lineamare.pl. Linea Mare Pobierowo. Wakacje dla całej rodziny. Naprawdę całej.
2: Już dziś w Lidlu wszystkie słodycze Wedel. 2 plus 1 za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.

0: sceny old school. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
4: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
5: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 25 czerwca można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
8: Na program zaprasza sponsor, właściciel autokasacji u Jacka.
9: Sponsorem programu jest właściciel serwisu ikupione.pl, oferujący sprzedaż i montaż klimatyzatorów.
10: Do 11 stopni zobaczymy na toruńskich termometrach w nocy, ale w ciągu dnia temperatura nam się rozkręci i dobije do 25 stopni. Wtorek zapowiada się upalny, bez deszczu, za to z dużą dawką słońca na toruńskim niebie. Nacieszymy się nim zresztą dłużej, aż do końca tego tygodnia.
9: Sponsorem programu jest właściciel serwisu ikupione.pl.
8: Na program zaprasza sponsor, właściciel autokasacji u Jacka, prowadzący skup aut używanych i powypadkowych, przeznaczonych do złomowania.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.

0: ulubione.pl.
1: Na program zaprasza sponsor, właściciel autokasacji u Jacka, prowadzący skup aut używanych i powypadkowych, przeznaczonych do złomowania.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.

0: Sport News.
1: Kolejne reprezentacje mogą dziś wywalczyć awans do fazy pucharowej mundialu. Francja zagra z Irakiem, a Norwegia zmierzy się z Senegalem. O 19:00 Argentyna rozegra swój drugi mecz na turnieju, a jej rywalem będzie Austria. Polskie siatkarki czwarte po dwóch turniejach Ligi Narodów. Na zakończenie zawodów w Bangkoku przegrały z Kanadą 2-3.
0: Na program zaprosił jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym. SK Torun News.
2: Renata Grudzińska. Toruń szykuje się na wakacje. Skupiono się na przygotowaniu atrakcji dla najmłodszych.
3: Od warsztatów teatralnych po zajęcia sportowe, kulturalne. Jest tego naprawdę bardzo dużo.
2: Mówił zastępca prezydenta Adam Szponka. Pełną ofertę możecie znaleźć na stronie ilovetorun.pl. Z Torunia do Komionek linią 141, mówi Sylwia Derengowska z MZK.
4: Odjazdy z Torunia o godzinie 9, 13 i 17.20.
2: Z kolei od 27 czerwca zostaną dodane jeszcze dwa kursy.
5: Imprezka. Jeżeli dziś lub wczoraj komuś było gorąco, to spokojnie, za kilka dni będzie jeszcze goręcej. Jakie macie sposoby na upał, dajcie mi koniecznie znać. Tym bardziej, że właśnie to ciepło wcale nie ucieka. A żeby było gorąco, no to imprezka trwa. Faruka i Pepas, zaczynamy w ten sposób.
6: Trzy minuty po 18:00, Mati Fuczuło, cześć.

Sony Fodera, D.O.D. i Poppy Bezcamp i Think About Us. 11 minut już po godzinie 18. Czy wy też tak macie, że wychodząc teraz na zewnątrz mówicie do siebie: ale jest gorąco? No w skrócie, lampa. Ja tak miałem dzisiaj, uznając, że zdecydowanie jest za gorąco. No i mam nadzieję, że nie jestem w tym sam, ale potem spojrzałem na prognozy pogody i zobaczyłem, co się szykuje. I szykuje się to, że w okolicach weekendu w dużej części Polski mamy zakręcić się nawet w okolicach 40 na termometrach w cieniu. Naprawdę, naprawdę. Potem już temperatura ma się zmienić, pogoda generalnie ma się zmienić i będzie już chłodniej i bardziej deszczowo, ale najbliższe dni, no to szykuje się naprawdę, naprawdę piekarnik, chyba tak można powiedzieć. No i dajcie mi dlatego znać, jakie wy macie na to sposoby, czy już się przygotowujecie na to, co się wydarzy. Jeżeli tak, to w jaki sposób zamierzacie nad tym zapanować, może wyjeżdżając gdzieś na plażę, żeby odpocząć, przy okazji złapać promienie, no i troszkę nad tym zapanować przyjemnościami. Dajcie znać głosówkami na eskowym Messengerze. Ja tymczasem gram hity na czasie, bo to też jest gorąca historia. Nelly Furtado, Say Right. Radio Esko. 12 minut po 18 już.

0: I tak brzmi imprezka. Tak, czyli Kygo, Khalid, Griffin, Save My Love. Tak to brzmi, 22 minuty po 18. Poniedziałkowa imprezka zaczęła się od mojego mówienia o pogodzie. O trochę też narzekania. Temperatury dają się naprawdę mocno we znaki. No w końcu zaczęło się lato, to czego innego się spodziewać powinienem. No ale można to świętować na różne sposoby, to rozpoczęcie lata. W Zagrzebiu na przykład z tej okazji zorganizowano zlot jamników. Można tam było zobaczyć i pogłaskać setki tych długich psiaków. No i trzeba powiedzieć, że to jest impreza, na której nikt nie patrzy z góry. No dobra, dobra, trochę suche, ale przecież o to chodziło.
1: Autopromocja.
2: A gdzie tu wsteczny jest?
3: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
2: No wyobraź sobie, że nie.
4: No, to będzie okazja.

0: udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.

Na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.

0: Stanach i kwiat jabłoni i szary świat, 21 minut przed 19, a jeżeli ktoś ze swojej szarości chciałby się przenieść gdzieś, gdzie jeszcze nie byliście, albo w miejsce, które doskonale znacie i kochacie bardzo, ale chcielibyście do niego wrócić, to mamy coś dla was. SK dowozi kempera. Nasza akcja wraca już w najbliższy czwartek. No i właśnie wtedy dowieziemy do kogoś z was dom na kółkach na przedłużony weekend. I będziecie mogli pojechać dokąd tylko chcecie. Naprawdę da się to zrobić. Ktoś z naszej ekipy eskowej przywiezie do was kamper. I to właśnie prosto pod dom. Tylko trzeba się zgłosić. W aplikacji Radia SK, którą możecie pobrać za darmo, czekamy na zgłoszenia, a potem dzwonimy i jedziemy. I gramy. Elenium, Ellie Goulding, Don't Want Your Love, to już za chwilę w imprezce.
1: Autopromocja.
2: Niektórzy nie dowierzają.
3: Jezu, naprawdę się wkręciłam w takie coś?
2: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
4: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
2: A są tacy, którzy po prostu grożą.
3: No, zabijecie po prostu.

0: w aplikacji
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Ach, ta drżąca powieka.
4: I ten nocny skurcze łydek.
3: Biorę magnez i nie czuję efektu.
5: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: Ty plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
7: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: Przed nami 10. edycja Rapsta

0: składu sceny Old School. Na Tiger Stage zagrają m.in. bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
3: I po reklamie.
4: SK.

Ostatnio byliście u fryzjera. Albo kiedy ostatnio fryzjer was obraził? Nie mam na myśli tego, że nie do końca podobało wam się to, co pojawiło się na waszej głowie po wyjściu z salonu. Słuchajcie, coraz popularniejsze są takie salony, w których płaci się fryzjerowi za to, żeby nas obrażał, a potem jeszcze to wszystko nagrał i wrzucił filmik. Wiecie co? Ja już boję się samych wizyt u fryzjera, bez żadnego obrażania, a konkretnie to boję się efektu, no a co dopiero jeżeli on jeszcze zacznie mnie obrażać. Boję się, że mógłbym tego nie przetrwać, ale słuchajcie, ja mam coś dla was, zdecydowanie bez żadnego obrażania, za to bardzo przyjemne. Kto chciałby zgarnąć zestaw od pewnego znanego wokalisty, Niall Horana, czyli pana, którego znacie doskonale z ekipy One Direction. Mam dla was jego płytę, Dinner Party i torbę przy okazji. Musicie mnie tylko przekonać głosówkami na eskowym Messengerze, że te wszystkie gadżety powinny być wasze. Czekam na głosówki i za chwilę gram. Tate McRae, Just Keep Watching będzie.

0: Reklama.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa Breska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
4: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
5: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik.

0: Śląsku. Na Tiger Stage zagrają m.in. bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
2: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
3: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
4: To będzie ostatnia reklama.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: I po reklamie.
2: Toruń na czasie.
3: Marta Łazarska, kolejny tydzień z atrakcjami w ramach Dni Torunia. No i już o godzinie 21.30 możecie wybrać się na Zamek Dybowski. Tam koncert Jesus Christ Superstar Teatru Muzycznego w Toruniu. A w piątek

0: Kolejne żużlowe emocje przed nami. Myślę, że rozochoceni zwycięstwem z Lublinem chętnie zobaczymy, co będzie działo się na meczu z Włókniarzem Częstochową. A ja mam dla Was zaproszenie. Piszcie na torun@sk.pl, dlaczego to do Was powinny trafić.
1: Muzyką się żyje.
2: Wiktor Waligura doczekał się numeru 1 gorącej dwudziestki. Jego singiel 4 pory roku stał się ostatnio Waszym ulubionym hitem i dzięki Wam znalazł się na pierwszym miejscu łyskowej listy hitów. 4 pory roku to pierwsza zapowiedź nadchodzącej płyty tego młodego artysty.
3: To jest taki numer na właśnie podniesienie kącików ust i lekkie poruszanie bioder, ale jest też bardzo gitarowy i chyba dobrze pokazuje to, czym ta płyta moja, nad którą teraz pracuję i która jest już prawie skończona, a którą ten singiel zapowiada, będzie wyglądać.
2: Płyta ma ukazać się jesienią, wtedy też klubowa trasa koncertowa, ale już w najbliższy piątek premiera kolejnego singla Wiktora. Nowa piosenka nosi tytuł To jest to. A czekając na premierę możecie zagłosować na 4 pory roku na sk.pl. Ten hit pojawi się też już niedługo w imprezce. Gorącą dwudziestkę gramy Wam w piątki, a w poniedziałki to czas na rap dwudziestkę. Dziś od 23 nowe notowanie. Sprawdzimy, czy Chivas obroni numer 1 w propozycjach na sk.pl. Czeka też nowość od Łatwoganga i Majko, czyli charytatywny hit Wszystkie marzenia.
1: Imprezka. Imprezka. Imprezka. Imprezka.
2: A ja w życiu mam bardzo proste marzenia, żeby się najeść, ale też żeby zagrać Wam najlepsze hity na czasie. Tate McRae, Teddy Swims, Purple Disco Machine, Kuban Izalia, Kyoto. Tak będzie, ale na początek Just Keep Watching Mnie to Mati Fuczyło. 19. Cześć! Najedzony to gram.

0: Kuban, Izalia i Kyoto. To może z Kyoto przeniesiemy się do Irlandii?
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Bo właśnie stamtąd jest Jazzy, którą znacie już doskonale z anteny Radia SK. W końcu wszystkie hity zaczynają się w Esce. Podobnie było z utworem Can't Deny It. Teraz jednak Jazzy postanowiła wypuścić coś nowego, energetycznego. I zanim wypuszczę to też ja, to powiem wam jeszcze, że zaczyna się festiwalowe lato w Esce. Jazzy zagra m.in. na wielkim węgierskim festiwalu Sziget. I tam też na przykład Somber, Zara Larsson czy Louis Capaldi. A my już niedługo wyślemy na tę imprezę kogoś z was. Śledźcie zakładkę konkursy na SKPL i słuchajcie. Jazzy i Chrisa Lorenzo. Invisible to jest nowość.

0: tym hitem to nawet poniedziałek jest jakiś taki bardziej znośny. Prawda? 28 minut już po 19. A wiecie, że w Polsce jest coraz mniej rodzin? Naprawdę! O, coraz więcej osób żyje w pojedynkę. Takie coś pokazały dane Eurostatu. W zeszłym roku, uwaga, podaje datę. Dane to znaczy. Nawet 35% dorosłych mieszkało w pojedynkę, a 20 lat temu było zupełnie inaczej. To znaczy, częściej mieszkaliśmy z kimś. No i częściej w mieszkaniach pojawiało się też dziecko. Jedno jest pewne, dzisiaj na pewno częściej wiadomo, kto nie wyniósł śmieci. Może właśnie komuś przypomniałem, więc lepiej sprawdźcie.
1: Reklama. Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także, jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: To będzie ostatnia reklama.

0: jak pięknie. Dawid Podsiadło i Na Błysk. Zaglądam na to, co dzieje się teraz na mundialu. W końcu trwają Mistrzostwa Świata. Właśnie teraz mecz Argentyny z Austrią. No i uwaga, co się dzieje? 43. minuta trwa. 1-0 jak na razie dla Argentyny. Kto strzelił bramkę? Leo Messi. No oczywiście, że tak. I to już kolejne mundiale, w których to on zdobywa bramki. Piękna historia, ale słuchajcie, wspominałem o tym, że coraz bardziej popularne jest płacenie fryzjerowi za to, żeby nas obrażał. No i jeszcze wrzucał filmik z tego do internetu. Martyna nagrała się w tej sprawie na eskowym messengerze.
1: Pracuję w przedszkolu obecnie.

0: Ja sam czuję się jak ten fryzjer. Tak sobie pod nosem coś tam pojojczę. Niestety. Tylko pod nosem.
1: Wiesz, Martyna, gdybyś była fryzjerką, to może klient by to słyszał i jeszcze mogłabyś na tym dodatkowo zarobić. No ale jeżeli pracujesz w przedszkolu, to może faktycznie lepiej nie mówić tego głośno. Ilona też się nagrała.
2: Ja właśnie wracam do domu, zakończyłam oficjalnie drugi rok studiów, ostatni egzamin. Za mną stres już powoli schodzi, ale jestem bardzo szczęśliwa. Dlatego zaczynam wakacje, chociaż na pokładzie mam męża i dwójkę dzieci, więc no z tym odpoczynkiem to tak na dwa razy, ale jedno przynajmniej się skończyło. Pozdrawiam.
1: Pozdrawiamy też. Czyli Ilona, ty też masz przedszkole, z tym, że w domu. Ale najważniejsze, że udało się zdać. Gratulacje. No i część obowiązków uciekła. To dobrze. Należy się nagroda. Zestaw z płytą Naila Horana leci do ciebie.

0: Plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK. Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
1: Przed nami 10. edycja Rapsta.

0: Tiger Stage zagrają m.in. bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: I porcie.
4: Marta Łazarska, już w najbliższą sobotę startuje 24. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Bella to Fest i oczywiście oprócz budynków festiwalowych będzie szansa, żeby zobaczyć wielkie kino pod chmurką. Oczywiście po cały harmonogram odsyłam Was na stronę tofifest.pl. Festiwal potrwa do 3 lipca. No a jeszcze w ten weekend pomaganie i wspólne granie. To w Czernikowie podczas pikniku charytatywnego spotykamy się w Parku 700-lecia.
5: Muzyka się żyje.
6: Jak rozpoczynać wakacje, to najlepiej z Eską. Na przykład na koncertach z cyklu SK Music Tour. W najbliższy weekend ruszamy do województwa zachodniopomorskiego. Będziemy w Nowogardzie i w Kołobrzegu. SK Music Tour w Nowogardzie odbędzie się w piątek. Na scenie Grubson oraz Eryk Moczko. Ma całość poprowadzi dla Was Kasia Węsierska. Z kolei w Kołobrzegu powitamy wakacje w niedzielę. Wystąpią Bryska oraz zespół Ira, a prowadzącym będzie Hanczak. Wstęp na koncerty SK Music Tour jest darmowy. Zaczęło się lato, a razem z nim czas wakacyjnych festiwali. W najbliższy weekend w Żywcu zacznie się trasa męskiego grania. Początek lipca to oczywiście open air, ale też fajne imprezy dla fanów hip-hopu. Najpierw Polish Hip Hop Festival w Płocku, a potem Rap Stacja w Sławie. Na te dwa wydarzenia zaprasza SK. Już niedługo będziemy mieli dla Was bilety. W wakacje warto zarezerwować też czas na Łódź Summer Festival czy Letnie Brzmienia. A jeżeli kręcą Was zagraniczne festiwale, to w sierpniu można wybrać się do Budapesztu na Sziget. Tam zagrają m.in. Somber, Zara Larsson czy 21 Pilots i uwaga, SK będzie Was tam wysyłać, więc bądźcie koniecznie czujni. Pomyślałem przed chwilą, że jest wiele zdań, które mogłyby paść dzisiaj z moich i z Waszych ust, ale są też zdania, które nie padły dzisiaj na pewno. To jestem tego pewien na 1000000%. Na przykład coś takiego. O, nie było słychać to jeszcze raz.
7: Zimno. Jesteśmy jak na akraktatycie.
6: Matti Fuczyło, to jest imprezka, a to Justin Bieber i Nicki Minaj. Beauty and the Beat

Temper City, Self-Aware, a wiecie, że w najbliższą niedzielę można iść na zakupy? Tak, szykuje się niedziela handlowa. Jestem pewien, że w tym momencie podzieliłem słuchaczy. Jedni się ucieszyli, że to oznacza zakupy, a inni się zmartwili, że to oznacza zakupy. No, w każdym razie wszystkim życzę powodzenia w kolejkach.

0: Ale Farben, Rene Miller i Borycak. A kto lubi festiwale albo dobrą zabawę?
1: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
0: Bo my szukamy rzeczy, które zabieracie ze sobą, na przykład na festiwal, żeby bawić się do końca. W tej sprawie zgłaszacie się do nas na sk.pl, a ja zamierzam porozmawiać teraz z kimś z was. No w końcu może czegoś się dowiem i może nie przysnę przed końcem imprezy. Na sk.pl zgłosiła się do nas Marta, cześć.
2: Cześć.
0: I ty mnie bardzo mocno zaskoczyłaś, bo napisałaś tak: zawsze zabieram ze sobą na festiwal pistolet na wodę. Chcesz się dowiedzieć, dlaczego, to zadzwoń. No to dzwonię i pytam, dlaczego?
2: Słuchaj, mam już to sprawdzone. Co roku zabieram ze sobą pistolet na wodę, bo to jest bardzo ważna rzecz i bardzo pozytywnie zawsze odbierana do nawiązywania kontaktów i nowych znajomości.
0: Ach, czyli strzelasz do ludzi po prostu.
2: Jest to super sprawa, żeby na przykład kogoś poznać, zaczepić, kiedy ktoś jest na polu namiotowym obok, w namiocie ktoś tajny, z kim by się chciało po prostu nawiązać znajomość, to jest świetne.
0: No to
2: zrobić tu zaczepkę i powiem szczerze, mamy to sprawdzone z koleżankami, to się zawsze super przyjmuje.
0: No muszę ci powiedzieć, Marta, że w takim razie ja chyba idę do sklepu z zabawkami i muszę kupić pistolet na wodę, ale powiedz mi, czy jest jeszcze jakiś inny obowiązkowy punkt wyposażenia? Czy bierzesz tylko to i nie potrzebujesz?

0: wiesz niczego więcej.
1: No nie, zawsze muszę jednak wziąć coś jeszcze, to znaczy koniecznie wygodne, jakieś niezdzieralne buty, bo to jest naprawdę podstawa. No i nie wiem, czy nie najważniejsza sprawa ze wszystkich, super ekipa przyjaciół, bo bez tego żaden festiwal się
0: No jasne, że tak, ale Marta, przekonałaś mnie już nawet tym pistoletem na wodę, więc skoro tak, to musi być nagroda. 1000 zł na festiwale, na które weźmiesz swój pistolet na wodę i będziesz oblewać ludzi, a do tego elektrolity OC Active Lab Pharma lecą do ciebie, co ty na to.
1: No rewelacja, strasznie się cieszę. Dziękuję serdecznie.
0: Polecamy się, a super. Wy macie swoje obowiązkowe wyposażenie? To zgłaszajcie się na sk.pl. Radio
2: SK. Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit, tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
3: Reklama.
4: I to jest piękna gra!
5: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
4: Tak, wiedziałem!
5: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: I po reklamie.

0: Just Like a Pill. To Pink w Esce. W imprezce. Cały czas trwa mecz Argentyna-Szwajcaria. To na mundialu. 81. minuta. Wygrywa Argentyna po golu Leo Messiego. Chciałbym powiedzieć, że ten pan strzelił już 17 bramek na samych mundialach. Ja na przykład żadnej nie strzeliłem na mundialu, więc uważam to za niezły sukces ze strony Leo. Ale mecz Argentyna-Szwajcaria trwa. Ciekawe, czy będą karniaki, bo u nas będą na pewno. Trwa SK Karniaki Cup. Codziennie na naszej antenie odgadujecie słowo, które wypowiedział Sławek Peszko, ale które zostało wygwizdane. Na przykład...
1: Jak wsiadam do taksówki, to kierowca od razu pyta, stadion czy...
0: No i zbieramy 11 Radia SK, która pojedzie na finał na PGE Narodowym i zagra o 10 tysięcy złotych. Jak na razie mamy 4 zawodników, którzy zgadli hasła, ale ty możesz być piątym. SK.pl, tam się zgłaszacie. Pytanie tylko, czy strzelisz coś. Radio SK. A teraz już gram coś. Swedish House Mafia, Wait So Long.

5 minut do 21. Słuchajcie, są rzeczy, na które czeka się 360 dokładnie lat. Tak jest z tym, co wydarzyło się w Londynie. No bo w jednym z parków od bardzo dawna żyły tam pelikany. Od bardzo dawna, czyli od 1664 roku dokładnie. I co? I po 360 latach ekipa postanowiła założyć tam gniazda, a w nich wykluły się pisklaki. No, trzeba przyznać, że te pelikany to potrzebowały chwili, żeby się zadomowić. No, ale w takim razie wielkie gratulacje dla rodziców. Ja, słuchajcie, dzisiaj zadomowię się Westę i bardzo dobrze. Słyszymy się o 23 w Rap 20. Głosujcie na sk.pl. Mati Puczyło, dzięki, cześć!

0: promocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Wielki sport zawsze w TVP. Kolejny dzień z mundialem. Dziś grają Francja, Irak, Argentyna, Austria, Norwegia, Senegal. Oglądaj od 18.20 w TVP 1, w TVP 2 i w TVP Sport.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: I po reklamie.
9: Toruń na czasie.
10: Marta Łazerska, w Toruniu trwają dni naszego miasta, no i także w tygodniu nie zabraknie nam ciekawych atrakcji, no to przedstawiam Wam plan na jutro. O 16 spotykamy się na przystanku przy Alei Solidarności, tam muzyka na przystankach i rock Łajka. Zielony tramwaj to już warsztaty w kulturalnym hubie bydgoskiego przedmieścia. Będą też wianki od 20.30, uroczyste przekazanie wianka na punkcie widokowym, o 21.50 fire show na Zamku Dybowskim.

0: Radio
1: SK. Radio SK.
2: SK.
3: SK.
4: Summer.
5: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
6: Łukasz Zduńczyk, witajcie. Próbowali latami, aż w końcu się udało. Dawid Kwiatkowski i Margaret po raz pierwszy wydali wspólną piosenkę. To kawałek Później Ci Opowiem, który mogliście już premierowo usłyszeć w Radiu SK. Artyści zdradzili w naszym studiu, że to nie jest ich pierwsza wspólna piosenka, ale po raz pierwszy udało się ją wydać. A od kogo zaczęła się ta współpraca?
7: Porówno chcieliśmy i porówno poszukaliśmy do tego duetu opcji, bo...
8: Powstało już kilka utworów.
7: Tak, bo to nie jest pierwszy utwór, który my próbowaliśmy zduetować. Ale to jest ten utwór, który nas obydwoje poruszył. Bardzo często było tak, że albo timing też nie był dobry, bo ja coś wydawałam, później Dawid coś wydawał, ale okazało się, że
8: ten numer jest tak mocny, że zrobiliśmy wszystko, tak, żeby się zgrać kalendarzowo.
6: Singiel Później Ci Opowiem to kawałek z nadchodzącej płyty Dawida Kwiatkowskiego. Wiadomo, że krążek będzie nosił tytuł Południe i że premiera 2 października. Później Dawid Kwiatkowski ruszy w trasę koncertową, zagra w Poznaniu, Katowicach, Łodzi, Wrocławiu, Gdańsku i Warszawie. To było jedno z moich niezrealizowanych marzeń z młodości. Tak mówi Jimek o niezwykłym wydarzeniu, które przed nami. 12 września na lotnisku Bemowo w Warszawie finałowy koncert projektu

0: rozwinęliśmy też bardzo wizualnie i był dużo takim pieczołowicie przygotowanym wielkim wydarzeniem. A teraz wracamy zrobić coś pomiędzy. De facto spotkaliśmy się z tyloma raperami, mieliśmy tych interakcji parę i zawsze żałowałem, że nie nagraliśmy nowych kawałków, że nie napisaliśmy nowych rzeczy. I ten trzeci koncert jest również o tym, żeby zrobić coś nowego i tą historię jednocześnie spuentować jakąś przyszłością.
1: No właśnie, chciałam zapytać, bo pokazałeś, że rap i muzyka symfoniczna mogą ze sobą świetnie współistnieć. Tak było, kiedy projekt ruszał, no i tak jest teraz, ale powiedz, jak się pracowało w 2022, a jak teraz, co się zmieniło?
0: Dla mnie ten rapowy, symfoniczny mariaż już trwa od przynajmniej jakiegoś 2015 w sumie i rzeczywiście ten świat trochę był inny wtedy, że trzeba było ludziom to jakoś tłumaczyć. Teraz dla mnie to jest chleb powszedni, jakaś bardzo naturalne połączenie, a jednocześnie wtedy... No właśnie to jest trochę takie ogranie się z czymś, w co się wchodzi nowe i to tempo wzrasta, ilość rzeczy, które możemy sobie przyjąć, też rośnie, więc tutaj to było o tym, żeby się spotkać i robić muzykę też razem. Trochę za dużo dzisiaj się robi osobno i na komputerach i ten pomysł trochę się zrodził z czegoś bardzo skromnego, to nie jest fortepian, tylko to jest pianino. I na tym pianinie napisałem parę motywów, do których właśnie legendy polskiego hip-hopu napisało parę rzeczy, bardzo często na miejscu i tak powstała w sumie płyta cała. Nazywa się Etiudy na pianino właśnie. Sampler, orkiestrę i kolegów. Ten ostatni element, taki trochę uliczny, niebezpieczny, mieć kolegów. I to też jest jakieś kolejne z takich marzeń z młodości, niezałatwionych.
1: No właśnie, bo zgromadziłeś wielu czołowych artystów, Abradab, Wona, OSTR, Molesta, Venement, PZ. Między innymi tych artystów usłyszymy podczas koncertu i na twojej płycie. Powiedz, co zdecydowało o wyborze tego składu? To właśnie te młodzieńcze wspomnienia jeszcze o tych wielkich?
0: To był klucz oczywiście do zapraszania ich na koncert, żeby grać starsze rzeczy, ale też przy tych koncertach poznaliśmy się też lepiej, więc byłem też ich ciekaw. Poznałem ich na scenie, traktuję ich jak muzyków, czyli poznając się na scenie też się ocenia, co sprawia trudność, co jest łatwość, co jest ciekawe. Jednocześnie jestem ich fanem, więc też byłem ciekaw, co by powiedzieli w takim klimacie, na takiej przestrzeni, jakby się odnaleźli.
1: Trochę ich sprawdzały.
0: Tak, i jednocześnie ciągle jest to zawsze moje zadanie, jakoś sobie... ktoś to kiedyś dzisiaj chyba, to tak ktoś do mnie ładnie powiedział, przestawiać stół. Żeby robić rzeczy tak w życiu, żeby przestawiać stół.
1: Czyli żeby nie wszystko...
0: Żeby go obracać,
1: próbować różnych rzeczy.
0: Żeby dekonstruować coś, zaczynać od nowa i trochę ten status quo rozmontowywać, ale oczywiście, że to się trudno robi, bo trzeba też fajnie pamiętać też o tym, co było dobre, co jest w tradycji piękne, co chcemy zachować, czego nie chcemy zgubić po drodze i wziąć ze sobą. Więc to jest taka nostalgiczna rzecz pod wieloma względami. Stąd też te etiudy, bo etiudy też są warsztatem, de facto takim treningiem. Dzięki temu ten proces też jest otwarty, ale te kawałki też czasami też brzmią jak coś, co się właśnie dzieje przed nami, rodzi się na naszych oczach. Wyszedł właśnie singiel z PZ-em. Zrobiliśmy kiedyś taki kawałek Nie muszę wracać w 2015 jakimś czy 12. I to był kawałek, którym nagrałem zespół, który potem pociąłem i go samplowałem. Czyli to też jest ta budowa i ta rozbiórka.

0: pomysł, który mi wpadł do głowy. I ten pomysł tak działał, PZ potem jak do tego zarapował, to ja postanowiłem już tego w ogóle nie psuć. Zostawiłem to pianino z tego dyktafonu, z tego w ogóle nawet nie nastrojone.
1: Przypadkowego zupełnie pokoju.
0: I na reszcie płyty jest piękne, studyjnie brzmiące pianino, na którym nagrałem wszystkie te utwory, a tego po prostu nie ruszałem, bo bałem się go zepsuć, więc to też jest trochę taka kuchnia i dużo tej kuchni chciałem zostawiać w tej muzyce, żeby właśnie nie brzmiała jak taki algorytm, jak taki jakiś ten wszędobylski dzisiejszy...
1: Ajaj. No. Czyli jesteś taki sentymentalny.
0: No i to też w hip-hopie starym też były kiedyś skity, czyli takie kawałki, których nikt nie potrzebował, wypełniały te przestrzenie pomiędzy piosenkami, kawałkami na płytach i dawały właśnie jakiś taki klimat. I to jest taki mój komentarz, że jest dużo tej kuchni ze studia.
1: No bo tego klimatu chyba dzisiaj jednak potrzebujemy. Trochę już tak się przejedliśmy tym jajem.
0: Ta doskonałość,
1: wszystko jest takie samo.
0: Ta doskonałość niby jest tak względna, że ja w zasadzie już mnie od niej odrzuca na tyle, że właśnie lubię tego człowieka, ten brud, tam są oddechy, jakieś szmery, pomyłki często. Oczywiście, że każdy kawałek inną historię opowiada. Ten jest po prostu zwykłą etiudą, czyli jakby na sześć rąk w zasadzie zagrałem na tym jednym pianinie trzy razy. I też jest o tym, że kiedyś ten hip-hop był taki trochę na lupie, czyli że się powtarzał i wiele kawałków pozmieniałem, porozszerzałem, a ten realnie sobie właśnie tak trwa i PZ jest takim starym, dobrym PZ-em, a jednocześnie takim mądrym, nowym PZ-em, przyszłym PZ-em.
1: PZ kiedyś i PZ z dziś.
0: I to też jest fajne, tak kumpla obserwować w rozwoju i w zmianach życiowych i widzieć rapera, który tak naprawdę mówi wiersz.
1: No właśnie, ten kawałek jest trochę o takim dorastaniu artystycznym też.
0: Tak, nostalgia taka trochę właśnie o dzieciaku, wewnętrznym dzieciaku, porozmawiać, jakbyśmy się mogli spotkać dorośli, skonfrontować z tymi wyobrażeniami, które mieliśmy o sobie za młodu. I dla mnie w ogóle takim całym zjawiskiem w moim życiu jest właśnie hip-hop i stąd ta płyta producencka de facto z raperami, bo to było właśnie takie spotkanie z młodością.
1: No właśnie.
0: A jednocześnie dorastanie.
1: No właśnie, powiedziałeś o tym, że z każdym z artystów wiąże się jakaś historia i mówiłeś też, że po drodze poznaliśmy tylu ludzi, że stratą byłoby nie stworzyć z nimi czegoś nowego. To jak to wygląda? Najpierw jest muzyka, czy najpierw jest ten człowiek?
0: Zawsze było inaczej, ale oczywiście, że to pianino było punktem wyjścia, stąd też tytuł tej płyty, więc starałem się zrobić tak, żebyśmy się spotykali w studiu i ja po prostu zaczynałem coś grać. Na przykład OSTR przyszedł, on mi się kojarzy, to jest taki gościu, który improwizuje na każdym koncercie, freestyle robi z publicznością, rapuje o tym, co ma skitrane w kontrabasie, kontrabasista w trakcie, kiedy do niego podchodzi i robi wielki show. I myślałem, że zrobimy coś w tym stylu, coś takiego eksplozywnego, wielkiego, a nagle widzę gościa, który jest trochę taki jakiś przydymiony, jakiś kompletnie zmęczony i zacząłem grać coś nostalgicznego i on napisał w 20 minut po prostu ten tekst, a w kawałku się pojawił pierwszy take. Na samym początku kawałka jest pierwsze podejście do w ogóle próby wypowiedzenia tych słów i nagrania tego. Więc to są takie rzeczy, które zostawiają te smaczki. U PZ-a na przykład jest, co prawda to był drugi take, ale z pierwszego take'u jest z notatki głosowej, którą mi nagrał, jak myślał nad tym tekstem, też zostawiłem tam jakiś fragment. Chyba ten człowiek będzie tym, do czego nas będzie coraz bardziej ciągnąć w przyszłości, tak mi się wydaje. A jednocześnie dokumentacja tego procesu, że to nie jest kliknąć jakiś prompt i nagle wychodzą rezultaty, tylko że jest jakaś historia.
1: Czyli tak słuchając tej płyty będzie można trochę się poczuć jak z tobą w tym studiu podczas pierwszych nagrań?
0: To jest na pewno jakaś podróż. Przez to, że robię muzykę do filmów jako zawód, taki wyuczony i wyćwiczony, to gdzieś zawsze tak się staram opowiedzieć na całej płycie jakąś dłuższą, większą historię. I oczywiście ta płyta taka jest, żeby się zmieniała cały czas, ale też nie na wszelką cenę i też starałem się ograniczać. Moim głównym zadaniem artystycznym wobec siebie było tego nie psuć, czyli zrobić

0: tyle, ile trzeba i czasami odpuszczać, czasami, czyli ograniczać tak naprawdę też pomysły.
1: A z kim szczególnie inspirująco wspominasz współpracę przy tej płycie? No bo na liście artystów jest zdecydowanie więcej niż wymienieni przeze mnie chwilę temu.
0: No to są, o każdym musiałaby być anegdota. Oczywiście, że przychodzi mi do głowy Łona, którego nie było na poprzednich koncertach, więc spotkaliśmy się w studiu dopiero teraz, pierwszy raz pracowaliśmy razem. Zawsze byłem jego fanem od długiego czasu. I on przyjechał i siedział ze mną przy komputerze, że układaliśmy te elementy tego kawałka najdłużej razem. I to był ciekawy proces. On jest ostatnim kawałkiem na płycie, a pierwszym jest Eldo i to jest z zespołu Gramatik legendarnego. I to jest odwrotna postawa, bo Eldo na przykład nie chciał posłuchać tego kawałka, jak go nagrał. Wyszedł, napisał go w studiu, słuchając pierwszy raz muzyki, którą mu zagrałem na pianinie. Napisał też piękną rzecz, piękny wiersz, wyszedł i nigdy go w życiu nie słyszał, do tej pory zresztą.
1: I bardzo zaufał mi się, ci tak na 100%?
0: Tak, i jedna i druga postawa mi się bardzo podoba, czyli jeden siedzi ze mną i robi go razem ze mną przez cały ten żmudny proces, a drugi po punkowemu po prostu jakby nie interesuje go też jak tak naprawdę ten produkt czy ten efekt w ten sposób rozumiany, tylko sztuka jako tylko ten proces przy tym biurku, to robienie tego samego robienia i tylko i wyłącznie to jest w tym ciekawe, czyli bycie tu i teraz, jedno i drugie mi bardzo zaimponowało.
1: Bez poprawek żadnych.
0: A to już swoją drogą. Czyli o to bardzo też walczyłem, żeby starać się jak najmniej retuszów stosować też.
1: Powiedz, co jeszcze dopracowałeś na

0: robienia i tylko i wyłącznie to jest w tym ciekawe, czyli bycie tu i teraz. Jedno i drugie mi bardzo zaimponowało.
1: Bez poprawek, żadnych.
0: A to już swoją drogą, czyli o to bardzo też walczyłem, żeby starać się jak najmniej retuszów stosować też.
1: Powiedz, co jeszcze do pracy?

0: No to jest kolejna ewolucja, bo te kawałki z płyty się w ogóle zmienią jeszcze raz na koncert na pewno. No bo gramy go z orkiestrą, zależy mi na tym, żeby ta symfoniczność była jak największa, a na płycie wcale nie miałem takiego wielkiego ciśnienia, żeby wszystko było tylko i wyłącznie symfoniczne, więc są takie niektóre bardziej numery, niektóre są nawet dość elektroniczne, a ta orkiestra się gdzieś pojawia jako jakiś most na przykład pomiędzy dwoma segmentami. Więc chyba będę jeszcze je rekonstruował na koncert, co innego na stojąco na bemowie, a co innego w samochodzie czy w domu słuchając płyty.
1: No to co, to 12 września i widzimy się na lotnisku bemowo.
0: Serdecznie zapraszam.
2: Eska Toruń News.
3: Renata Grudzińska. Małżeństwo z rozsądku i to z burzliwą historią. Tak możemy przedstawić naszych kolejnych bohaterów w cyklu Z mikrofonem na toruńskich osiedlach. Tym razem ruszamy na lewy brzeg Wisły, aby odwiedzić wiele miejsc, które mieszkańcy odkrywają na nowo. Tajemnice Podgórza odkrywa przed nami Anna Lamers. Rozmawia Marta Łazarska.
4: No i dobra, fortyfikacje, tak? Fortyfikacje trzeba koniecznie zobaczyć. Na Podgórzu mamy forty, na przykład dostępne to jest Fort 15, które można zwiedzać. Tam się raz na jakiś czas są organizowane wejścia, to jest duży taki fort. Mamy trochę schronów, które też są i otwarte i zamknięte do zwiedzania. Mamy właśnie tą baterię AB4, bardzo ciekawy obiekt. I tam też, przez to, że to miasto tak bardzo nie niszczyło tych międzypól, tam można zobaczyć jakby też oryginalnie, jak wyglądały te tereny pomiędzy fortyfikacjami. Szczególnie na tyłach cegielni, to te tereny są powiedzmy mało zniszczone, więc można zobaczyć, jak to całe jakby założenie forteczne, że to nie są tylko forty, schrony, tylko że to jest cała linia, że to jest po prostu jakiś gotowy element i to wszystko tam fajnie widać. No myślę, że koniecznie trzeba też pojechać na Rudaku, na ten cmentarz, który jest przy ulicy Rudackiej i tam też jest piękny dąb. Właśnie miałam przyjemność rozmawiać właśnie z panem tutaj od nas Urzędu Miasta Torunia i on właśnie mówił, że te drzewa tam, że on po prostu jak jedzie, że w Rudaku chyba są wszystkie największe, najpiękniejsze drzewa z Torunia, że po prostu jest Rudak i potem dopiero cała reszta. W ogóle sam cmentarz jest fenomenalny, bo to jest stary ewangelicki cmentarz jeszcze olenderski, bo przecież tam w Rudaku byli osadnicy olenderscy, więc to jest ciekawe. Fajnie zobaczyć właśnie te powojskowe tereny na stawkach, czyli te dawne miasteczko poligonowe, czy te wszystkie różne obiekty, które tam się znajdują. To jest też bardzo ciekawe. Tam, słuchajcie, myślę, że można spędzić ze dwa dni. Naprawdę przede wszystkim taki hanging around, po prostu powłóczyć się tymi podwórkami, tymi przejściami, gdzieś tam z tyłu pospacerować, bo jest pięknie i ciekawie.
1: Trochę o ten temat zahaczyłyśmy, ale też chciałam cię zapytać, jak to się stało, że poligon, który mamy, jest tu, gdzie jest? No bo jest stosunkowo blisko miasta, niezależnie od tego, czy mówimy o Toruniu jeszcze przed włączeniem z Podgórzem, czy już Torunia i Podgórza razem.
4: A tam jest od XVI wieku, więc należy się przyzwyczaić, że wypadałoby. I tutaj muszę państwa zmartwić, najprawdopodobniej zostanie. No więc on kiedyś nie był tak blisko, tak? Jakby no trzeba pamiętać, że teraz my jesteśmy niewyobrażalnie mobilni. Ale kiedyś, no to jakby wyprawa, powiedzmy, wozów artyleryjskich, załóżmy, że wybierały się, nie wiem, z wozowni artyleryjskiej, która jest teraz Muzeum Etnograficznym, jechały aż tam, to trochę im czasu zajmowało, tak? Do tego stawiasz stopnia, że tam było wielkie miasteczko poligonowe na 20 tysięcy ludzi, wiecie, z własną linią telefoniczną, pocztą, oczywiście knajpami, milionem knajp i tak dalej, i budynkami i tak dalej. To nie była taka odległość, to była normalna odległość. Tylko, że okazało się, że a, tereny się nadawały, b, Toruń był miastem wojskowym. Pierwotnie, no, mniej więcej podobnie ufortyfikowanych miast było więcej, natomiast potem z rozwojem miasta Toruń stał się tą twierdzą, jednak pruską, niemiecką, w związku z czym możliwość wykorzystania tak ogromnego terenu, dobrze przygotowanego, dobrze już gdzieś tam uzbrojonego pod te działania pozostał, więc no mamy, ja się cieszę z poligonu, powiem szczerze. Ja wiem, że to jest czasami głośno i słychać te strzelanie, natomiast no wydaje mi się, że można się do tego przyzwyczaić, a dzięki temu też no nasze miasto żyje i zaszczycane jest przez różne, jak ktoś się interesuje, prawda, my stoimy, jedzie HIMARS, przepraszam, ostatnio nad Toruniem latały dwa B-52, no to było wydarzenie takie, że po prostu ziemia drżała, całe miasto, ja robiłam, stałam na balkonie, łzy mi leciały, zdjęcia robiłam. To było w ogóle fenomenalne wydarzenie, więc dla ludzi, którzy trochę lubią taką technikę, no to mój Boże, gdzie takie rzeczy? No nigdzie, tylko w Toruniu, tylko tu przyjeżdżać. Ale też chyba trzeba jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy, która też trochę powiązana jest z poligonem, aczkolwiek mniej, bardziej z wojskiem, a mianowicie o obozach jenieckich. Toruń w czasie II wojny światowej był ogromnym obozem jenieckim. Toruń, ale właśnie Lewobrzeż. I tak naprawdę Poznańska mniej więcej od początku do końca, patrząc sobie w ten sposób, tak, idąc wzdłuż linii ulicy Poznańskiej i patrząc w kierunku bardziej w stronę właśnie poligonu, to były tereny zajmowane przez obóz. Najpierw mieliśmy obóz 20A i to był obóz dla jeńców aliantów zachodnich. No i to była taka historia, że to były kraje, które podpisały konwencję genewską,

0: oczywiście pojawiają Anglicy, Kanadyjczycy, tak jak wiecie, fronty wojny się zmieniały. Na końcu mamy Włochów, jak już się sytuacja, prawda, i przyjaźnie zmieniły. Mieliśmy jednego Norwega na przykład, taki mój ulubiony, bardzo bym chciała zobaczyć w ogóle, kto to jest, jak to się stało, że on się znalazł u nas. Mieliśmy też dużo Australijczyków. Po upadku Krety cały oddział taki sanitarny, właśnie korpus sanitarny Australijczyków dostał się do niewoli i oni byli w Toruniu właśnie. I są dużo napisów jest na przykład w różnych miejscach, nie? Więc to jest ciekawe. No ale ten obóz to jest taka historia, wiecie, no jakby tragiczna oczywiście, bo obóz jenieckie to nie jest nic fajnego, no ale tam powiedzmy, że 44 zgony tych jeńców, no to nie jest taka straszna ilość, prawda? Natomiast później mamy taką sytuację, że jest obóz 20C i to jest obóz dla jeńców radzieckich i to jest zupełnie inna historia. To jest historia generalnie, jakby Niemcy nie dbali o jeńców rosyjskich i vice versa, tak? Jakby tam te statystyki są nieubłagane. Mówi się, że tych jeńców rosyjskich zostało w Toruniu około 15 tysięcy, a łącznie było mniej więcej 55 tysięcy jeńców przewinęło się przez obóz, w tym mniej więcej 21 tam z ogonkiem rosyjskich. No to zobaczcie, jaka to jest statystyka. Bardzo tragiczna historia. Potem w Toruniu był obóz jeńców niemieckich i tam też statystyka mówi 10% zmarło. Więc no, to jest takie smutna rzecz, ale a propos właśnie zobaczenia dobrych rzeczy jeszcze na ulicy Poznańskiej, zapraszam Państwa na najciekawszy w moim przekonaniu cmentarz i jeden z najciekawszych w ogóle uważam naprawdę, myślę, że mogę powiedzieć chyba nawet w Polsce. Fenomenalne założenie to jest właśnie cmentarz jeńców wojennych, głównie radzieckich, chociaż już sama tablica na wejściu mówi, że tam zginęło, prawda, jest tylu i tylu tam policzalna ilość, nie wiem, 44, już teraz nie pamiętam, przepraszam, jeńców żołnierzy alianckich, 50 chyba tam 9 żołnierzy armii radzieckiej, którzy polegli w walkach gdzieś dookoła Torunia i 10 tysięcy jeńców rosyjskich, znaczy 10 tysięcy, no to jest żadna ilość, czyli nie wiem, 10 tysięcy jeden to już jest jakaś ilość, ale to jest tak, jak wyjeżdżamy już na Poznań albo Bydgoszcz i mamy taki zakręt pod kątem prostym na Poznańskiej. Po lewej stronie mamy taki dziwny pomnik, taki jakby kij, na który nałożone jest dwa ciała ludzkie, na zakładkę położone. Po lewej stronie, jak patrzymy, jak wyjeżdżamy od strony Torunia, tam, słuchajcie, tam jest malutkie miejsce, gdzie można stanąć. Idźcie, zobaczcie ten cmentarz. To jest cmentarz w kółko założony, w sosnowym lesie. W tej chwili niespecjalnie zadbany. To jest cmentarz symboliczny, tam są tylko takie pomniki, ale uwaga, trochę rodzin robi sobie tam z tych pomników takich ogólnych swoje własne cmentarze. Znaczy na przykład jest tabliczka poświęcona jakiemuś radzieckiemu żołnierzowi. Jest tabliczka poświęcona polskiemu żołnierzowi. Jakieś pojedyncze krzyże się pojawiają. To w ogóle się pojawia trochę znika. Można spotkać sarenki. No jest w ogóle fenomenalne. To jest tak absolutnie fenomenalne miejsce. Gorąco polecam.
1: Ja jeszcze chciałam wrócić do takiego, no bo poligon i właśnie dworzec. To są takie dwie chyba najbardziej charakterystyczne rzeczy, jeżeli myślimy o Podgórzu. Powiedz mi, jak to się stało, że Podgórz wcześniej miał swoją stację kolejową, a nie Toruń?
0: Tak przebiegały linie po prostu. Tak przebiegały linie kolejowe, tak były budowane. Toruń był po niewłaściwej stronie miasta.
2: Miał pecha.
0: No generalnie jakby główne linie były budowane właśnie po tej stronie, ona nie wiem, tam łączyła z Bydgoszczą i tak dalej, w związku z czym no tamtędy te tory szły, żeby nie musiały krążyć przez Wisłę, no to po prostu Toruń był po niewłaściwej stronie.
1: Na toruńskim wybrzeżu coraz więcej widzę, że zaczyna powstawać nowych osiedli, nowych bloków, no ale chyba cały czas problem jest ten sam z komunikacją miejską na Lewobrzeżu. Czy Podgórz, ten dzisiejszy, jest dobrym miejscem do życia?
0: Wydaje mi się, że jest świetnym miejscem do życia, ale spróbuj tam pojechać na rowerze. To jest dopiero wyzwanie. Tam był inny świat, faktycznie. Jest bardzo infrastrukturalnie zaniedbany. Pojawiają się nowe szkoły, ale na przykład brakuje tam kultury. Ale dzieje się rzeczy niesamowite tak. Powstają nowe domy, powstają nowe bloki. Odświeżamy sobie chęć mieszkania jakby w tych wszystkich przestrzeniach, również kamienicznych, które są intensywnie remontowane. Urzędnicza już nie jest dawno urzędniczą, tylko tam są naprawdę fajne toruńskie familijoki. Obok parku na ulicy Parkowej zresztą to naprawdę wraca bardzo mocno do życia. I Podgórz też jest przedmiotem rewitalizacji. Za chwilę tam będą naprawdę fajne inwestycje i ten dostęp właśnie też do kultury lokalnej tego 15-minutowego miasta, czyli nie posiadanie konieczności przejechania przez korki na moście, tą fenomenalną komunikacją, prawda, miejską i wspaniałymi ścieżkami rowerowymi z tamtej strony, oczywiście mówiąc w cudzysłowie, będzie powodował, że jakby ten rozwój lokalny też będzie coraz większy. Ja bardzo liczę, że po zmianie w Toruniu zmieni się właśnie też te podejście do komunikacji, do zrównoważonego rozwoju miasta. Trochę będziemy odchodzić od tych samochodów, właśnie obszali komunikację, bo ja przyznaję się, ostatnio jechałam na Poznańską. W niedzielę jestem osobą średnio rozgarniętą, zajęło mi to tylko godzinę i 10 minut. Więc wróciłam na piechoty 15 minut. Nie? To są, wiecie, takie różnice, to po prostu nie może tak działać. Czy właśnie ścieżki rowerowe, których tam praktycznie nie ma, ale z drugiej strony, gdzie jest tak źle?

0: Zielono. Pokażcie mi lokalizacje, gdzie są takie odległości pomiędzy budynkami. To jest w ogóle coś. To jest coś fenomenalnego, że po prostu jakby ta jakość w moim przekonaniu życia, takiego spokojnego życia miejskiego, tam jest po prostu, to jest inny świat. Jak mam iść na, nie wiem, Koniuchy, modne osiedle, prawda, z lat 90., gdzie trudno wyjść z psem na spacer, a tam jednak tego jeszcze nie mamy. Tam są wciąż te tereny wydmowe, te lasy sosnowe. Teraz się buduje bardzo dużo, natomiast mam wrażenie, że dzięki trochę niższej cenie gruntów buduje się w nieco bardziej zrównoważony sposób. Myślę, że to właśnie tamta część miasta może być dla nas trochę wzorem tego. Ale komunikacja miejska, mój przyjaciel z Rudackiej ma autobus co godzinę. Mówi, że jak idzie do lekarza, na przykład załatwić coś tylko na chwilę, to potem 50 minut siedzi na przystanku autobusowym. Co powoduje, że co? No skorzystamy z samochodu. I zakorkujemy to wszystko, czyli perpetuum mobile, to wszystko nam nie działa, nie? Natomiast no, ja jestem zakochana świeżo tam. Ja mam w ogóle niewyobrażalne parcie, przyznaję się w tej chwili, na Podgórz. Rudak, Stawki, na całe lewobrzeże, Piaski, Glinki, po prostu na całość tak naprawdę. Mam naprawdę istny odjazd i spaceruję tam bardzo często. Jeżdżę sobie na rowerze i krążę pomiędzy budynkami. I jestem na nowo zachwycona właśnie taką, trochę tym, czego oczekuję. Czyli taką trochę, Toruń nie jest dużym miastem. Ale chyba się ostatnio zatracał bardzo mocno w tym takim właśnie metropolizacji, kamery image i tak dalej. Będziemy nie wiadomo czym. A trochę brakuje mi właśnie takiego sielsko-anielskiego klimatu, który tam odnajduję.
1: Pojawił się w 2013 roku most Zawadzkiej, drugi most taki samochodowy. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, mówi się o trzecim moście, moście zachodnim, jeszcze w ogóle moście przy Parku Glazja i kolejnym. Czy takie połączenie też sprawi, że na tym lewobrzeżu chętniej będziemy chcieli zamieszkać?
0: Na pewno drugi most zmienił tam fenomenalnie sytuację. Wcześniej to było naprawdę wygwizdowo i tam oczywiście autochtoni lubili bardzo swoje lokalizacje i ludziom się naprawdę dobrze mieszkało, na przykład na ulicy Bliskiej, która jest nie fenomenalnie daleko, ale tak, ale no jakby no most, korek na moście, no to był zawsze problem. I teraz dołożenie tego drugiego, szybkiego, jakby szybkiej komunikacji tak naprawdę, no to był przeskok cywilizacyjny. Boże, jeszcze Czerniewice z uzdrowiskowe, przecież mamy kurort uzdrowiskowy w Toruniu, Czerniewice były kurortem najprawdziwszym. Z solankami, źródełkami i w ogóle wszystkim. Tam trzeba pojechać i pochodzić po tym lesie. To jest w ogóle super miejsce.
1: Do tego jakiś czas temu oddany po rewitalizacji Park Tysiąclecia, który też no, na pewno cieszy oko, koi zmysły, no ale gdzieś tam z tyłu głowy jest ta Andersa nieszczęsna.
0: Jest to prawda, natomiast park w ogóle jest super i jest niesamowicie użytkowany. Właśnie na spacerze ostatnio trochę zapytałam mieszkanki i mieszkańców, jakby na ile oni korzystają z tego parku. Okazało się, że bardzo. Ja też jak tam jestem, to ja tam wiecznie widzę ludzi. Tam jest park, w którym ci ludzie faktycznie funkcjonują, jak są takie tam te parkurowe ławeczki, wylegują się, to wszystko funkcjonuje, faktycznie działa. Szłam ostatnio przez Meksyk w ciągu dnia. Dzień dobry, żyję. Nawet weszłam zobaczyć do środka. Mamy takie te czarne jakby punkty, takie, na które trzeba specjalnie uważać, czy właśnie Andersa nie za bardzo skomunikowane, czy też za bardzo skomunikowane, no bo to jest wszystko tam takie trochę jeszcze dzikie, powiedziałabym, w pewnym sensie, bo właśnie szybko rozwijające się miasto i niekoniecznie nadążające jakby różne rzeczy, które tam się pojawiają, ale ja nie czuję, ja czuję się tam bezpiecznie, naprawdę. Ja wyglądam, wiecie, w różu, tam w jakiejś grzywce, nie? Więc jakby no nie wyglądam jak jakaś tam autochtonka za bardzo w takich podwórku, nie? A nigdy nie spotkałam się z jakąkolwiek jakby raczej antypatią. Raczej właśnie też są dumni ci mieszkańcy, opowiadają tam, że fajnie się mieszka, a tu proszę pani, a tu bomba spadła, a temu toaleta spadła, a coś tam. Jakby są dumni z tego miejsca, gdzie mieszkają, więc ja uczciwie mówiąc nie mam tam poczucia jakoś zagrożenia, czy że to są jakieś takie właśnie czarne miejsca. W tym parku są tłumy ludzi, jakoś się ci ludzie nie boją tam chodzić.
1: Oprócz tych rewitalizacji na Podgórzu, o których wspomniałyśmy, no to Podgórz pięknieje też przez, mogę powiedzieć, sztukę uliczną, bo tych murali też pojawia się coraz więcej. Pamiętam, że byłam jeszcze wiele lat temu na otwarciu muralu społecznego. Tutaj Obywatelski Toruń, zdaje się, zaangażował artystów i stworzyli mural związany z dworcem głównym, z tego co pamiętam. Mural Elanowski też się znajdzie.
0: Oj tak. Sztuka wizualna, no w ogóle z tego muralu obywatelskiego, czyli właśnie takie tam pociągi, kluczyki generalnie, to są niesamowicie mieszkańcy dumni. Jak kręciłam film, to ostatnio do mnie mówili, a czy pani pokazała, że mural? Ja mówię, że tak, oczywiście do tego tu przyszłam. Więc faktycznie potem jest kolejny mural, prawda, na wjeździe zaraz z balonem, też fajny, więc Elana jest na jedno z podwórek mural Andrzeja po prostu. Wiem, że są plany na kolejny mural, jeszcze nie mogę zdradzić szczegółów, ale będzie, myślę, że niedługo o tym głośno. Jest plan, żeby faktycznie tak to pomalować tą dzielnicę.

0: pracy na nowo. No niestety właśnie głównie kluby sportowe nasze toruńskie tam na razie są najbardziej widoczne. Ale trzeba szukać po podwórkach, bo jest dużo ciekawostek.
1: Jeżeli interesuje Was ta tematyka, to odsyłamy także na naszą stronę sk.pl. Znajdziecie tam opowieści m.in. o Rubinkowie czy osiedlu na Skarpie.
2: SK Toruń.
1: Ponad 55 tysięcy Torunian korzysta już z karty miejskiej IO. To nie tylko bilety komunikacji miejskiej, ale także system zniżek i aplikacja na telefon. Miasto przypomina, że status mieszkańca upływa 30 czerwca i zachęca do przedłużenia uprawnień.
2: SK Toruń News.
1: Renata Grudzińska. Prace nad dokończeniem trasy średnicowej w Toruniu trwają. W tamtym tygodniu podpisano umowę na realizację czwartego etapu, który ma połączyć szosę okrężną z szosą bydgoską. Wszystko rozpocznie się od zbierania dokumentacji, a na drugą połowę przyszłego roku zaplanowano konsultacje z mieszkańcami. Wykonawca ma na realizację zadania 30 miesięcy. Z kolei na tym samym spotkaniu poruszona została kwestia trzeciego etapu trasy średnicowej. Parę lat temu koncepcja ta wzbudziła kontrowersje, ponieważ projekt zakładał wejście na teren willi z pasją, która wpisana jest do rejestru zabytków, mówi prezydent Paweł Gulewski.
3: Mamy koncepcję, już wcześniej mówiliśmy chyba przy okazji omawiania inwestycji drogowych w planie budżetu na rok 2026, w grudniu się spotykaliśmy, mówiliśmy o tym. Mamy koncepcję, elegancką koncepcję, która odsuwa nas w ogóle od terenu willi. Pewne kompromisy musimy tutaj ponieść, ale te kompromisy nie dotyczą terenu, który jest chroniony, ani na centymetr nie wchodzimy na teren ogrodu willi, już absolutnie nie dotykamy samej kubatury willi. Wymagają one jednak pewnych konsultacji. Ograniczamy parametry. Nie jest to układ przelotowy 2x2, ale na chwilę obecną, biorąc pod uwagę to, co mówi projektant koncepcji, wykonawca koncepcji, jest to rondo, które umożliwi na pewno realizację trzeciego odcinka. Coś na kształt ronda, ale jeszcze nie przyzwyczajajmy się do tego do czasu oficjalnego poinformowania, ale musimy porozmawiać z czynnikiem społecznym, z mieszkańcami, żeby wyjść naprzeciwko temu. I dalej wiemy, co mniej więcej mamy robić trzecim odcinkiem trasy średnicowej. Ale tak, mamy to rozwiązanie. Tego nie było na początku tej kadencji. Zastanawialiśmy się. Teraz już to rozwiązanie jest w postaci skonkretyzowanej koncepcji. Cieszę się, że to jest.
1: Prezydent wspomina również o tym, że ważne jest odciążenie DK91, szczególnie na wysokości Kościuszki.
3: Rozmawiamy o tym. To jest nie lada orzech do rozgryzienia. Początek tej kadencji, w zasadzie te miesiące wyjaśniają nam wewnętrznie sytuację. Za wcześnie jeszcze, żeby oficjalnie o tym mówić, ale nasze myślenie, plany i analizy idą w kierunku rozwiązań tymczasowych, które pewnie będą na dekady. Nie stać nas w sytuacji finansowej, w której znajduje się gmina, ale nie stać nas z punktu widzenia również, jeśli chodzi o priorytety drogowe. Musimy myśleć o trzecim moście. Żeby realizować zadanie, na które mamy projekt, które już teraz wiemy, że będzie kosztowało nas około 1 000 000 000 zł, a mianowicie drugi etap trasy nowomostowej wschodniej od placu Daszyńskiego na wylot do DK91. W tym nowym rozwiązaniu drogowym, które powstało dzięki inwestycji naszej i zrealizowanej przez Balzole, czyli Sztrobanta i 91. Będziemy fragmentować. Powiem tak, będziemy to robić takim systemem trochę, powiedziałbym, gospodarczym, a mianowicie minimalizując koszty, rezygnując ze stakad, z drogich rozwiązań tunelowych, tak żeby wyprowadzić ruch z placu Daszyńskiego ulicą Wschodnią, zmodernizowaną do standardów 2x2, dalej Kryckodoską, wyprowadzić szybko ruch na trasę średnicową do Grudziąckiej, żeby docelowo móc zrezygnować z przebiegu obecnego przebiegu DK91, czyli Żółkiewskiego, plac Skarbka, ulica Kościuszki, bo tam wiemy, ci mieszkańcy cierpią, tam jest naprawdę osiedla po obu stronach ulicy Kościuszki są obciążone, dociążone, DK91 wymaga szybkiego przeniesienia i w ten sposób będziemy myśleć, uzupełniać odcinki brakujące na trasie średnicowej musimy. I mamy już pewien harmonogram, czekamy na pewien plan finansowy, jak będzie plan finansowy, jeszcze w tym roku spotkamy się na briefingu, który będzie mówił o przyszłości tego rozwiązania w kontekście uzupełnień tego odcinka. Przede wszystkim od ronda Grudziącka, trasa średnicowa, dalej na wschód.
1: Należy podkreślić, że data realizacji trzeciego etapu trasy średnicowej nie jest jeszcze znana. Do tematu na pewno będziemy wracać, a więcej o budowie czwartego etapu trasy średnicowej przeczytacie na stronie miejskiej torun.pl.
2: SK Toruń.
1: Parada motocykli, muzyka i pomaganie. Tak możecie spędzić swoją sobotę w Czernikowie, niedaleko Torunia. Tam odbędzie się 5. edycja pikniku motocyklowego. Organizatorzy kolejny raz będą zbierać pieniądze na leczenie i rehabilitację dwójki małych bohaterów imprezy. W tym roku całość zysku popłynie na wsparcie 14-letniego Huberta i 4-miesięcznej Mai. O imprezie rozmawiamy z jednym z organizatorów, Kamilem Jakubowskim.
4: Każdy motocyklista gdzieś kiedyś zaraził się tą pasją, każdy z motocyklistów gdzieś jeździ,

0: jakieś zloty, na jakieś eventy, na jakieś imprezy. Jeżeli można połączyć swoją pasję z możliwością pomocy, to czemu tego nie zrobić? Spróbowaliśmy 3 lata temu w sumie, ponieważ w tym roku jest 4. edycja. Przyjęło się, że tak powiem, z roku na rok impreza jest coraz większa, więc jeżeli możemy, to pomagamy. Spotykamy się, rozmawiamy, jednocześnie zbierając pieniądze na chore dzieci w naszym przypadku. Jeżeli jest możliwość, to trzeba tak robić.
1: Przy okazji też bardzo dobrze się bawicie. Ja chciałam cię zapytać, jak ta 4. odsłona pikniku będzie wyglądała?
0: Jeżeli chodzi o samą odsłonę, plan imprezy dużo się nie zmienia, czyli o 12 zaczynają się gromadzić motocykle na parkingu, około 14 jest oficjalne rozpoczęcie imprezy, 15 minut po 14 ruszamy z paradą. Parada jest około 10 km, mniej więcej 12 ta parada ma. Po zakończeniu parady i przyjeździe na teren pikniku gra zespół, 2-3 piosenki, później konkursy przeplatane z utworami muzycznymi granymi na żywo. Jeśli chodzi o atrakcje, jest ich naprawdę bardzo, bardzo wiele. Tak jak w zeszłym roku, mogę parę wymienić, bo gdybym miał wymienić wiele, to nam by nie starczyło czasu. Chociażby jeden z toruńskich barbershopów rozstawia stanowisko, będzie strzył każdego i każde pieniądze, wiadomo, zebrane w puszkę idą na leczenie chorych dzieci. Toruńska Szkoła Jazdy również oferuje możliwość wygrania 50% zniżki na prawo jazdy kategorii A lub B. Trzeba wziąć udział po prostu w konkursie, go wygrać, żeby taką zniżkę dostać. Co więcej, mamy wesołe miasteczko dla dzieci, no bo wiadomo, motocykle przyciągają małe dzieci, jeżeli chodzi o hałas, czy po prostu frajdę. Pojazdy militarne, pojazdy zabytkowe, panie przyjdą z alpakami. W tym roku nowością będzie to, że dołączy do nas grupa, która zajmuje się rekonstrukcją historyczną, że tak powiem, mówimy tutaj o wikingach dokładnie. Będzie możliwość zobaczenia, jak wyglądała walka wikingów w tamtych czasach. Małą rekonstrukcję zrobimy. Później będzie można sobie przymierzyć, czy to hełm, czy to potrzymać tarczę, czy miecz, czy jakąkolwiek broń. Będą mieli swoje stanowisko, można sobie zrobić zdjęcie, więc tych atrakcji jest naprawdę bardzo, bardzo wiele.
1: Wszystkie sprowadzają się do tego, że pomagamy w tym roku 3 dzieci. Gdybyśmy też mogli powiedzieć o, że tak powiem, beneficjentach tej odsłony pikniku.
0: Zazwyczaj staramy się pomagać dwóm rodzinom na każdym pikniku. Byliśmy razem ze współorganizatorami w tym roku, tak jak zawsze, w GOPS-ie, w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, żeby panie nam przekazały troszeczkę więcej informacji na temat chorych dzieci z naszej gminy. Wytypowały dwie rodziny. W jednej rodzinie mamy chłopczyka Wiktora, 7-letniego. Druga rodzina, tam są dwie siostry, które potrzebują wsparcia, które potrzebują pomocy, dlatego też w tym roku mamy 3 dzieci. Jest to właśnie 7-letni Wiktor, a jeżeli chodzi o siostry, jest to 9-letnia Nadia i 4-letnia Iga. Głównie tutaj, jeżeli chodzi o zbiórkę pieniędzy, no to zakrawa się ona o rehabilitację dla dzieci, które są, już wiadomo, niestety kosztowne, lub też leki. Jeżeli chodzi o schorzenia, no to niestety u każdego z naszych tutaj dzieciaczków tegorocznych, że tak powiem, tych chorób występuje kilka. To nie jest tak, że dziecko choruje na jedno schorzenie. Jeżeli chodzi o Wiktora, 7-letniego, możemy tutaj wspomnieć o niepełnosprawności psychoruchowej, afazji, wielkości mięśni, niedosłuch, czy chociażby niestety ADHD. Do tego jeszcze u Wiktora mamy tutaj do czynienia z rozszczepem podniemienia tych schorzeń. Jest wiele. Jeżeli chodzi o siostry, 9-letnia Nadia choruje na bardzo rzadki zespół OPHN1, pataczkę lekooporną, autyzm, upośledzenie umysłowe, dziecięce porażenie mózgowe, afazję, małogłowie, niedowrat połowiczny, więc to naprawdę rehabilitacja bardzo, bardzo wiele pomoże. Jeżeli chodzi o jej młodszą siostrę, 4-letnią Igę, Iga ma bardzo dużą wadę wzroku, wadę serca, niedomykalność zastawek, obniżone napięcie mięśniowe, więc tutaj rehabilitacja również bardzo w znaczącym stopniu zbliży je. Chodzi mi tutaj o dziewczynki do powrotu do normalności, do przybliżenia się do normalności, do normalnego funkcjonowania.
1: To jeszcze chciałam cię trochę podpytać o poprzednie edycje. Ile udało się tego wsparcia dla dzieciaków zebrać, oczywiście w przybliżeniu? No i czy wy też macie kontakt z tymi osobami, dla których no, te motocykle zaryczały?
0: Tak, jak najbardziej. Mamy kontakt. Tak jak mówiłem, te chore dzieci, na które zbieramy, rodziny, z którymi rozmawiamy, są z naszej gminy, z gminy Czernikową głównie, więc co roku na każdy piknik kolejny te rodziny starają się do nas dołączać. Pomagają nam przykładowo rodziny z drugiego pikniku motocyklowego, chociażby piekły ciasta na trzeci piknik, pokazały się na tym pikniku, posiedziały z nami, porozmawiały. Z roku na roku daje nam się bić nasze rekordy, osobiste rekordy, jeżeli chodzi o frekwencję i jeżeli chodzi o zebrane środki. No, chociażby w zeszłym roku udało nam się naliczyć około 600 motocyklistów, więc to już jest naprawdę bardzo duża gromada. A jeżeli chodzi o zebrane środki, w zeszłym roku zebraliśmy około

0: 37 tysięcy, dokładnie nie pamiętam, więc to wyszło mniej więcej niecałe 20 tysięcy na jedno dziecko, więc jeżeli chodzi o wsparcie finansowe dla rodziców, no to myślę, że jest spore. W tym roku mamy nadzieję na pobicie tego rekordu, jeżeli chodzi i zebrane środki, i pobicie frekwencji obecności.
1: My tego oczywiście bardzo serdecznie życzymy i chcemy jeszcze pozapraszać na takie atrakcje jak parada motocykli. Jakimi ulicami będziecie przejeżdżać, jak to wygląda, gdzie będzie można Was spotkać i potem się obfotografować?
0: Jeżeli chodzi o samą paradę, parada będzie przebiegała przez ulicę Czernikowa, przez ulicę naszej miejscowości. Tak jak mówiłem wcześniej, parada zajmuje czasowo około 20 minut, jeżeli chodzi o cały przejazd, więc wyjeżdżając z pikniku kierujemy się w stronę miejscowości, która nazywa się Osówka, skręcamy później w lewo, jedziemy, mówię, przez Witowąż, przez miejscowości takie poboczne, że tak powiem, niedaleko Czernikowa. Wracamy przez Wygodę, wracamy później przez osiedle Mickiewicza w Czernikowie, przy kościele, przez samo centrum, wracamy przez tory na miejsce pikniku. Tak jak mówiłem, to jest około 10-12 kilometrów. Parada jest naprawdę coraz większa. Prowadzą ją strażacy z naszej gminy, później policja, później organizatorzy, wszystkie motocykle. Na końcu mamy pojazdy militarne, pojazdy zabytkowe i na końcu też zabezpiecza nas policja i wóz straży pożarnej, żeby to wszystko było zrobione w jak największym stopniu, jak najbardziej możliwe, żeby to było bezpieczne dla wszystkich uczestników.
1: Zapytam jeszcze o ten aspekt muzyczny, bo dla wielu naszych słuchaczy właśnie to też jest wyznacznik tego, żeby się pojawiać w danych miejscach. My oczywiście bardzo serdecznie zachęcamy do tego, żeby przyjść, wesprzeć. A kto będzie dla dzieciaków grał w tym roku?
0: Jeżeli chodzi o aspekt muzyczny, w tym roku mamy nowy zespół, który będzie grał dla nas po raz pierwszy. Panzer Flower. Jest to zespół z Gniewkowa. Większość muzyków pochodzi z Gniewkowa. Jeżeli chodzi o sam zespół, z tego co wiem, z tego co rozmawiałem z chłopakami zespołu, jest to dość nowy projekt, nowy zespół, z tym, że każdy z muzyków już grywał bardzo, bardzo długo, ponieważ jeżeli chodzi o średnią wieku w zespole, mamy tam do czynienia z muzykami od 30 lat po osoby starsze, więc doświadczenie robi swoje. Chłopacy co grają? Grają taki miks polskiego rocka z rockiem amerykańskim z lat 90. Mają swoją płytę, mam nadzieję, że zagrają parę kawałków swoich. Po rozmowie właśnie chociażby z basistą zespołu, Michałem, że będą grali wiele coverów takich mocno brzmiących, które wpasują się właśnie w klimat naszej imprezy, więc będzie głośno, nie tylko ze względu na motocykle, ale ze względu na mocne rockowe brzmienia.
1: Mam wrażenie, że tego typu imprezy też są takim sposobem na integrację mieszkańców nie tylko właśnie Czernikowa, ale miejscowości ościennych. Nie wiem, czy to jest tylko moje wrażenie, czy też po tych trzech zrealizowanych edycjach takie refleksje też masz.
0: Tak, jak najbardziej. W 2022, gdy po raz pierwszy wpadliśmy na pomysł organizacji czegoś takiego, no to objeżdżając naszych przedsiębiorców w Czernikowie z pytaniem o wsparcie, no nikt nie wiedział, o co chodzi. Nie było wcześniej takich imprez, nie było takich eventów, więc na początku było ciężko. Z roku na rok odbiór jest coraz lepszy, coraz łatwiejszy, że tak powiem. Ludzie pamiętają, pytają się, po zakończeniu jednego pikniku już się pytają o kolejny piknik, kiedy będzie, czy już mamy jakieś plany, więc tutaj przyjęcie było naprawdę bardzo serdeczne ze strony mieszkańców. Myśleliśmy, że będzie przeszkadzał części mieszkańcom. Wiadomo, nie wszyscy są fanami jednośladów, nie wszyscy są fanami muzyki rockowej. Obawialiśmy się, że będzie jakiś negatywny odbiór. Na szczęście odpukać do tej pory nic takiego się nie zdarzyło. Jeżeli ktoś komuś przeszkadza, cokolwiek, to nie otrzymujemy żadnych sygnałów. Po prostu wiedzą ludzie, że robimy to dla kogoś, więc mówię, odbiór z roku na rok jest coraz lepszy. Nawet jeżeli chodzi chociażby o rozwieszanie plakatów w naszej miejscowości, wystarczy, że pokażę plakat, ludzie zobaczą logo nasze, wiedzą, o co chodzi, nie ma więcej pytań, proszę wieszajcie, gdzie chcecie, jak mogę pomóc i tak dalej, więc to jest naprawdę bardzo miłe. Zachęcam wszystkich, nie tylko fanów jednośladów, do uczestnictwa w tym pikniku. No, cel jest bardzo szczytny. Każdy znajdzie coś dla siebie na tym pikniku, taka jest prawda. I to nieważne, czy przychodzi się z dziećmi, czy samemu, atrakcji jest bardzo wiele. Wszystkie pieniądze, które są zbierane w trakcie pikniku, są w całości przekazywane na leczenie dzieci. Jeżeli chodzi o gastronomię, wiele osób się pyta, czy utrzymujemy tą gastronomię na tym poziomie, którym prowadziliśmy na samym początku, utrzymujemy do tej pory, bo jeżeli chodzi o jakość jedzenia, jest naprawdę bardzo wysoka jakość, że tak powiem. Mam na myśli tutaj chociażby kiełbasę, karkówkę. W tym roku wiem, że dochodzi strogonów, jakieś tam mamy ziemniaki zapiekane i to wszystko robią kobiety z kół gospodyń wiejskich z naszej gminy, więc będzie w czym wybierać. Naprawdę zachęcam, cel szczytny, każda złotówka się liczy, a trzeba pomagać, bo niestety nie mamy do końca świadomości, ile ludzi wokół nas żyje z problemami, z którymi sobie nie zdajemy sprawy.

często razem ze współorganizatorami nawet nie wiemy, jak wiele dzieci chorych jest chociażby w naszej małej gminy. A co tutaj mówić o większych miejscowościach, czy chociażby miastach, gdzie ludzie nawet

do końca świadomości, ile ludzi wokół nas żyje z problemami, z którymi sobie nie zdajemy sprawy. Często gęsto razem ze współorganizatorami nawet nie wiemy, jak wiele dzieci chorych jest chociażby w naszej małej gminy. A co tutaj mówić o większych miejscowościach, czy chociażby miastach, gdzie ludzie nawet

Jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Skam Toru. Reklama.
1: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: I po reklamie.
2: SK Toruń. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy, narkotyki.
3: Rap 20. Odliczamy 20 najważniejszych polskich hip-hopowych kawałków.
4: Zacznę nawiązaniem. Nawijają mi makaron na uszy, rzucają mięsem fajnie, ale już nie wiem, czy rapują, czy słuchają Rap 20. Co prawda na koniec bez rymu, ale wiecie, o co chodzi. To nawiązanie do Quebo na file, ja to Matif uczyło, a to jest Rap 20. Zaczynamy odliczanie 20 najlepszych rapowych numerów w Polsce. To wy je układacie, to wy uważacie je za najlepsze kawałki, bo to wy głosujecie na nie na sk.pl. Sporo dzisiaj nowości, są też nowe propozycje. O tym wszystkim pogadamy, są też kawałki, które wypadły z notowania i to wszystko dzisiaj razem z wami sprawdzę. No i co, może jedziemy od razu. White 2115, to coś, to tydzień temu było miejsce 8, teraz już miejsce 20. Startujemy na grubo.
3: Rap 20 w Radiu SK. Głosuj na sk.pl.
2: 20.
5: Piszę do ciebie, śpisz.

0: A to znowu ja i znowu nawiązanie do Quavo na Fide, ale dziś nie o nim. Kizo, Natalisa, Nie ma nas tam, to 18 miejsce rap 20, przed tygodniem była to 11, a więc trzy numery do tej pory zaliczyły spadki, bo podobnie jest z Deszczem od Mikisa, Aliena i For Money, to było miejsce 7, teraz 19. Spore te spadki na początek, ale zobaczymy, jak będzie dalej, a dalej jest Mata, po burzy zawsze wyjdzie słońce, faktycznie ta maksyma to prawda i było to miejsce 12, teraz już 17.
1: Rap 20. Głosuj na sk.pl 17.

0: trochu polski, trochu czeski. Oki, Ewa Farna, Jan Gigi i o co chodzi? Jeszcze raz, to bez zmian miejsce 16. Tym razem zacząłem nawiązaniem do Frostiego, który to też z Ewą kiedyś kawałek nagrał. Natomiast teraz nie o Ewie, a o BDOS-ie, Mai Mecan i Fundacji Cancer Fighters. Ich kawałek ciągle tutaj jestem, a więc ten pierwszy z disów na raka tym razem wylądował na miejscu 15. Mogę wam już teraz powiedzieć, że dziś usłyszymy jeszcze dwa disy na raka, a przynajmniej dwa kawałki związane właśnie z fundacją i z których to dochód pójdzie właśnie na pomoc tym małym wojownikom. Miejsce 15, Belly, no to gramy.
1: Rap. 20. Głosuj na SKPL 15.
2: Jeśli tak samo chorujesz na raka jak ja, ten utwór jest dla ciebie. Jestem Maja i to jest moja trzecia wznowa i mam powody, żeby ciebie disować.
3: No co, Maja, jedziemy z nim?
2: Jedziemy.
3: To jedziemy.

0: Lubin i Janusz Walczuk to 13 miejsce Rap 20. Panowie zrobili na tyle fajny kawałek, że postanowiliście wrzucić go do Rap 20 i nas to nie dziwi. 13 miejsce jako debiut. Możecie głosować na ten numer na sk.pl i działać, aby pojawił się tutaj jeszcze raz, może nawet na wyższym miejscu. Słuchajcie, są kawałki za to, które w tym tygodniu wypadły z notowania. To 4 numery. Na 9 przed tygodniem była Dziarma z kawałkiem Wszystko. Tym razem jej nie ma. Można jeszcze głosować, można sprawić, aby wróciła. Tak samo 27 Fact Demons i Jemka, Zapomnij o mnie, to kawałek, który z 15 miejsca tym razem nie zmieścił się w notowaniu. Jonathan, Biała, Solar, Nikoś, nie da się zasnąć. Ten numer przez tygodnie królował w Rap 20, tym razem już wypadł z 18. Jeszcze Żabson i PZ, Guardian Angel, Ultramax, zresztą nie tylko PZ i nie tylko Żabson tam rapują, ale w każdym razie między innymi oni tydzień temu byli na miejscu 20, teraz już wypadli z notowania. Oczywiście sk.pl, tam możecie głosować i przywracać te numery. No a z tym ostatnim również było podobnie jak z Nie da się zasnąć. Otóż przez bardzo, bardzo wiele tygodni ten numer dominował. A co zdominuje teraz waszą i naszą antenę? Fukaj i Lipka i Chcę więcej. To było miejsce 3, teraz już 12.
1: Rap 20. Głosuj na sk.pl 12.
2: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Głosuj na SKPL 11.
1: Jak pies bez pański za mięsem, tęsknię. Biegnę jak dekadę wcześniej, tęsknię. Już ciebie nie widzę we śnie. Czemu? Głównie dlatego, że nie śpię. Ty piękny, biały mój kruku najmilszy. Wybacz apetyt mój wilczy. Byliśmy chorzy, wspólne momenty nieliczne, lecz mnie trzymają na smyczy. Ruda, nie słuchaj co suka ci papla. Twoja przepsiła wariatka, weź mi zaufaj. Jesteśmy jak żuraw i czapla, po prostu ciężko się zgrać nam. Warszawa nocą ma aurę nieziemską. Zobacz jak gwiazdy świecą, ulice są dyskoteką. Księżyc w moim imieniu cię wzywa

0: słowa, słuchaj. Pamiętasz jak złapał nas kanar w tramwaju? Byłem pijany, ty byłaś na haju. Ja cię kochałem, ty byłaś na skraju i mnie zostawiłaś na zajutrz. Jak dostałem mandat, wiesz co zrobiłem? Zaniosłem do szklarza i oprawiłem. W końcu to nasze ostatnie wspomnienie i wisi mi w kuchni po dziś dzień. I się ciągle trzyma nieźle, chociaż zbrzydł, pożółkł. Rzucił kłów, którymi zagryzł cię ten creep, oszust. Terapeutka mówi, nie wiesz ile ryb w morzu? Lecz co mi po rybach, ja wolę syrenę, co będzie mi wyć do grobu. Jadę tym samym tramwajem, lecz po co? Jadę tramwajem, dokąd, ha? Na Mokotowie się gapić po oknach, znowu katować domofon, stop. Aby się z tego amoku wydostać, musi mi sygnał dać kosmos. Tramwaj hamuje, wybucha panika, rozlega się łoskot.
1: Ostatnio w mieście mym tramwaje wokół nocy błądzą. Rozkłady mocnych trac, piekielne jakieś moce rządzą. Nie wiedzieć czemu wciąż rozkłady jazdy tak zmieniają.

0: bardzo.
1: Wrócę niebawem, ale przez Spatif, bo jeszcze noc mamy młodą.
2: Eszka Toruń.
3: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy, narkotyki.
4: Rap 20.

0: kawałków.
1: Rap 20 trwa, odliczamy najlepsze rapowe numery, robimy wszystko, aby polski rap brzmiał jak najlepiej i aby Rap 20 brzmiała jak najlepiej, bo to w końcu wy układacie playlistę na sk.pl swoimi głosami, a to Mati Fuczyło, nic się w tym temacie nie zmienia, ale zanim powiem, co tym razem jest na miejscu 10, tutaj zmiana jest, to powiem wam jeszcze o nowej propozycji, która pojawiła się na sk.pl, to kawałek od pana, którego dobrze znacie. Zresztą możecie go znać ostatnio szczególnie z TikToków, a raczej z trendu, który z nim jest związany. Mam tu na myśli Wac Toja. Ten pan nagrał kawałek Kolejna Noc. Możecie na niego głosować. Myślę, że doskonale znacie ten numer. My przechodzimy do 10. To Miu PZ BDOS 2, 1, 1, 5 i Fantazje. Spadek z 4 na 10.
0: Rap 20. Głosuj na sk.pl 10.

zanim ci odpowiem, to się muszę wytłumaczyć. Każdy tęskni za czymś, u mnie w domu zawsze tylko z mamą, z bratem. Razem w małym pokoiku usypiałem przy muzyce ściany w grunge'owe plakaty. Miałem o nim 7 wspomnień, w jednym widzę jak rysował kwiaty. Czy jabłka upadną podobnie? Zobaczymy jak. Do miejsca, gdzie jestem, doszedłem pomału, zanim kochałem.

0: Kaczyński i Dawid Podsiadło, Bluza Taty. To kolejna z nowości w tym tygodniu. Mogę też powiedzieć i powinienem powiedzieć, że wcześniej pojawił się też Louis Villain i Fukaj z kawałkiem Border Collie. To dwie nowości. Na 9 właśnie Louis Villain i Fukaj, na 8 Oki i Dawid Podsiadło. Zdradzę wam jeszcze, że to nie jest ostatnia nowość, którą słyszeliście. Dziś będzie jeszcze jedna na wyższym miejscu. Teraz już jednak nie nowość, a skok z miejsca 14 na 7. Taco Hemingway, Livka i Zep i Zep i Frascati.
1: Rap 20 w Radiu SK 7.
2: Krople deszczu na mym karku, w płaszczu mam schowane.

pod spatif. Nie mam siły na nich dzisiaj. Chyba przejdę się w Frascati. W mojej kieszeni nowy DM, potem jeszcze drugi, gratis. Lecz nie do mnie ona pisze, przecież on jest adresatem.

nudą. Sięgam dłonią do kieszeni. Piotrek, o co chodzi z bluzą? Pytasz mnie już po raz setny. Taki jeden dobry kumpel dał mi radę wieki temu. W sumie mogłem go posłuchać. Jeśli piłeś, nie diemuj. Jakaś para jest na skarpie, zanurzona w pocałunku. Chcę typowi wytłumaczyć, że nie znajdzie w niej ratunku, gdy go rzuci jak zły na

0: pragną mnie pouczyć. Zanim całkiem tu utonę, może wskaże mi kierunek. Z szeptu wybija się okrzyk, ktoś nas błaga o ratunek.
1: Ratunku!
2: Rap, rap, rap. 20. Głosuj na sk.pl 6.

znana. A więc Samsona jest dzisiaj na 6. miejscu Rap 20. Jak miło widzieć, że mocno głosujecie na ten kawałek. Mocno, bo skoczył z miejsca 17. Naprawdę.

0: naprawdę dobrze to wygląda. A teraz coś, co dobrze również brzmi. Nigdzie się nie wybieram, przysięgam. Czy coś mówi wam ten tytuł? Myślę, że na pewno tak. Szpaku, Nati i Fundacja Cancer Fighters. Obiecałem, że to nie jest ostatni diss na raka, który dziś słyszeliśmy. No i faktycznie to prawda, bo wcześniej pojawił się już BDOS z Mają Mecen, teraz Szpaku i Nati. No i zagrajmy. Ten numer to już piątka z 13.
1: Rap 20 w Radiu SK. Głosuj na SK.pl. 5.
2: Jestem Natalia, choruję od 6 lat. Wygram to.
3: Potwory się chowają, bo się boją naszej armii. Wjeżdżamy w nie na pełnej, tak jak na gromdzie armii.
2: Daj to głośnie!

Było miejsce drugie, teraz nie zmieścili się na podium. Gipsy Kukon, Ty Masz, to miejsce czwarte rap dwudziestki, ale cały czas trzeba powiedzieć, że to jest ogromny hit, zresztą znacie go doskonale z anteny Radia SK również w dzień, bo faktycznie ten kawałek się tam pojawia. Zagrajmy jednak miejsce trzecie i tutaj będzie spore zaskoczenie, ten numer tydzień temu był pierwszy. To nieodpowiedzialne, Chivas, trójka tym razem.

To nieodpowiedzialne od Chivasa, spadek z miejsca pierwszego na trzecie, a więc doskonale już wiecie, że miejsce pierwsze będzie tym razem inne. Na pewno to będzie jakaś nowość lub kawałek, który zaliczył spory skok. Natomiast zanim miejsce pierwsze, to jest jeszcze White 2.1.1.5 i California Love. To z kolei skok z miejsca piątego na drugie.

0: Mati Fuczyło to ja. Dotarliśmy już do najwyższych miejsc Rap 20. Przypominam, że to wasze głosy decydują o tym, kiedy jaki kawałek się pojawia w Rap 20. Pamiętajcie też o tym, aby głosować na nowe propozycje, które cały czas na was czekają. No i co? Powiecie na to, aby zagrać pierwsze miejsce tym razem? No i muszę wam powiedzieć, że miałem okazję poznać zarówno jednego twórcę tego kawałka, jak i drugą twórczynię tego numeru. No i jest to piękna historia. Miałem okazję też odwiedzić na miejscu, nagrać TikToki. Czy wiecie już, o kim mówię? Wpadajcie na Instagram Radia SK, tam można zobaczyć te TikToki, o których wspominam, a teraz już zagrajmy. Pierwsze miejsce Rap 20 to waszymi głosami w tym tygodniu Łatwo Gang, Majko i Fundacja Cancer Fighters. Wszystkie marzenia. No to co? Zagrajmy to wesce i to na pierwszym miejscu Rap 20.
1: Rap. 20. Głosuj na sk.pl numer 1.

że nudzi cię życie, o którym gadasz mi tak często. Nawet przestał ci przeszkadzać smak zimnego espresso. Jesteś taka dobra, wszystko byś oddała pieską. Wszystko git i